więc można mnie skrócić o głowę. Śpię, zabrać głowę, dając bóle fantomowe. Śpię, więc można rozlać mą krew.

cały świat, nawet jak nienawidzi mnie. A ty bądź sobą, też bądź sobą. Uwierz mi na słowo, uwierz mi. Niech nie obchodzi cię, co tu myślą o tobie. Zaufaj mi, podej to, zaufaj mi, podej to. I wiesz, ten cały hajs.

mikrofonie Marian Księżycowy, a to jest audycja Piosenki z końca czasu. Kilka minut temu gwiazdy wybiły północ, a to oznacza, że nad całą Atlantydą mamy już sierpień.

Słuchają Państwo audycji Piosenki z końca czasu. Przy mikrofonie wciąż Marian Księżycowy. Nad Atlantydą dziś spadają gwiazdy, jak świąteczne cacka pozłacane, jak to mówił kiedyś poeta. Gorąco polecam nastawić wieczorem czapki, może która wpadnie. Kto wie, i zaniosło ją Państwu do ukochanej osoby. A gdy skłamią, że jej w domu nie ma, lub że chora, różne bójdy takie. Gwiazdy rzucicie z powrotem do nieba, a czapki...

odgonić złe wspomnienia. Uwierzyć w coś i wziąć to w ręce. Niech trochę się ogrzeje. A może zmieni się w coś więcej.

pogodzie oczywiście później. No ale ja was chciałem przywitać już tymi pozytywniejszymi newsami bardziej. Słuchajcie, no cóż, zaczynamy. 6:30 na zegarach. Dzień dobry.

0: Bo godzina 7.01 już na zegarku. Moi drodzy, mamy 29 dzień lipca, to środa.
1: Marta, Olaf, Maria, Eugeniusz, Teodor, Felix i Wilhelm. Im życzymy dzisiaj wszystkiego najlepszego z nietypowych świąt. Obchodzimy dzisiaj Światowy Dzień Tygrysa.
0: No i to wszystko, co mamy wpisane w kalendarz. Przysłowia są już przygotowane, moi drodzy, ale z tymi przysłowiami to spotkamy się jeszcze dzisiaj w trakcie audycji, więc jeszcze trzeba troszkę poczekać.
1: Godzinę dokładnie trzeba poczekać, a to co...
0: O, straciłeś wszystko.
1: No tak, już niektórzy stali słuchacze to wiedzą przecież, więc taki mały tylko spoiler, a to co niedługo już jeśli chodzi o nasz program, no to przegląd prasy, tam Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita i Dziennik Gazeta Prawna oraz na koniec Głos Wielkopolski. Zostańcie z nami.
2: Kiedy ostatnio cię widziałem?

0: posiada aurę, kompetencje, a także skradł serca kibiców. Tym, kimś jest Zinedine Zidane. Jak mówi prezes francuskiej federacji, przedstawił właśnie on nowego selekcjonera. O tym więcej może powiemy w serwisie sportowym. A co w Rzeczpospolitej?
1: W Rzeczpospolitej na jedynce o mieszkaniach i o rodzinnym kredycie 2.0. Jolanta Szymczyk-Przewoźna pisze: rząd wraca do pomysłu systemowego wsparcia dla osób mniej zarabiających, których nie stać na zakup własnego mieszkania ani na najem komercyjny. Rzeczpospolita do tego projektu dopisała, no i opisuje. Dzisiaj państwo pomaga tym, którzy chcą kupić mieszkanie na kredyt, ale nie mają wkładu własnego. Tymczasem ci, dla których kredyt hipoteczny jest nieosiągalny, muszą mieć kilkadziesiąt tysięcy złotych, a czasem więcej, by zamieszkać w mieszkaniu Towarzystwa Budownictwa Społecznego czy spółdzielczym lokatorskim. Wkrótce ma to się zmienić. O korzystnych zasadach, o największych barierach, no i o 130 tysiącach, bo na tyle szacuje się liczbę mieszkań w zasobach TBS. Przeczytacie na stronie pierwszej oraz na stronie 11. O kadrach również słów kilka na dzisiejszej jedynce. Czy Karol Nawrocki zahamuje wdrożenie w Polsce unijnej dyrektywy Women on Boards, która ma zwiększyć udział kobiet w kierownictwach dużych spółek giełdowych? No właśnie, kobiety czekają na podpis prezydenta, bo tam czeka również ustawa wprowadzająca obowiązek dbania o większą równowagę płci w zarządach i radach nadzorczych największych firm z giełdy. Wymaga ona 33% udziału niedostatecznie reprezentowanej płci. Karol Nawrocki ma czas na decyzję do 30 lipca, więc do jutra. Obawy są również tutaj opisane na stronie pierwszej oraz na stronie 18. Polacy chcą cięcia PIT-u, ale koszt tego byłby ogromny. To sondaż dla Rzeczpospolitej. No i pytanie, czy popiera pan pani, by jeszcze w tej kadencji Sejmu przeniesiono kwotę wolną od podatku z 30 tysięcy do 60 tysięcy? No i na tak odpowiedziało 89,4%, na nie 77,4% ankietowanych. No a dodatkowo kolejne pytanie o podniesienie drugiego progu podatkowego w PIT ze 120 tysięcy do 140 tysięcy. No i tutaj również zdecydowana większość na tak, bo to aż 80% ankietowanych. Więcej szczegółów na stronie pierwszej oraz na stronie 17. O PIT-cie, o podatkach, o kwocie wolnej od podatku, no i o progach podatkowych. To w Rzeczpospolitej.
0: W dzienniku Gazecie Prawnej czytam o tym, że AI nie zwolni urzędników. Jak mówi Krzysztof Gawkowski, czyli wicepremier i minister cyfryzacji, przekonuje, że wprowadzenie w urzędach narzędzia Extract skróci czas pracy urzędnika średnio 5-krotnie. To oznacza, że zadania, które wcześniej wymagały pracy 5 osób, przy obsłudze aktów notarialnych dziś może wykonywać 1. To rozwiązanie chcemy stopniowo wdrażać w całym kraju. No i już dziś w Międzyzdrojach pokazują, jak dzięki nowym technologiom samorządy mogą usprawniać swoją pracę i ułatwiać mieszkańcom dostęp do usług publicznych. A te ułatwienia nie przełożą się jednak na ograniczenie zatrudnienia i wydatków budżetowych. To możemy też przeczytać w tekście Artura Radwana na jedynce Dziennika Gazety Prawnej. A co jeszcze? Na jedynce oraz rozwinięcie tego tekstu na 6 o tym, że Trybunał Konstytucyjny mówi nie dla małżeństw par tej samej płci. Przepisy regulacyjne regulacyjnych wzorów dokumentów stanu cywilnego dotyczą zagranicznych związków osób tej samej płci, a wyrok zapewne nie zostanie opublikowany w Dzienniku Ustaw. No i zdaniem Trybunału Konstytucyjnego rozporządzenie nie może umożliwić oznaczania jako małżeństwa związków, które nie odpowiadają konstytucyjnej definicji małżeństwa. Co jeszcze w Dzienniku Gazecie Prawnej? Przeczytamy kilka wywiadów na stronie 5. Tam z nową rzeczniczką praw obywatelskich, czyli Sylwią Gregorczyk-Abram. Na stronie 5 również przeczytamy wywiad z profesorem Adamem Bodnarem, czyli byłym ministrem sprawiedliwości i byłym rzecznikiem praw obywatelskich, oraz na stronie 3 wywiad z profesorem Radosławem Markowskim.
1: To w Dzienniku Gazecie Prawnej, a na sam koniec zaglądamy do Głosu Wielkopolskiego, czyli do prasy lokalnej. Moi drodzy, na jedynce w dzisiejszym wydaniu Głosu Wielkopolskiego pytanie. Wiecznie mokre dłonie? Mamy już skuteczny sposób na tę dolegliwość.
0: To proszę.
1: Tak, Sylwia Rychalska pisze o
0: tym, że... Doczekaliśmy się.
1: Zaczyna artykuł takimi słowami. Przez lata unikała podawania ręki, rezygnowała z tańca i spotkań towarzyskich. Każdy uścisk dłoni wiązał się z ogromnym stresem, bo pot dosłownie spływał z jej rąk. Dopiero zabieg wykonany w szpitalu wojewódzkim w Poznaniu pozwolił jej po raz pierwszy od wielu lat zobaczyć suchą dłoń. To na jedynce, moi drodzy. To w dzisiejszym Głosie Wielkopolskim na stronie pierwszej dodatkowo rozwinięcie tego artykułu o zabiegu takim właśnie. Na stronie trzeciej znajdziecie z rzeczy innych, które na pierwszej stronie możemy zobaczyć. No to oczywiście o sporcie i o tym, że Lech gotowy do obrony zaliczki, zdań dzisiaj mecz z Orchus.

0: przykład też. Dobra, już skończmy.
1: Ja dzisiaj, do ciebie będę mówił na antenie.
0: No właśnie tego się obawiałem też. Dlatego nie. Szukamy od was tak naprawdę najgorszych zdrobnień, no ale to dlatego, żeby wygrać koncert, który, uwaga, już dziś o godzinie 19 w klubie Dwa Progi zagra Terror i Stick to Your Guns.
1: Terrorek. I stick to your gunsek.
0: Gunsek do waszych broniek. Dobra,
1: czekamy do godziny 10. 7148 to tak numer, pod który możecie wysyłać wiadomość. W treści wpisujecie afera, wasze imię i nazwisko, no i odpowiadacie na pytanie konkursowe właśnie.
0: Jakie są najgorsze zdrobnienia i dlaczego? Koszt to złotówka i 23 grosze.
1: Tak, macie jeszcze 2,5 godziny na wysyłanie swoich wiadomości. Zapraszamy was bardzo serdecznie. Możecie też dzwonić 618 750213, to w sprawach drogowych.

0: komunikacji miejskiej w tym miejscu. Jeśli chcecie poinformować innych o sytuacji na drogach, dzwońcie pod 61 875 0213.
1: Radio Afera, rokowo i alternatywnie.

0: jeżeli chodzi o cały turniej, no bo trzeba zajrzeć też do singla kobiet. Przypominam, że w miniony poniedziałek Magdalena Nut przegrała z Fernandez, to 1-6 i 4-6. No a Magdalena Frech, moi drodzy, wygrywa wczorajsze swoje spotkanie z reprezentantką Stanów Zjednoczonych, z Ann Lee. To 6-4 i 6-3. Kolejny mecz, który będziemy mogli zobaczyć, jeżeli chodzi o naszą polską reprezentantkę. O, duże nazwisko kolejne, to z Jessicą Pegulą Magdalena Frech się zmierzy już jutro. Nie wiadomo jeszcze o której godzinie, ale to wszystko do ustalenia będzie. To w 1/8 finału. I to City Open, to Washington Open, moi drodzy, i to świat tenisa.
1: Ja bym jeszcze wrócił jednak do tej piłki nożnej, bo tak jak wspomnieliśmy na przeglądzie prasy o Zinedinie Zidaniem, to można powiedzieć, że nikt tak nie jest cierpliwy, jeśli chodzi o posadę trenerską. On podobno czekał 14 lat, żeby objąć reprezentację Francji i podobno też nie przyjmował żadnych ofert z wielkich klubów, również z Realu Madryt, właśnie po to, żeby przejąć Les Blues, no i też wprowadzić lepszy styl gry, tak jak piszą dziennikarze Sportowe Fakty WP.pl. Czy coś jeszcze mamy w sporcie? Zerkam, jeśli chodzi o naszą siatkówkę, polską oczywiście, tam Liga Narodów, już jutro mecz z Ukrainą o godzinie 13:30, wcześniej o godzinie 9:00 zagrają Włosi z USA, a dzisiaj już zagra Słowenia z Turcją, oni grają już o godzinie 9:00, a o godzinie 13:30 Japonia z Chinami.
0: No i to wszystko, jeżeli chodzi o przegląd porannego świata sportowego. Moi drodzy, zostało nam 7 minut do 8:00.

0: nawet są włączone. Widzę, że newsy są konkretne i poważne, a czy będzie też w innym klimacie coś? Widzę, że też o PiSie coś będzie.
1: Tak, ale myślę, że najprzyjemniejsza rzecz została zostawiona na koniec serwisu.
0: No dobrze, no to nie możemy się doczekać. 3 minuty pozostały do godziny 8.
1: Paulina Bernard i Zuzanna Pobłocka-Bulczak, zapraszamy. W Poznaniu odbyły się dyskusje na temat kobietobójstwa. Mowa o spotkaniu Fundacji Czas Kobiet i innych organizacji feministycznych z byłą ministrą do spraw równości.
2: Wydarzenie było odpowiedzią na apel środowisk feministycznych o powołanie zespołu do spraw badania przypadków przemocy wobec kobiet ze skutkiem śmiertelnym.
3: To jest zabójstwo ze względu na płeć. Patrząc na statystyki przypadków, które zostały przebadane, widać, że 80% z tych przypadków wydarzyło się w momencie, kiedy kobieta odchodziła od swojego partnera. I tutaj właśnie pojawia się ten mechanizm. Wtedy zadaje jej ten ostateczny cios. To się różni od innych przypadków zabójstw, które są bardzo często przypadkowe.
1: Tłumaczy prezeska Fundacji Czas Kobiet Agnieszka Sumelka.
2: We wrześniu ma powstać zespół, który będzie zajmował się analizowaniem przypadków kobietobójstwa i na podstawie tych analiz wypracował rozwiązania mogące mu zapobiegać.
1: Politycy PiS skomentowali opóźnienia w budowie S11. Mówili o odcinku Poznań-Oborniki z obwodnicą Obornik, po którym dziennie porusza się około 19 tysięcy samochodów.
2: Prace nadal nie ruszyły, mimo tego, że od przetargu niedługo miną 3 lata. Przewodniczący klubu PiS w Radzie Miasta Poznania Zbigniew Czerwiński upatruje przyczynę w złej współpracy instytucji.
4: Takie drogi się projektują lat 6 lub 8. W związku z tym, jeżeli nie będzie ciągłości, jeżeli nie będzie tego, że nasi następcy, którzy wygrali wybory, a nie podjęli rękawicy chociażby w kwestii szybkiego realizowania tego odcinka północnego, to my tej drogi nigdy nie zbudujemy, bo nie ma współpracy między wojewodą, między Główną Dyrekcją Dróg i Autostrad, między chociażby samorządami.
1: Do słów polityka odniósł się poseł Koalicji Obywatelskiej Mariusz Witczak, dla którego problemem jest brak porozumienia między mieszkańcami i samorządami.
2: Brane jest również pod uwagę stworzenie specustawy mającej na celu przyspieszenie prac.
5: O inwestycjach Poznania w Radiu Afera.
1: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych odnawia kamienicę na Jeżycach. Tym razem zakończył się remont zabytkowego XIX-wiecznego budynku przy Wawrzyniaka 14.
2: Prace rozpoczęto w marcu zeszłego roku. Zmodernizowano instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną i wentylacyjną, a także przystosowano budynek do aktualnych standardów przeciwpożarowych.
1: Zmienił się również system ogrzewania. 21 pieców kaflowych wymieniono na ogrzewanie gazowe.
2: Projekt był wyzwaniem, ponieważ podczas robót w kamienicy mieszkało 16 rodzin. Koszt remontu wyniósł prawie 5,5 miliona.
5: Radio Afera. Lokalne źródło informacji.
1: Zbliża się prawdziwie poznańskie święto. Dzisiaj startuje Festiwal Tradycji Poznańskich, którego kulminacją będą obchody 31. Święta Bambrów Poznańskich.
2: Obie imprezy mają bawić oraz skłaniać do refleksji nad historią miasta i jego dziedzictwem.
1: Na gości czekają koncerty, spektakl muzyczny, spacery z przewodnikiem czy gra miejska z nagrodami.
2: Festiwal Tradycji Poznańskich zainauguruje dziś o 18:00 wydarzenie w Bibliotece Raczyńskich.
1: Z kolei poznańscy Bambrzy, czyli potomkowie niemieckich katolickich osadników z Bambergu, zaproszą do poznania swojej kultury i tradycji w najbliższą niedzielę.
2: Szczegółowe programy obu imprez znajdziecie na dedykowanych facebookowych wydarzeniach. I to wszystko w tym serwisie. Słyszymy się w kolejnym o 18:57.
5: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
6: Godzina 8 na zegarku wybiła, moi drodzy, a to oznacza, że zapraszamy kury na antenę po raz kolejny.

0: W kalendarzu mamy środę, 29 dzień lipca. No coś
1: no,
0: tutaj.
1: No, to nie mamy już melekoteluk, moi drodzy.
0: No, dobrze, zajawka taka.
1: To my nie przedłużamy. Marta, Olaf, Mariam obchodzą swoje imieniny. Wszystkiego dobrego. Światowy dzień do

0: A jeśli macie ochotę na coś innego niż kolejny głośny koncert, warto zwrócić uwagę na te propozycje. W ramach Lata z Estradą ruszy nowy cykl Barok and Chill, który udowadnia, że muzyka sprzed kilkuset lat wcale nie musi być sztywna ani zarezerwowana dla filharmonii. Podczas koncertu usłyszycie kameralną muzykę barokową wykonywaną na instrumentach z epoki. Historyczne brzmienia połączą się z luźną letnią atmosferą, tworząc przestrzeń do odpoczynku i chwili wytchnienia od codziennego pośpiechu. To propozycja zarówno dla miłośników muzyki klasycznej, jak i tych, którzy dopiero chcą odkryć jej mniej formalne oblicze. Container Art, godzina 19.
1: Aferanek. Najlepsza pobudka w mieście.

0: gatunkiem bardzo powszechnym. I to, że wchodzą do miast, jest jednym właśnie z tego dowodów. Wielkość populacji lisa to działanie człowieka. Trochę efekt uboczny naszych działań, których chronimy zwierzęta gospodarskie. O co chodzi? Chodzi o wściekliznę, chorobę wirusową, którą mogą chorować i zwierzęta dzikie, i zwierzęta gospodarskie, także psy, tak, krowy, wszystko praktycznie. Jest to choroba śmiertelna dla ludzi. Nie znamy na nią żadnego lekarstwa. Jest to po prostu choroba niezwykle groźna. Chcąc chronić ludzi i zwierzęta gospodarskie, w latach 90. zaczęto szczepić lisy, ale także gryzonie występujące w lesie na wściekliznę. Oczywiście nikt im nie robi zastrzyków. Są zrzucane takie buro-zielone małe dyski wyglądające jak takie grubsze tabletki albo smaczki dla psów właśnie ze szczepionką. Lisy, ale także inne zwierzęta w lesie je zjadają i się uodparniają. Przez co lisy przestały zdychać na wściekliznę i ich populacja zaczęła rosnąć. I na przykład w Polsce na początku XXI wieku było 150 tysięcy lisów. Obecnie, jak podaje GUS, jest 250 tysięcy, tak? Czyli przez 20 lat gdzieś o 70% zwiększyła się populacja tych zwierząt. One budują nory, mieszkają rodzinnie, no ale też potrzebują odpowiedniej wielkości terenu do tego, żeby polować i żeby przetrwać. Więc no, młode lisy wychodzące z domu muszą sobie poszukać nowego miejsca. Ludzkie osiedla są świetne, bo mamy śmietniki. Na śmietnikach mamy kostki z kurczaka, z zupy, tak, resztki z kebaba i mnóstwo jedzenia. Do tego w wielu miejscach w mieście jest się też gdzie schować, tak? A to jakaś piwniczka, to sterta czegoś, a to miejsca w ogrodach czy w parkach. No i są lisy, które się do tego przystosowały i zamieszkały w mieście. I w Poznaniu mamy ich całkiem sporo. Ja mieszkam na Sołaczu i regularnie widuję lisy. Czy to jak idę wieczorem na spacer, czy jak wracam wieczorem z pracy, czy jak rano idę do pracy ulicą Wojska Polskiego. To są zwierzęta, które przystosowały się w mieście do życia takiego, żeby się nie spotykać z ludźmi. Zmieniły. One normalnie, jak są w lesie, to głównie polują w dzień. Mieszkając w mieście, zmieniły swój sposób życia na bycie zwierzętami nocnymi. Stąd, nawet jak jakiś list jest regularnie w czyimś ogródku przydomowym, to ktoś może tego zupełnie nie wiedzieć.
1: Czy biorąc pod uwagę tę dużą zmianę, ten wzrost o około 70%, czy to już jest problematyczne, czy mierzymy się ze zbyt dużą ilością lisów?
0: Jeśli chodzi o lisy, to sama liczebność lisa jakby dla człowieka nie jest dużym problemem. Jest dużym problemem dla innych zwierząt leśnych i jest dużym problemem, jeśli chodzi o zdrowie ludzi. Jeśli chodzi o liczebność innych zwierząt, no to lis przez to, że jest oportunistą, no to poluje na to, co jest wolniejsze, tak? Nie ma wielkich wymagań, lubi jeść różnorodnie. No więc jeżeli jest dużo myszy, to będzie polował na myszy, na norniki, nornice, tak? Wszystkie myszowate, gryzonie różne. Ale bardzo chętnie poluje na wszelkie ptaki. I wzrost populacji lisów powodował, że mamy dużo mniej kuropatw i bażantów, ale także zajęcy. Generalnie w Polsce w środowisku naturalnym. Więc to jest taki problem środowiskowy, że mamy bardzo dużo drapieżnika, no więc jego ofiary są coraz rzadsze. Kolejna sprawa to, że lisy przenoszą choroby. I mówiliśmy już o wściekliźnie, którą praktycznie wyeliminowaliśmy. To są pojedyncze przypadki w całym kraju. Ale jest bardzo groźna choroba, która przez WHO jest uważana za najgroźniejszą chorobę na półkuli północnej. I jest to bąblowica wielojamowa. Lisy mają w sobie, i to dość często, 1/3, czasami nawet ponad połowa lisów, akurat nie w Wielkopolsce, ale są takie miejsca w Polsce, ma w sobie tasiemca lisiego. No i od tego tasiemca odrywają się człony z jajami i lis te człony wydala, gdziekolwiek, tak? Jaja tych tasiemców są bardzo inwazyjne, bardzo takie pancerne, są w stanie przetrwać mróz, gorąco i tak dalej. No i one, jak się rozłoży kupa lisa, to te jaja dalej zostają w środowisku. No i są na różnych rzeczach. Na jagodach, na grzybach, na roślinkach w ogródku, na trawie przed blokiem. I my, jedząc, nie my te jagody, maliny, cokolwiek sobie zrywamy w lesie, ale także, jak ktoś ma ogród, niemyte owoce, takie blisko ziemi, truskaweczkę sobie wezmę, tak, z krzaczka, możemy takie jajo połknąć i się nim zarazić. Taki młody tasiemiec, jego forma pośrednia, larwalna, osadza się człowiekowi w wątrobie, czasami w mózgu i powoduje rozrost takiej wielkiej bańki, która bardzo często jest uważana za nowotwór, więc jest to choroba w większości przypadków śmiertelna. W Polsce bardzo wiele osób, które na nią umiera, jest źle diagnozowanych i nawet nie wiemy, że na nią umarło. Bardzo często my sobie nie zdajemy sprawy z tego, że właśnie w naszych ogródkach, tam gdzie dzieci chodzą na przykład pobawić się na plac zabaw, na przykład nie wiem, w Parku Sołackim czy w Parku Wodziczki, gdzie są duże place zabaw, że tam żyją lisy i one zostawiają te jaja i że właśnie trzeba myć te ręce, że zdrowe z krzaczka, przecież swoje nieprskane, też trzeba umyć i że jagody z lasu to do słoika, a nie do buzi. I najpierw umyć, a potem zjeść.
1: Tak, jeszcze żeby w świetle tej informacji, żeby się upewnić. Umycie owoców starcza, żeby je bezpiecznie zjeść.
0: Tak, dlatego że chodzi o to, żeby spłukać po prostu te małe jaja, które nawet trudno zauważyć pod mikroskopem.
1: Jak już mówimy o takich sprawach, kwestiach powiedzmy bezpieczeństwa, myślę, że zawsze warto podkreślić jest to, że lis jest jednak dzikim zwierzęciem. Jeśli go spotkamy w mieście, no to wiadomo, raczej nie podchodzimy, prawda? Lis, jak
0: tak,
1: to wygląda?
0: Nie podchodzimy, nie karmimy z ręki. Warto pamiętać, że mimo tego, że walczymy z wścieklizną, to ona się czasem zdarza. Zwier, że chore na wściekliznę, traci lęk przed człowiekiem. Więc jeżeli lis się zacznie zachowywać jak pies, podchodzić do nas, to tym bardziej żadnego głaskania, karmienia i tak dalej. W tył zwrot, naprzód marsz biegiem. Pamiętajmy, że to są zwierzęta dzikie, nie starajmy się ich udomowić.
1: Myślę, że to jest idealny sposób, żeby podsumować tę rozmowę. Lis zwierzęciem dzikim i to będzie na dzisiaj wszystko. Dziękuję bardzo pani za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Kuropatwy, bażanty, dzikie kaczki, gęsi, łyski, bekasy i cietrzewie.
1: To są właśnie zwierzęta Polski. Odkryj z nami dziką stronę Poznania. W każdą środę o 8:30.
3: Autopromocja. Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify. Doliczony czas. Trzymamy rękę na pulsie sportowego Poznania. W każdą środę o 9:30. Tylko w Radiu Afera.
4: Hej! Jara! Gramy na aferę!
5: Subiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w Stoke. W każdą środę po 18:00.
3: Autopromocja.

0: czy działa. Dziś wieczorem Lech Poznań podejmie duński Orhus GF w rewanżowym meczu drugiej rundy eliminacyjnej piłkarskiej Ligi Mistrzów.
1: Niebiesko-biali są wyraźnymi faworytami. Przed tygodniem ograli Duńczyków na wyjeździe aż 4-1.
0: Trener kolejorza Nils Fredriksen zapowiada jednak, że jego zespół zagra tak, jakby 3-bramkowej przewagi nie było.
2: Jesteśmy drużyną, która znacznie lepiej radzi sobie z piłką niż bez niej. Złą strategią byłoby ustawienie się w niskiej obronie i trzymanie zaliczki. Musimy zagrać inteligentnie, więc oczywiście nie ma potrzeby, żebyśmy naciskali w każdej sekundzie meczu. Podejdziemy normalnie i będziemy atakować, żeby wygrać to spotkanie. Moim zdaniem to będzie mądry wybór.
1: Wygrany z tego dwumeczu zapewni sobie jesienną grę w fazie ligowej europejskich pucharów, choć nie będzie jeszcze wiedział, w jakich rozgrywkach.
0: W trzeciej rundzie eliminacyjnej Ligi Mistrzów na zwycięzcę czeka już azerski Sabah Baku. Pierwszy gwizdek dzisiejszego spotkania przy bułgarskiej o godzinie 19.
3: Informacje z Wielkopolski na 98,6.
1: Są nowe środki na rozwój wielkopolskiej infrastruktury drogowej. W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2027 do samorządów trafi ponad 256 milionów złotych.
0: 179 milionów złotych z tej kwoty zostanie przeznaczonych na budowę, przebudowę i remonty lokalnych dróg, a 77 milionów złotych samorządy będą mogły wykorzystać wyłącznie na modernizację.
4: Takie były też oczekiwania gmin i powiatów, szczególnie tych gmin mniejszych, które nie muszą robić takiej rozbudowanej infrastruktury, która dotyczy budowy i przebudowy. Dlatego prosiły o to, żeby był stricte wyodrębniony ten fundusz remontowy i to też nastąpiło. Ministerstwo Infrastruktury przychyliło się do tych głosów i mamy w tej chwili tą kwotę, która wynosi 256 milionów, rozdzielono właśnie na takie duże projekty, ale też ten drugi fundusz 77 milionów będzie wynosił na tylko remonty.
1: Tłumaczy wicewojewoda Wielkopolska Karolina Fabisz-Szulc. Mówi też o tym, że to rządowe wsparcie jest jednym z najbardziej wyczekanych przez gminy i powiaty.
0: Samorządy mogą zgłaszać wnioski o dofinansowanie w ramach funduszu do 24 sierpnia.
1: Zaplanowano projekt ronda na trasie Poznań-Swarzędz. Chodzi o skrzyżowanie ulic Borówki i Kobyle-Pole, które od lat generuje korki.
0: O przebudowę tego odcinka radny miasta Przemysław Plewiński zapytał wiceprezydenta.
5: Mam wrażenie, że to jest ostatni dzwonek, w którym trzeba myśleć o tym, żeby budować to rondo. Czy powinno być wcześniej? Oczywiście, że powinno być wcześniej, bo te korki tam nie są od dzisiaj, ale cieszę się, że efekt jest taki inny, czyli już mamy jasną deklarację prezydenta.
1: Zastępca prezydenta miasta Bartosz Derech odpowiedział, że w planie finansowym Zarządu Dróg Miejskich zapisano na budowę ronda 250 tysięcy złotych, które zabezpieczyła gmina Swarzędz. Realizację projektu przewidziano na drugi kwartał roku 2028.
3: Czy wiesz, że...
0: Planetoidy zostały nazwane imionami badaczy z Wielkopolski. 200 nowo odkrytych ciał niebieskich otrzymało miana, z czego 30 na cześć naukowców Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu.
1: Wśród nich znaleźli się dr Krzysztof Langer, Emil Villaverczy i magister Monika Kamińska.
0: Planetoidy znajdują się pomiędzy orbitami Marsa i Jowisza, jednak nie można dokładnie określić ich położenia, ponieważ pozostają w ruchu i poruszają się z prędkością nawet kilkunastu kilometrów na sekundę. I na ten serwis to już wszystko. Ostatni podczas tego aferanu o 9.57.
3: Aferanek. Najlepsza pobudka w Poznaniu.
6: To już godzina 9 na naszych zegarach. Witamy w takim razie i kurę.

0: A na kalendarzu, jak sobie tak patrzę, to 29 dzień lipca, moi drodzy, to środa dzisiaj.
1: To by się zgadzało, a imieniny dzisiaj obchodzi Marta, Olaf, Maria, Eugeniusz, Teodor, Felix i Wilhelm. Wszystkiego najlepszego życzymy.
0: Światowy Dzień Tygrysa mamy również zapisane, to oznacza, że przypominam wam, że pytamy o najgorsze zdrobnienia, moi drodzy. Mój ty tygrysku, moje pieniążki i tak dalej, można by wymieniać, ale nie będziemy tego ani sobie, ani wam robić. Około Dnia Świętej Marty.

0: przez stary rynek. Jeśli chodzi o cały harmonogram, tam znajdziemy jeszcze, no chociażby dzisiaj o godzinie 18 w Bibliotece Raczyńskich prelekcja w świecie Marii Wicherkiewiczownej, połączona z unikalnym pokazem jej autentycznych rękopisów. No i ten harmonogram jest spory, polecam zajrzeć zainteresowanym. Co tam słychać? No my obiecywaliśmy również zajrzeć do tej dzikiej strony Poznania. Oprócz tego, że o 7, o 8.30, to i teraz właśnie tam zaglądamy.
1: Tak, moi drodzy, bo wiewiórki zostaną są wypuszczane w Poznaniu na wolność. I to nie takie wiewiórki, co myśmy sobie wyhodowali po prostu w zamknięciu, ale takie wiewiórki, które musiały przejść rehabilitację w ośrodku rehabilitacji dzikich zwierząt.
0: No one w ogóle zostały rehabilitowane z racji tego, że niektóre z nich były po kolizjach z samochodami lub po innych urazach, a inne straciły matki. No i bez fachowej pomocy nie miałyby szans na przeżycie. One mają być właśnie wypuszczone w piątek o godzinie 12 przy pomniku zakochanych na Cytadeli. No jak pięknie się to składa.
1: O, czyli nawet chyba będzie można pooglądać takie wydarzenie. 20 wiewiórek na wolność zostanie wypuszczonych. No i tym samym, moi drodzy, tymi dzikimi informacjami zamykamy przegląd wydarzeń z miasta, przegląd wydarzeń z regionu, no bardziej poznańskie dzisiaj.

0: lowców Polonii. Poznański Żużel ma co świętować. Antoni Mencel zdobył dla PSZ-u pierwszy medal krajowej rangi od 15 lat. W sezonie 2011 brąz mistrzostw Polski Park Klubowych wywalczyli Norbert Kościuch, Robert Miśkowiak i rezerwowy Adrian Szewczykowski. Jeżeli chodzi o młodzieżowe indywidualne mistrzostwa Polski, trzeba sięgnąć jeszcze głębiej. W latach 2007 i 2008 odpowiednio trzecim i drugim juniorem w kraju był Daniel Pytel. Radość zapewne będzie widoczna na Golęcinie jeszcze w niedzielę. Wtedy w meczu kluczowym dla układu tabeli drugiej Ekstraligi Skorpiony podejmą RoW Rybnik. Start o godzinie 13. Zostajemy na szczeblu krajowym, ale przenosimy się do Białegostoku. 9 medali AZS-u i 1 AZS-u UAM to dorobek poznańskich lekkoatletów podczas odbywających się w weekend Mistrzostw Polski. Najlepiej stolica Wielkopolski wypadła w męskim rzucie młotem. 9 złoto w karierze zdobył Paweł Fajdek, a tuż za nim uplasował się Marcin Wrotyński. Srebro dla AZS-u wywalczyli również Mikołaj Pyszko w biegu na 200 metrów oraz członkowie męskiej sztafety 4x400 metrów. Dwa brązowe medale na 1500 i 3000 metrów z przeszkodami zdobyła Alicja Konieczek. Z jednym wrócili tyczkarz Paweł Pośpiech, 400 metrowiec Marcin Karolewski oraz sprinterki w sztafecie 4x100 metrów. Poznańską kolekcję uzupełnił wicemistrzostwo kraju Mateusza Nowaka z AZS-u UAM w chodzie na 10 km. AZS Poznań był trzeci w punktowej i ósmy w medalowej klasyfikacji mistrzostw. Najlepszy w obu rankingach okazał się AZS UMCS Lublin. Przechodzimy na arenę międzynarodową. Udane otwarcie Mistrzostw Europy drugiej dywizji zanotowała męska reprezentacja Polski w hokeju na trawie do lat 21. Na inaugurację turnieju, który w poniedziałek rozpoczął się na Politechnice Poznańskiej, biało-czerwoni rozbili Litwinów aż 11-0. MVP meczu został wybrany Henryk Wolsztyński, który podkreślał, że z biegiem rywalizacji będzie coraz trudniej.
1: Wydaje mi się, że Litwa to był właśnie jeden z gorszych rywali, oczywiście nie umniejszając im. No ale miejmy nadzieję, że my zachowamy taką samą skuteczność i formę.
0: Wczoraj z kolei Polacy pokonali Ukrainę 2-1. Tym samym są obok Irlandczyków i Włochów jedną z trzech niepokonanych reprezentacji. Z tymi rywalami biało-czerwoni zmierzą się na zakończenie turnieju. Tymczasem dziś o godzinie 19 podejmą Chorwatów. Mistrzostwa Europy potrwają do soboty. A na koniec dzisiejszego doliczanego czasu mam dla Was zaproszenie na kortę przy ulicy Noskowskiego. Tam rozpoczyna się właśnie tenisowe Grand Prix Wojciecha Fibaka. To już 50. edycja jednego z najważniejszych turniejów młodzieżowych w kraju. Za nami dwa dni zmagań w eliminacjach. Dziś o godzinie 10 ruszy turniej główny, a jego triumfatorów poznamy w niedzielę. Na obiekcie AZS-u zaprezentują się najzdolniejsi polscy tenisiści do lat 18, choć turniejowe jedynki przyjechały z zagranicy. Wśród chłopców to Hindus Tavish Pahwa, a wśród dziewcząt Dunka Caroline Hermans. Wstęp na cały turniej jest wolny. To wszystko na dziś. Doliczany czas powróci do Was w przyszłą środę o 9:30. Więcej sportu w eterze jeszcze dziś po godzinie 18 w programie Gramy na Aferę. Zapraszam również na audycję Sporting Club Afera w piątek i poniedziałek, także o 18. Dziś był z Wami Michał Rogoziński. Do usłyszenia.
2: Doliczony czas. Trzymamy rękę na pulsie sportowego Poznania. W każdą środę o 9:30. Tylko w Radiu Afera.
3: Autopromocja.
4: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
5: Aferowe pogotowie językowe. Pomagamy w razie zderzenia z polszczyzną. Językowe dylematy rozwiązuje członkini Rady Języka Polskiego profesor Halina Zgółkowa. Napisz do nas pogotowie@afera.com.pl. Środa, godzina 17:30. Tylko w Radiu Afera.
3: Autopromocja.

0: Nowicka, szefer z Poznańskich Inwestycji Miejskich. Ogród zostanie podzielony na 14 sekcji, które stworzą efekt gradientu kolorów.
1: Linie oddzielające barwy kwiatów będą kształtem nawiązywały do fal ultradźwiękowych, za pomocą których komunikują się pszczoły.
0: Projekt ogrodu zostanie wkomponowany także wyremontowany najwyższy taras amfiteatru razem z jego charakterystycznymi bocznymi ścianami.
1: Zbliżają się pierwsze koncerty festiwalu Na Falach. Wydarzenie odbywać się będzie nad Strzeszynkiem i nad Jeziorem Maltańskim od 31 lipca do 25 sierpnia.
0: Kolejno w piątek i sobotę zagrają Oskar Cyms i Mary z Polski. W późniejszych datach nie zabraknie również występów Roxy Węgiel czy Dawida Kwiatkowskiego. Podobnie jak miało to miejsce w poprzednich edycjach festiwalu, wstęp jest darmowy.
1: Szczegółowe informacje o programie możecie znaleźć na stronie internetowej i mediach społecznościowych wydarzenia.
2: Radio Afera. Pociąg do informacji.
0: Będzie więcej pociągów z Poznania nad morze i do Warszawy, ale niestety dopiero po wakacjach. Obecnie do Gdyni odjeżdża 13 pojazdów dziennie.
1: Ta liczba w okresie wakacji i urlopów okazuje się niewystarczająca. Kupienie miejsca siedzącego z kilkudniowym wyprzedzeniem nierzadko graniczy z cudem. Tym bardziej, że z roku na rok liczba pasażerów kolei wzrasta. Na trasie Poznań-Trójmiasto jest to różnica aż 16% względem ubiegłego roku.
0: Ku uciesze użytkowników tych połączeń, PKP Intercity zapowiedziało aż 4 nowe pary pociągów do Warszawy i tyle samo nad morze przez Bydgoszcz. Zmiana ma zostać wprowadzona w grudniu.
1: I tą informacją kończymy dzisiejsze wydanie serwisów informacyjnych. Życzymy miłego dnia i słyszymy się jutro o 6.57.
2: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
3: Godzina 10 na zegarku wybiła, a to oznacza, że po raz kolejny i ostatni witamy się z Kurą.

0: Mamy środa, więc najważniejsza informacja to...
1: To, że mamy dwa dni do weekendu, moi
0: oczywiście.
1: Drodzy.
0: 29 dzień lipca, imieniny dzisiaj obchodzi Marta, Olaf, Maria, Eugeniusz, Teodor, Felix, Wilhelm, Konstantyn, Flora, Rufin, Serafina, Beatrycze, Faustyn, Antoni, Prosper, Lucyla i Symplicjusz.
1: Bardzo pięknie dziękuję za tę wspaniałą i długą listę. Wszystkiego dobrego wam życzymy. Światowy Dzień Tygrysa w kalendarzu. Jeżeli chodzi o przysłowia, to proszę bardzo po jednym. Około Dnia Świętej Marty ze żniwami już nie żarty.
0: Około Świętej Marty płać za żniwo, dawaj kwarty.
1: Święta Marta wodzi głód do czarta.
0: Mówisz, że po jednym, a ty dwa sobie wziąłeś, jak to jest?
1: No, ale tak na zmianę miało być, a to mi dokładnie
0: chodziło. No,
1: moi drodzy, dziękujemy wam bardzo serdecznie, że byliście z nami od godziny 6.30. Do zwycięzcy konkursu, który wybierze się dzisiaj do dwóch progów, odezwiemy się jak zawsze drogą SMS-ową po zakończonej audycji. A tymczasem zaglądamy do tego, co w kalendarium.
0: Ja jeszcze bym podziękował Natalii Król.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Nie idziemy spać, nic się buja.
2: Prezydent miasta Poznania Jacek Jaśkowiak zaprasza na letnie koncerty na falach. Już 31 lipca nad Jeziorem Strzeszyńskim wystąpi Oskar Cyms, a 1 sierpnia Marys Polski. Start koncertów o 20. Wstęp bezpłatny. Nie może cię zabraknąć. Szczegóły znajdziesz na nafalach.poznań.pl. Patronat medialny Radio Afera.
0: Reklama.
3: Słuchasz.

słowa. Więc gdyby mi się wymskło jakieś latość albo inne, ola Boga, znowu biegnę na boisko w koszulce z nazwiskiem Boban.

0: Sofii, która spędza wakacje ze swoim rozwiedzionym ojcem w tureckim kurorcie. Po latach wraca do tych wspomnień, próbując na nowo zrozumieć ich wspólny czas. Debiut Charlotte Wells zachwyca wrażliwością i spokojnym tempem, a opowieść o relacji ojca i córki zostaje z widzem jeszcze na długo po seansie. Park Władysława Czarneckiego, godzina 21. A jeśli macie ochotę na coś innego niż kolejny głośny koncert, warto zwrócić uwagę na te propozycje. W ramach Lata z Estradą ruszy nowy cykl Baroque and Chill, który udowadnia, że muzyka sprzed kilkuset lat wcale nie musi być sztywna ani zarezerwowana dla filharmonii. Podczas koncertu usłyszycie kameralną muzykę barokową wykonywaną na instrumentach z epoki. Historyczne brzmienia połączą się z luźną letnią atmosferą, tworząc przestrzeń do odpoczynku i chwili wytchnienia od codziennego pośpiechu. To propozycja zarówno dla miłośników muzyki klasycznej, jak i tych, którzy dopiero chcą odkryć jej mniej formalne oblicze. Container Art, godzina 19.
1: Radio Afera 98,6 MHz.

0: Druga na 98.6.
1: Jak naprawdę działają firmy? Skąd biorą się chaos, marnotrawstwo i niepotrzebne problemy? Sparing procesowy to konkretna rozmowa o organizacjach, procesach i decyzjach, które wpływają na codzienną pracę tysięcy ludzi. Czwartek, godzina 17.30.
2: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Radio Afera. 98,6 MHz.

0: Otóż w 1890 roku tego dnia zmarł Vincent van Gogh, którego podobno się wymawia zresztą Vincent van Gogh, więc jeżeli jest po drugiej stronie ktoś, kto lepiej się zna na tym temacie i może mnie pouczyć, to będę bardzo wdzięczna, jak ostatecznie powinnam wymawiać nazwisko tego wybitnego malarza, który chyba niestety trochę mu się oberwało od popkultury, bo po prostu teraz faktycznie jego obrazy są na wszystkim, na czym się da. No ale powiedzmy, że abstrahując od tego, no to oczywiście bardzo ciekawa postać. A co ty ciekawego tam masz?
1: Ja trochę chciałabym się cofnąć w czasie i wrócić do czasów insurekcji kościuszkowskiej, bo już w 1794 Polacy zwyciężyli w bitwie pod Sałatami. I tak sobie pomyślałam, że to musiał być rzeczywiście trudny przeciwnik, bo wszyscy, którzy kiedyś byli na diecie, pewnie wiedzą, że z sałatą to nie jest równa walka.
0: Badums. No dobra, no to w takim razie ty masz o czymś pozytywnym, ja o śmierci. No niestety...
1: No to się uzupełniamy.
0: Tak. Niestety o kolejnej śmierci za chwilę powiemy. Może nie ma trochę z czego śmieszkować, ale jeszcze takim ostatnim rzutem na taśmę złożymy życzenia Taco Hemingwayowi, czyli Filipowi Tadeuszowi Szcześniakowi, ponieważ w 1990 roku się tenże pan urodził tego dnia, także wszystkiego dobrego.
1: 100 lat.
0: No a już abstrahując od urodzin, wracamy niestety do śmierci, ponieważ akurat dzisiaj, zatem nie cofamy się w czasie, zostajemy w teraźniejszości. Dzisiaj zmarł niestety Kawiński, czyli DJ, francuski DJ, twórca muzyki również elektronicznej, którego właśnie z tej okazji w ramach uczczenia teraz zagramy.

0: faktycznie. O, głośna muzyka, kółeczko chatek. No tak, o dziwo się to łączy. I miałyśmy obie, powiedzmy, podobny krąg tematyczny, chciał się poruszyć tylko od innych stron, ponieważ chciałyśmy oczywiście zaprosić was do udziału w konkursie, w którym możecie wygrać podwójną wejściówkę na Silent Disco. Stąd to jakby to moje mówienie o zbyt głośnej muzyce. A to, co powiedziała Paulina, to oczywiście jest nasze pytanie konkursowe na ten dzień, czyli na Dzień Tygrysa. A gdzie występował słynny tygrysek? Tygryfy, czytaj tygrys, czyli w Kubusiu Puchatku. W związku z tym pytamy was, jaka jest wasza ulubiona postać z Kubusia Puchatka, no i dlaczego?
1: Tak, a tak, i czekamy na SMS-y z waszymi odpowiedziami na numer 7148. Koszt takiego SMS-a to złotówka i 23 grosze, ale musicie tam napisać afera, wasze imię i nazwisko i odpowiedzieć nam na to, jaka jest wasza ulubiona postać.
0: Czekamy na wasze odpowiedzi do godziny 18, czyli do końca hurtowni, a potem kontaktujemy się oczywiście z zwycięzcą.

0: ale jest ku temu powód, ponieważ tak się składa, że wymienione przez Paulinę meble Biblioteka Raczyńskich rozdaje niemalże za darmo. Chciałam powiedzieć właśnie rozdaje, ale nie do końca. Mianowicie można taki mebel z biblioteki przygarnąć za symboliczną złotówkę, więc przyznacie, że jest to...
1: jest to fajna opcja.
0: Deal warty uwagi, tak powiedzmy, tak, zdecydowanie. No i chodzi tutaj o meble konkretnie z filii Biblioteki Raczyńskich przy ulicy Wronieckiej. One się znajdują w kamienicy. No, haczyk tutaj za ten prawie, że bezcen jest taki, że trzeba niestety te meble samemu rozmontować, rozkręcić i znieść, a w tej kamienicy nie ma windy. Zatem jeżeli to was powstrzymuje i nie macie jakich przewieźć, to może ogłoszenie nie do końca jest do was adresowane, ale jeżeli znajdziecie kogoś, kto wam pomoże przewieźć taki mebel, no to jak najbardziej. Szczegóły całej akcji znajdziecie chociażby na stronie poznanie.pl, ale także możecie zadzwonić do działu organizacyjno-administracyjnego Biblioteki Raczyńskiej.

0: którego dystans z kolei wynosi 5400 metrów, czyli dokładnie jedno okrążenie wokół jeziora Malta w Poznaniu. I tam też nie obligujemy zawodników do tego, żeby biegali, można przespacerować ten dystans, można potraktować to jako trening nordic walking. Młodsze dzieci mogą również przejechać ten dystans na hulajnogach czy też na rolkach. Jest to pełna dowolność. Czasu jest wystarczająco dużo, dlatego że na to jedno okrążenie wokół jeziora można spokojnie przeznaczyć 90 minut, więc nawet osoby, które będą szły niespiesznym krokiem, na pewno w tym czasie zdążą do mety dobiec, dojść, dotrzeć.
1: To rzeczywiście brzmi jak świetna zabawa, której no właśnie przyświęca szczytny cel, a nie gdzieś tam rywalizacja, jak to zazwyczaj ma miejsce w takich biegach. A czy po tym biegu też będzie czas na jakąś integrację, na spędzenie miło czasu jeszcze w tych rejonach Jeziora Maltańskiego?
0: Tak, tutaj jakby łączymy kilka idei w tym biegu, dlatego że po pierwsze, o czym mówiłem na początku, czyli dobra zabawa, forma rekreacji, sportu, ale będzie też całkiem sporo stoisk z tak zwaną profilaktyką zdrowotną, czyli będzie można sobie zmierzyć ciśnienie, będzie można rozmawiać o problemach zdrowotnych przy poszczególnych stoiskach i będzie oczywiście też część taka rekreacyjna dla dzieci, nie tylko, będzie fotobudka. Jednym z naszych partnerów w tym roku jest Akademia Judo, więc też będzie możliwość wykazania się zarówno przez dorosłych, jak i dzieci w różnym wieku na macie. Więc mnóstwo rzeczy się będzie działo wokół biegu podczas samych zawodów, aż do godziny 15, więc myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, nawet jeżeli nie wystartuje w samych zawodach, będzie mógł przyjść i dobrze, miło spędzić czas.
1: To naprawdę brzmi jak super forma spędzenia tego no jesiennego czasu do popołudnia, o może tak. Tak. Może szybko powiemy na koniec słuchaczom, kiedy i jak wziąć udział.
0: Bieg będzie miał miejsce 27 września, czyli już po okresie wakacyjnym, to jest ostatnia niedziela września, o godzinie 10 na młodsze dzieci, o 12 bieg główny, bieg motyli. Zapisy już trwają od praktycznie 1 czerwca i akurat tak się składa, że ostatnie 3 dni jest, najbliższe 3 dni obowiązuje niższa opłata startowa, więc zachęcamy, żeby się przyjrzeć i dokonać zapisu, dokonać rejestracji, wnieść opłatę w formie darowizny na rzecz hospicjum. Zapisać można niezwykle prosto, wystarczy wejść na stronę biegu motyli, tam są wszystkie informacje, jest możliwość zarejestrowania się, opłacenia, domówienia sobie koszulki biegowej, między innymi. Jest to bardzo prosty sposób do sobie zorganizowania, więc zachęcamy gorąco, zachęcamy do pośpiechu, żeby nie przepłacać później, tylko jeszcze możliwie jak najtaniej te rzeczy uczynić.
1: W takim razie, jakbyśmy to powiedzieli potocznie, nic tylko korzystać. Ja bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. Moim i waszym gościem był pan Jacek Konieczny, koordynator biegu Motyli Hospicjum Palium.
0: Bardzo dziękuję i do zobaczenia na starcie.

0: Dzień dobry, olotki.
1: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
2: Reklama. Hurtownia na 98.

słowa. Więc gdyby mi się wymskło jakieś latoś albo inne, ola Boga, znowu biegnę na boisko w koszulce z nazwiskiem Boba.

SMS od twojej mamy, za to chcę być znany. Opiekowałem, teraz czuję się opiekowany. Teraz widzę trochę jaśniej, jak chciałbym żyć.

0: polega na przystosowaniu się jednej głoski do głoski sąsiedniej. To może być wewnątrz wyrazu albo na pograniczu dwóch wyrazów. Kto dziś będzie z nas, to raczej będzie wtedy niepoprawne, jeżeli będziemy mówić, piszemy przez, ale wymawiamy przez. Szy, czyli p jest bezdźwięczne, ży jest dźwięczne, więc asymiluje się i upodabnia się do tego bezdźwięcznego p. Dalej ławka. No, czy będziemy próbować wymawiać ławyka? Nie, tylko ławka, prawda? Więc asymiluje się, upodabnia się do bezdźwięcznego k. W połączeniu przed tobą. Ty jest bezdźwięczne, dy jest dźwięczne. Więc też jest przed, nie przed, tylko przed tobą. Przed salą, przed salą, dy jest dźwięczne, ale sala bezdźwięczna, więc początek jest też mężczyzna. Często dzieci czy uczniowie popełniają błędy pisząc mężczyzna, no bo tak się wymawia. A piszemy dźwięczne ży i szy, to jest ta asymilacja. Boleść matki. Tu mamy bardzo ciekawe zjawisko, ponieważ my jest dźwięczne, a si, ci bezdźwięczne, to tu jest podwójna asymilacja. Boleść i ci upodabnia się do dźwięcznego.
1: Czyli w sumie asymilacja to nie będzie to błąd, jak powiemy, że synonimem będzie właśnie to upodobnienie w językoznawstwie,
0: zwłaszcza. Tak, upodobnienie.
2: Też jest bardzo ciekawe, że asymilować te głoski można różnie ze względu na to, gdzie mieszkamy, ponieważ mamy dwie wymowy poniekąd.
0: Krakowsko-poznańską
1: i warszawską.
0: Aferowe pogotowie językowe.

0: społecznego Mistrz Mowy Polskiej.
1: Autopromocja.
0: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19.
3: Szampan MP3.
4: Twój ulubiony plik dźwiękowy.
5: W środę o 20.
3: Zaprasza zespół Niemoc.
1: Autopromocja. Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.

0: dziećmi, może dla seniorów, którzy będą mogli usłyszeć no, opowieści starych bambrów na żywo w naszej gwarze. Natomiast główne obchody będą w niedzielę, 2 sierpnia. Zaczynamy korowodem bamberskim, myślę, że już dosyć dobrze znanym wydarzeniem tutaj u nas na początku sierpnia. Zaczynamy na ulicy Mostowej, stamtąd korowód przejdzie na Stary Rynek. Pod ratuszem zostanie odczytany właśnie tekst tego kontraktu, o którym wspominałam, to już jest taka nasza tradycja. Później ubierzemy, przybierzemy, przyozdobimy studzienkę bamberki girlandą. W kolorach biało-czerwonym to tutaj mamy nawiązanie oczywiście do naszych polskich kolorów narodowych, ale też do kolorów miasta Bamberg, z którego ci nasi bambrzy, a w zasadzie ich przodkowie pochodzą. No i na koniec zapraszamy na plac Kaolegiacki, gdzie będzie już prawdziwa zabawa, będzie grać dla nas orkiestra miasta Poznania, zespół pieśni i tańca Kłębowo, kapela Odloty, Żuki Rock'n'Roll Band, więc będzie można bawić się, tańczyć. No i oczywiście porozmawiać z bambrami, z bamberkami, poznać troszkę ich historii, porobić sobie wspólne zdjęcia, no i zobaczyć na żywo stroje.
1: I ja się przyłączam do tego zaproszenia, bo faktycznie brzmi to naprawdę pięknie i kolorowo przede wszystkim, bo cały czas mam przed oczami po prostu zdjęcie faktycznie strojów oraz tych pięknych, jakby to nazwać, koron? Mogę to nazwać koroną?
0: Najlepszym słowem będzie tutaj kornet, to jest nakrycie głowy panny. Jest ono zrobione właśnie z tych kwiatów, wstążek, to w rodzaju takiego dawnego ogłoszenia matrymonialnego, które pokazuje, tutaj jest panna do wzięcia, za tą kobietą można się oglądać. Natomiast u mężatek mamy czepki, one są białe, często też ręcznie haftowane. Oba nakrycia głowy będzie można zobaczyć w trakcie święta.
1: No, mam nadzieję, że wszystkie panny po drugiej stronie radioodbiorników słyszały, że mają przyjść w kornetach, ale mówiłyśmy o tym, że oczywiście mówimy tutaj o święcie, o wydarzeniu konkretnym, ale zahaczyłyśmy też o to, że no, bamrzy są bardzo istotną częścią po prostu Poznania i są widoczni. Gdzie na co dzień możemy zasięgać takiej rzetelnej informacji, jeżeli zainteresował nas temat bambrów i ich historia?
0: To my serdecznie zapraszamy do Muzeum Bambrów Poznańskich, które jest prowadzone właśnie przez towarzystwo, ponieważ i towarzystwo jakby prowadzone przez nas muzeum działa na zasadzie wolontariatu, czyli w zasadzie robimy to pro publico bono. Jesteśmy otwarci tylko w piątki i w soboty od godziny 10 do 14, ale można liczyć, że jeśli ktokolwiek by do nas przyszedł, jest duża szansa, że zostanie oprowadzony przez prawdziwego bambra albo prawdziwą bamberkę i zobaczy tą historię, która jest tak naprawdę nie tylko przeszłością, ale naszym żywym poznańskim dziedzictwem. W tym roku też myślę, że mogę dodać, że ponieważ obchodzimy 30-lecie Towarzystwa Bambrów Poznańskich, we wrześniu planujemy jeszcze obchody dodatkowe. Będzie konferencja naukowa, która będzie dotyczyć nie tylko bambrów i nie tylko powiedzmy działalności tutaj różnych instytucji, które włączają się w propagowanie kultury bamberskiej, ale ten temat bambrów jest wyjściem do takiego opowiedzenia o społecznikostwie w Poznaniu, więc myślę, że tutaj warto będzie też pośledzić tak przyszłościowo.
1: Tak, i myślę, że to jest bardzo istotna informacja, również pokazująca właśnie żywą kulturę, bo to jest chyba bardzo istotne dla wszelkich takich społeczności, żeby jednak no, nie ograniczać ich do tego skansenu, a jednak faktycznie zdawać sobie sprawę z ich obecności i rozwijającej się kultury. W takim razie zachęcam wszystkich, dołączam się tutaj do tego zaproszenia, żeby faktycznie tę kulturę zgłębiać. Dołączam się do zaproszenia również, żebyście wzięli udział w chociażby niedzielnych obchodach święta Bambrów Poznańskich, o których opowiedziała nam pani Dominika Marciniak z Towarzystwa Bambrów Poznańskich. Bardzo pani dziękuję za ten skrótowy, ale jakże treściwy, tak naprawdę treściwą wizytówkę bambrów.
0: Bardzo dziękuję. Ja chyba mogę jeszcze tylko dodać, że jakby któraś panna nie miała tego kornetu, to można przyjść na plac Kolegiacki. Troszkę papierowych wersji będziemy mieć do rozdania. Zapraszamy serdecznie.
1: O, łapówki. Wspaniale. No, w takim razie zapraszamy i do zobaczenia w niedzielę na święcie.

0: Zbigniewem Siwkiem. Chłopakom dziękujemy bardzo za realizację, a sobie nawzajem dziękujemy za prowadzenie.
1: No oczywiście, dziękujemy.
0: Dziękuję Paulinie Bernard.
1: Dziękuję Zuzannie Pobłockiej-Bulczak.
0: I wam dziękujemy za to, że nas słuchaliście. Oczywiście ze zwycięzcą konkursu skontaktujemy się SMS-owo. No i co? To, że hurtownia się kończy, nie oznacza, że kończy się afera. Zatem słuchajcie nas dalej i miłego popołudnia wam życzymy. Siema i cześć.
1: Pa.

0: rozpoczęła się Ekstraklasa, to jest jeszcze ten moment, gdzie możemy się tego zahaczyć i troszeczkę sobie o tej całej lidze porozmawiać, zanim no rzeczywiście już będziemy wiedzieli co nieco z samych meczów. I myślę, że przejdziemy sobie tak płynnie, lecąc od dołu zeszłorocznej tabeli, pomijając kluby, które nas nie interesują i zahaczając się o jakieś takie rzeczy, gdzie można pogadać o czymś ciekawszym niż po prostu o, tu są słabi piłkarze, o, tu są dobrzy piłkarze. I myślę, że w tą stronę pójdziemy. Przy pierwszym mikrofonie Michał Płocki.
1: Przy drugim Filip Szymkowiak.
2: A przy trzecim Radosław Lałdański.
0: Tak jest, nasz częsty gość, ekspert od tematów wszelakich. I myślę, że zaczniemy sobie, tak jak wspominałem, od razu od tyłu zeszłorocznej tabeli, no czyli tam, gdzie powinniśmy sobie ustawić Beniaminków. I Beniaminkiem, który wszedł po barażach, jest Wieczysta Kraków, czyli chyba najciekawszy klub w całej tej stawce do omówienia.
2: No, wydaje mi się, że z samych Beniaminków ciekawsza może być Wisła Kraków na przykład. No, wczoraj pokazali się z dobrej strony, zobaczymy jak będzie z Wieczystą, bo transfery całkiem obiecujące, kilku piłkarzy też. No skoro bierzesz Antonio Milicia, trzykrotnego mistrza Polski, no to te oczekiwania możesz mieć wysokie, no ale myślę, że w zeszłym sezonie Ekstraklasa brutalnie pokazała, że nie wystarczy wydawanie pieniędzy, nie wystarczy posiadanie dobrych, dobrych na papierze piłkarzy, trzeba mieć też odpowiednią motywację, zgranie. No i myślę, że ten przykład Widzewa może być trochę taką przestrogą dla Wieczystej, że tak naprawdę nie wystarczy wydać pieniędzy, żeby zapewnić sobie upragniony cel. Widzieliśmy, że Widzew do końca bił się o utrzymanie, a miał potencjał piłkarski znacznie lepszy od Wieczystej i myślę, że tutaj jakichś takich ekspansyjnych planów nie będzie i dla tego klubu najważniejsze jest wywalczenie utrzymania.
1: Jak już Radek zahaczyłeś o Wieczystą Kraków, znaczy ty Michał zahaczyłeś jako pierwszy, ale może pociągnijmy ten temat dłużej, bo oczywiście Wisła jest piłkarsko i na papierze znacznie lepszym klubem z większą historią, to jest w ogóle nieporównywalne, ale czego można najbardziej się uczepić w przypadku Wieczystej? Czy jest to Sławek Peszko jako dyrektor sportowy, który właśnie załatwia ci zawodników pokroju Antonio Milicia, który dosłownie przed chwilą zdobył dwa mistrzostwa Polski? Czy jest to Kaziu Moskal, który lubi ofensywną piłkę? Czy są to stricte sami piłkarze? Bo ta kadra, jak na Beniaminka, jest bardzo mądrze budowana.
0: I to jest dziwne, że jest mądrze budowana, bo no ja miałem troszeczkę nadzieję, że wejdzie ta Wieczysta do Ekstraklasy i pan Kwiecień stwierdzi, no dobra, no i teraz robimy transfery. I teraz się będzie działo. Tak jak już wcześniej troszeczkę wiedzieliśmy, że no to jest to, co go najbardziej jara w tej piłce nożnej, że przejmując Wisłę Kraków, on najbardziej by chciał po prostu pokupować tam naprawdę fajnych zawodników, niekoniecznie patrząc na to, no jak oni w tą kadrę się tam wpasują, jakie właśnie tam będzie zgranie, czy to są zawodnicy konkretnie potrzebni pod konkretny system, no tylko nazwiska, no i z tego Wieczysta była znana już tak naprawdę od samego początku, gdzie już na etapie trzeciej ligi mieliśmy tam Pazdana, chociażby, który tam szedł potem, no wcześniej oczywiście Sławomira Peszko, który przeszedł już na dyrektory i tak dalej, ale no nadal mamy tam takie nazwiska jak chociaż Lukas Piazon. Panowie, rok 2012, ja sobie oglądam wielką Chelsea i tam Lukas Piazon wchodzi, nie strzela karnego i to jest jego jedyny mecz w tym klubie, rok 2012, 14 lat później gra w Wieczystej w pierwszej lidze. No nie ma piękniejszych historii w piłce nożnej niż to, że taki człowiek może się wylosować gdzieś w Ekstraklasie. I jestem trochę zawiedziony, że jeszcze nie ma więcej takich transferów, bo tak naprawdę jedyny gwiazdorski no to jest ten Antonio Milic, ale z drugiej strony no to jest też mądry transfer, szczególnie gdzie tracą tego Pazdana, znaczy tracą, pozbywają się Pazdana z własnej woli, zostawiając lukę na tym generalskim miejscu w obronie, no i zatrudniają tego Milicia, który wiadomo tam zdrowie już troszeczkę nie domagało, było coraz gorzej, ale no nadal to był piłkarz, którego Lech chciał, żeby został i dalej pomagał w walce o Ligi Mistrzów, ale...
1: No... Milic wszedł w tym ostatnim meczu z Radomiakiem Radom, nie był jako pierwszy w pierwszym zespole, ale wszedł i pokazał, że jest w odpowiednim miejscu, jeżeli chodzi o budowanie środka obrony. Moim zdaniem również siłą Wieczystej będzie kadra zawodnicza, no ale czy można deprecjonować tutaj Kazia Moskala?
2: No myślę, że nie, no bo biorąc pod uwagę Wieczystą, no to dopiero te ostatnie pół roku wyglądały lepiej. No wcześniej to był taki klub pełen chaosu tak naprawdę, no bo widzieliśmy nawet w tej pierwszej lidze wtedy, no był ten trener Cehesz, którego najpierw mieli, potem był Lettieri, który był tak dosyć dziwnie zatrudniony, potem jeden trener był tymczasowy, już zapomniałem jak się nazywał teraz, szczerze mówiąc.
1: Całą dynastię można teraz.
2: No i potem zatrudnili Moskala, który utrzymał się dłużej, dał utrzymanie, pokazał, że jest dobrym trenerem na pierwszą ligę. Ale pamiętamy, że Moskal pewne problemy w Ekstraklasie miał. No zobaczymy, jak będzie w tym przypadku, to dla niego też jest pewien test, no bo jeśli jeszcze raz mu się powinie noga w Ekstraklasie, Wieczysta się stanie jakąś taką czarną latarnią, no to myślę, że nie będzie to dobra reklama dla Kazimierza Moskala, bo tu jednak pewne nazwiska dostał dobre. Szkoda, że tego Pazdana nie będzie, bo on w pierwszej lidze wyglądał naprawdę dobrze i chętnie bym zobaczył jego powrót.
0: No jestem ciekawy, co on ze sobą zrobi. Czy tam będzie jeszcze próba?
2: W wymiarze czasowym. Ale Milić, co do Milicia, myślę, że on tam da wiele, bo w Lechu on jak nie miał kontuzji, to radził sobie bardzo dobrze, a tutaj wydaje mi się, że jeszcze styl gry będzie mu pasował, bo on już powoli zaczyna mieć swoje lata, przekroczył już 30 i wiadomo, że już tej szybkości trochę nie będzie miał, ale Wieczysta nie będzie grać tak wysoko ustawioną linią obrony jak Lech i ta gra w niższym bloku może mu bardzo dobrze służyć i wydaje mi się, że Milić może być jednym z najlepszych obrońców w Ekstraklasie.
0: No, ja tu cały czas zostawiam, że ja mam nadzieję, że zobaczymy jeszcze jakieś takie głupie nazwiska w tej Wieczystej, jak się okienko będzie kończyć.
2: Takie w stylu Sergi Sampera, czy Milosza Krasicia.
0: Dokładnie,
1: to jest specyfika takich, kiedy budujesz kadrę i wiadomo, że ktoś ci się wysypie, takie transfery trafiają się właśnie pod koniec okienka transferowego. Kiedy zrobiłeś już jakieś ruchy, inne drużyny nie mają już pieniędzy na kolejne transfery, a ty masz w kieszeni tego bogatego inwestora, który wyciąga jeszcze ze swojego portfela kolejne pieniądze i patrzy na rynku transferowym, kto tam może jeszcze być zakontraktowany.
0: Ja tutaj zostawiam Karol Linetty, Wieczysta Kraków. To się może wydarzyć.
1: To się może wydarzyć, chociaż...
2: A może będzie bliżej nas.
1: Chociaż jesteśmy w dniu, w którym Karol Linetty trenuje, co prawda na zaproszenie na razie, ale razem z Lechem Poznań.
0: Tak jest. Dobra, lecąc sobie dalej, jest Śląsk-Wrocław. Czy on nas obchodzi jakkolwiek?
2: Myślę, że raczej nie zaskoczy za bardzo pozytywnie, może negatywnie też nie, zobaczymy, ale na razie ten Śląsk wygląda trochę nijako.
0: Może ma koszulki, otoczenie tych ciekawszych klubów.
2: Może koszulki zrobili dobre, ale zobaczymy, co tam się będzie działo, kiedy nastąpi jakiś taki pierwszy poważny kryzys.
1: Kroplówka miejska została odcięta i tutaj nie ma już...
0: Tak jest, bo nie ma wyborów
1: nie ma
0: teraz.
1: Ruchu.
2: Nie przewiduję takiego sezonu, jak wtedy z Jackiem Magierą, kiedy było to wicemistrzostwo Polski.
0: Tak, to też raczej bym się spodziewał, że Śląsk będzie walczył o utrzymanie i to, czy się uda, to do tego pewnie sobie przejdziemy na sam koniec, ale ja widzę ten... No, ej, rzeczywiście fajne koszulki mają.
1: No, koszulki są naprawdę spoko. A propos koszulek, tutaj dobrze, że Radek zahaczyłeś, bo przejdziemy na chwilę do Wisły Kraków może. I tutaj ciekawostka. Wisła Kraków ma trzecią, najdroższą koszulkę pod względem sponsorów w całej Ekstraklasie. Spodziewalibyście się tego po powrocie Beniaminka, to znaczy sponsorzy zebrani wszyscy z koszulki Wisły Kraków płacą trzecią najwyższą garzę w Ekstraklasie.
2: Nie dziwię się, no bo Wisła wciąż jest, mam wrażenie, jednym z największych klubów w Polsce, no mimo, że gdzieś tam od tych sukcesów minęło już trochę lat, no ale wielu kibiców, chociażby w takich moich rocznikach, których jest bardzo dużo w piłce, czy trochę starszych, no pamiętają dobrze tą wielką Wisłę Kraków i ten obraz jeszcze nie jest aż tak zamazany, nawet mimo tej kilkuletniej przygody w pierwszej lidze. Wisła zawsze generuje olbrzymie zainteresowanie, co pokazywały chociażby statystyki oglądalności na zapleczu Ekstraklasy. No kiedyś było tak, naprawdę Wisła trochę zrewolucjonizowała pierwszą ligę, no bo pamiętam jeszcze przed ich spadkiem było tak, że jak spadałeś do pierwszej ligi, nie wiem, byłeś jakimś klubem takim Krakowią, Zagłębiem Lubin, no Górnikiem Zabrze, kilku, nawet dużym markom zdarzało się spaść do pierwszej ligi, ale jak tam spadałeś, no to byłeś trochę skazany na taki medialny niebyt. No mało kto słyszał o tych twoich meczach, tak to było mocno traktowane po macoszemu, a mam wrażenie, że jak ta Wisła się pojawiła w pierwszej lidze, no to ta oglądalność tych rozgrywek skoczyła bardzo mocno w górę, to zainteresowanie było widać na każdym kroku, też ten wygrany Puchar Polski, wtedy też mam wrażenie, ludzie w Polsce tym bardzo mocno żyli, czy tym jak Wisła po tych kilku latach wróciła do tych eliminacji europejskich parów i pokazała się z całkiem niezłej strony. Więc tutaj ten wynik mnie dziwi, no bo Wisła może być słaba, ale cały czas pozostanie wielka.
1: Ja może rzucę inne światło na waszą perspektywę, panowie, tylko tak wtrącę, bo wy pamiętacie Wisłę Kraków jako tą Wisłę Cupiała, taką zwyciężającą seryjnie. Wiecie, że ja nie znam Wisły Kraków na wyższym miejscu kończącą Ekstraklasę niż szóste?
0: To jest skandal.
1: Wisła Kraków będąca no takim szóstym zespołem i spadającym tylko cały czas.
2: No ja gdzieś tam pierwsze wspomnienie, jakie miałem z Wisłą Kraków, to jak były te eliminacje, wtedy przegrali mecz z Realem Madryt. Pamiętam, tam jeszcze były te koszulki z Siemensem.
1: Ale szalony,
2: Roberto Carlos tam wtedy jeszcze grał. Potem też ta Liga Mistrzów z Panathinaikosem, gdzie...
0: No i pamiętajmy mecz z Barceloną, tak. Wygrany w Krakowie.
2: To już było trochę później.
0: Trochę później, bo to był już Guardiola.
2: 2005 i tak dalej, ale tak naprawdę... No w całym swoim życiu, biorąc pod uwagę fakt, że pamiętam te 7 na 9 mistrzostw Legii w tych latach 2013-2021, no nie pamiętam tak silnej drużyny w Ekstraklasie jak wtedy tamta Wisła, która seryjnie wygrywała mistrzostwa. Też te mistrzostwa Legii, jestem przekonany, że gdyby nie ta SA38, no to tych tytułów 2, może 3 też by było mniej. A Wisła jednak pokazywała taką bardzo dużą siłę. Dziś nikt nie potrafi nawiązać do tych statystyk, osiągając tak wysoką średnią punktów na mecz jako mistrz Polski. No, to jest to trochę niespełniona drużyna, no bo gdzieś tam o tym braku Ligi Mistrzów sporo się mówiło też, Bogusław Cupiał dużo na tym stracił, ale myślę, że wielu kibiców piłkarskich w Polsce odczuwa trochę sentyment do tamtej Wisły. Nawet jak ktoś był z innej części Polski, no to zawsze gdzieś tam z wypiekami na ustach oglądał te mecze w europejskich pucharach.
0: Tak, no i Wisła wraca mocna, bo w tej pierwszej lidze różne rzeczy się działy. Był Kevin Komar, który mocno kopnął piłką i potem był gol Puszczy. Były 10 miejsca w tej pierwszej lidze, więc tam wydawało się, że ten projekt już stracił impet, ale jednak rzeczywiście ten ostatni sezon, po którym awansowali, no to oni ten awans mieli już tam tak naprawdę w lutym, marcu zrobiony pewny i mogli sobie pozwolić na takie zagrywki jak ten walkover ze Śląskiem Wrocław, gdzie wiedzieli, że już te 3 punkty nie zaszkodzą, więc mogą taki pokaz siły i troszeczkę presję na PZPN sobie przed Ekstraklasą wyrobić, żeby te kwestie kibicowskie troszeczkę rozwiązać. No przy Wiśle cały czas jest ta duża niewiadoma, no bo to jest teraz klub, który nie dość, że ma się opierać o dane, no to ma się przede wszystkim o AI opierać. I
1: pan popularne Jarosław, ostatnie słowo.
0: Tak jest. No pan Jarosław Królewski bardzo mocno w to ciśnie, ale no jest tam troszeczkę sprzeczności, no bo jakim cudem najlepszy trener wskazany przez AI na podstawie statystyk, no to jest akurat pan Job, który już tu pracował i jest byłym piłkarzem Wisły, więc widać, że istnieją jednak rzeczy, które klub piłkarski...
2: To bardziej ten trener, który wygrał wtedy z nimi Puchar Polski, był wybrany przez taką firmę gdzieś tam w oparciu o te wszystkie dane. I to był wybór taki, no powiedzieć, że był nieoczywisty, to nic nie powiedzieć.
0: A teraz...
1: To nie będzie nic nowego, jak powiem o tym, że no, trenerem idealnie skrojonym pod Wisłę Kraków jest trener Stolarski i tu chyba komputery będą pokazywać, że Mariusz Job, no nie wiem, moim zdaniem długo miejsca nie zagrzeje, ale pokaże to dokładnie miejsce, jakie zajmie Wisła Kraków w tabeli.
0: Pewnie tak, szczególnie, że w tym sezonie we wrześniu mamy taką bardzo długą przerwę reprezentacyjną, bo to jest połączenie starej wrześniowej i październikowej, więc tam jest 3 tygodnie przerwy, więc no tam wszyscy trenerzy będą zagrożeni.
2: No i w sumie, prawdę powiedziawszy, wyniki w tej pierwszej lidze, bo trenera Jopa broniły, bo wchodził jako strażak, potem zrobił ten awans, ta końcówka sezonu była gorsza, no ale myślę, wczoraj biała gwiazda się pokazała z dobrej strony w tym meczu z GKS-em. Fakt, że Gieksa była zmęczona trochę po tym meczu z Żeliną, ale mimo to, no to był jeden z lepszych zespołów w Ekstraklasie w zeszłym sezonie, a tutaj Wisła wyszła jak po swoje, bardzo ciekawy mecz, takie show, no i kiedyś mówił prezes Królewski, że w sumie Wiśle może się grać lepiej w Ekstraklasie niż w pierwszej lidze, biorąc pod uwagę fakt, jak ta drużyna wygląda z piłką przy nodze, że ma piłkarzy takich trochę o profilu jak Lech, który chce też dominować na boisku, mieć te wysokie posiadanie i tak dalej. No i może w tym coś rzeczywiście być, że to będzie taka wesoła ekipa, która nie zawsze będzie mieć dobry wynik, ale może wnieść w tej lidze sporo kolorytu.
0: A jak myślicie, gdzie Wisła powinna celować? Bo wiadomo, że kibice wchodząc do tej ligi po takim sezonie są dosyć pewni, że trzeba celować zdecydowanie gdzieś tam w walkę o puchary, ale mi się wydaje...
2: Pierwsza dziesiątka. Będzie dziesiąte miejsce. Uważam, że to będzie dobry wynik.
1: Pierwsza dziesiątka na pewno będzie sukcesem. To, co poniżej, będzie takim standardem. No, nie biorę pod uwagę walki o utrzymanie.
2: To będzie rozczarowanie.
1: To będzie duże rozczarowanie.
2: W grę o utrzymanie.
1: Ale zobaczcie, na jakim poziomie pierwszej ligi jesteśmy, kiedy awansuje drużyna z pierwszego miejsca i my nie mówimy, że to jest jeden z kandydatów do spadku. No, przypominam sobie chociażby ŁKS, który grał też chyba Kazia Moskala.
2: Ale to też pokazujesz, bo Wisła w tej pierwszej lidze wcale nie wyglądała lepiej niż ten ŁKS, który wtedy wchodził do Ekstraklasy, tylko na wszystkich ta nazwa dosyć działa, mimo wszystko. Mimo, że te lata lecą, to ta nazwa Wisła, czy we Włoszech na przykład Milan, no cały czas gdzieś tam działa na wyobraźnię, no pewnie też ten Rodado trochę również, no skoro przez lata takie liczby tam wykręcą.
0: Tak, i ja myślę, że z okazji, że domknęliśmy trójkę Beniaminków, to zrobimy sobie króciutką przerwę.

0: audycja Gramy na Aferę. Dzisiaj rozmawiamy cały czas o nowym sezonie Ekstraklasy i zakończyliśmy sobie segment o Beniaminkach, więc przechodzimy dalej. I dalej na 15. miejscu zeszłego sezonu jest Piast Gliwice i ja o Piastie Gliwice powiem tylko tyle, że spadnie. Naprawdę nie ma jak ułożyć tego sezonu, żeby Piast nie spadł. Nie przekonacie mnie, że będzie inaczej.
1: Ale w zeszłym sezonie też się tak wydawało.
0: Też się tak wydawało.
2: I dwa sezony temu. Nie no, w Piaście Gliwice jest postać Daniela Myśliwca, którego ja bardzo szanuję za jego pracę, ale jest wiele powiedzeń, którym można opisać kadrę Piasta Gliwice, no i wszystkie są negatywne, bo tam już dosłownie nie ma kto grać, niezależnie jaki warsztat będzie miał Daniel Myśliwiec, ciężko jest poukładać na boisku nikogo. No, masz Czerwińskiego Jakuba, który...
0: Lat 34.
1: Kto... Ale nadal tą grę w niskiej obronie ogarnia dobrze. I...
2: Tak, to prawda, ale no, poszukaj mi innych zawodników, na których można oprzeć taktykę Daniela Myśliwca.
1: No trudno tak naprawdę wskazać takich piłkarzy. Tam grają typowo tacy zadaniowcy, którzy gdzieś tam mają trochę zneutralizować tego faworyta, a ten Piast tak od lat funkcjonuje. Ja się śmieję, że to jest trochę taki zespół podobny jak Genoa czy Hellas Verona we Włoszech, że też przez lata się mówiło, że to są takie słabe drużyny, często zmieniają trenerów, wiele rzeczy się tam nie zgadza i tak dalej, a one były niezatapialne po prostu, mimo że każdy ich wskazywał jako taki faworyt do spadku, drużyna, która nic nie wnosi w lidze i tak dalej, a oni rok po roku przez wiele lat cały czas się utrzymywali i myślę, że tutaj mamy do czynienia z podobnym przykładem.
0: No ale ten Piast, on już naprawdę nikogo nie obchodzi. Tam nie ma za dużo do kibiców, bo przez to, gdzie jest umiejscowione na mapie polskiej, to tam są głównie kibice Górnika i dalej kibice Ruchu. No ten skład, tam naprawdę nic nie ma.
2: Plus jest taki, że w całej lidze tylko jedna nijaka drużyna została. Właśnie jest nią Piast Gliwice. No można też o te Zagłębie Lubin się
1: zahaczyć. Ale w zeszłym sezonie Zagłębie dobre było.
2: No właśnie, no tutaj mamy Lecha Ojrzyńskiego, który robi robotę. Lubię jego powiedzenia z szatni i motywacje, którymi zaprasza swoich zawodników na boisko. Ale no tutaj, Michał, nie będziesz pewnie miał w przyszłym sezonie na kogo narzekać. No bo tak, Piast jest jednym z głównych faworytów do spadku i ostatnią z tych takich nijakich drużyn środka tabeli, których ekstraklasa była kiedyś pełna, a już teraz cały ten środek jest coraz mocniejszy.
0: Dobra, i dalej wracamy do zespołów ciekawych, czyli Widzew Łódź, gdzie no, w zeszłym sezonie były duże oczekiwania. Okienko zimowe wydane więcej niż zespoły z miejsc 5-20 w La Lidze razem wzięte, bo tam przecież było z 12 milionów euro wywalone na zawodników. No, kiepsko to wyszło. Walka o utrzymanie tak naprawdę trwała do końca. Później bardzo duże zmiany, zarówno trenerskie, gdzie wszedł trener Wukowicz na końcówkę. W tym momencie chyba już dokładnie wszyscy w zarządzie od prezesa, bo teraz prezesem został sam właściciel, czyli pan Dobrzycki. Wymiana w pionie sportowym, w akademii i tak dalej, więc ten Widzew jest tak naprawdę nowy, mimo że akurat w tym okienku jeszcze dużo z piłkarzami się nie wydarzyło, ale jeżeli chodzi o kadrę zarządzającą, to mamy wszystkich wymienionych. Dużo z tych piłkarzy, którzy zostali wcześniej sprowadzeni, nadal jest w kadrze, bo tak naprawdę tylko ten Bukari został tam już wysłany do Zvezdy na wypożyczenie w nadziei na odzyskanie trochę pieniędzy. Przyszedł Karol Świderski, mimo wszystko reprezentant Polski, który tak naprawdę chyba po Robercie Lewandowskim będzie naszą jedyną nadzieją na jakiegokolwiek napastnika w tej kadrze, więc tam będą duże oczekiwania. No i to nie może być tak, że drugi sezon po wywaleniu takiej kasy znowu będzie walka o utrzymanie.
1: Myślę, że jeszcze kogoś widzę w kupi tego lata, że to nie jest jeszcze koniec tych zakupów. No jeśli chodzi o Roberta Dobrzyckiego, no to postanowił on wziąć trochę sprawy w swoje ręce, no bo wcześniej tak bardziej oddał władzę tym ludziom, którym powierzył zaufanie. To się nie sprawdziło, no więc po prostu stwierdził, że trochę w stylu Piotra Rutkowskiego, będzie chciał wszystko kontrolować, co się w tym klubie dzieje. Ja akurat jestem z tych ludzi, którzy uważają, że takie autorytarne zarządzanie klubami ma sporo plusów jednak mimo wszystko, bo przykład Lecha pokazuje, czy Napoli we Włoszech, czy Realu Madryt w przypadku Florentino Pereza, że gdzieś tam oparcie tego wszystkiego na tym jednym takim wodzu często ma dobre decyzje w skutkach i ta decyzyjność na samej górze potrafi gdzieś tam wywierać wpływ na cały klub. Myślę, że Karol Świderski to jest bardzo duże wzmocnienie, no bo mowa o napastniku, który zaliczał bardzo dobre liczby w lidze amerykańskiej, ale też w lidze greckiej. On nawet w tym swoim ostatnim sezonie strzelił 5 goli dla Panathinaikosów, więc myślę, że to jest naprawdę dobry napastnik i on da trochę inne opcje Vukovićowi. Pytanie, czy Vuković będzie dobrym trenerem, ale jestem pewien, że Łukasz Masłowski da mu jakichś dobrych piłkarzy, ale Świderski może przede wszystkim grać dobrze w dwójce w ataku. Rok temu tego nie było. Świderski lubi mieć przy sobie takiego napastnika, który jest bardziej typową dziewiątką od wykańczania. No i tutaj będzie taki Berger i oni mogą stworzyć jeden z ciekawszych takich duetów napastników w lidze. Co do Bukariego, bo był też jego temat poruszony, w okresie przygotowawczym wyglądał bardzo dobrze. W Widzewie tak naprawdę nie dostał szansy. Odpalono go po paru meczach, ale najprawdopodobniej nie chciało mu się w tym Widzewie grać. To był taki przykład piłkarza bardzo dobrego, który po prostu trafił do niepasującego do niego środowiska. On wcześniej w Szwednej Zvezdzie notował znakomite liczby i naprawdę pokazywał bardzo duży talent. No i teraz przyszedł, od razu bramka, asysta, widać zupełnie inny zawodnik niż w Widzewie, więc nie zdziwię się, jeśli pewne zainwestowane w niego pieniądze uda się odzyskać.
2: W Widzewie na pewno dobrze nosił kwiaty, bo z tego został przeze mnie zapamiętany, kiedy na Dzień Kobiet albo Walentynki pod stadionem był trochę w klubie kokosa, można powiedzieć, i nosił paniom kwiaty. Do tego przydał się na pewno. Przyda się też Łukasz Masłowski, bo wielu ludzi w komentarzach, czy to na social mediach, czy na X-ie, narzeka na to, że Widzew nie robi transferów, chociaż wciąż ma kasę. Mówi się, że trochę Dobrzycki się sparzył na poprzednim okienku transferowym. Ja mam wrażenie, że Łukasz Masłowski zgodził się tutaj przyjść, ale pamiętajcie, że okienko transferowe się robi na pół roku dobrze, znaczy z opóźnieniem półrocznym. No nie da się wyskautować w tym samym miesiącu zawodnika, którego potem sprowadzisz. Dlatego sądzę, że Łukasz Masłowski powiedział coś w stylu: wy mnie możecie wziąć, ale ja jeszcze nie będę tutaj tych transferów.
1: Ja myślałem, że Widzew się stanie jeszcze bardziej taki jagielloński tego lata, bo mówiło się, że przyjdzie Pululu, ostatecznie wybrał inny kierunek. Też się mówiło sporo, że przyjdzie Czurlinow, który grał w Jagiellonii, ale wybrał ostatecznie Pogoń Szczecin. Jeśli ten Pululu i Czurlinow faktycznie by trafili do Widzewa, to bym pomyślał, że za jakiś czas jeszcze trener Siemieniec tam przejdzie, ale zobaczymy. Mi się coś wydaje, że Widzew będzie robił pewne podchody pod trenera Siemieńca. To jest taki naturalny ruch.
0: Trzeba poczekać rok tak naprawdę. Tak.
2: Żeby... Ale tutaj będzie też walka z Piotrem Rutkowskim na temat Siemieńca, no bo prezes Lecha Poznań się wypowiadał.
1: Powiedział w Kanal Plus, że to jest trener, który pasuje do Lecha Poznań.
2: Tak, a nie
1: długo jest jego fanem. Jeśli nic by na przykład wszedł do Ligi Mistrzów, a jest duża szansa, że Lech tam zagra, czy na przykład zdobył jeszcze ten trzeci tytuł, to ja jestem pewien, że będzie ciężko Frederiksena utrzymać. Że to będzie ten czas, kiedy pomyśli: o, ja już z tym Lechem zrobiłem wszystko i to już będą takie osiągnięcia, że on na pewno te oferty z Lig Top 5 dostanie. To jest ten święcie o tym przekonany i to całkiem niezło. I kto wie, czy wtedy Lech z Jagiellonią nie stworzy takiego, nie, z Widzewem nie stoczy takiego pojedynku o trenera Siemieńca.
0: Na pewno, jeżeli timing będzie odpowiedni, to będzie nazwisko, gdzie reprezentacja Polski, Widzew, Lech i zobaczymy, kto tam jeszcze będzie wolny, ale na pewno te trzy miejsca pracy
2: raczej
0: będą...
2: Może gdzieś za granicą.
1: Raczej inne
0: no,
1: kluby,
0: plus za granicą,
1: inne
0: tak,
1: polskie
0: tak.
1: kluby raczej nie będą na tyle atrakcyjne, żeby
0: pewnie,
1: przyciągać.
0: To prawda. Pewnie tak. Dobra, potem Krakowia i o Krakowi powiem wam tylko tyle, że zmienił się właściciel jakiś czas temu.
2: Gdzie jest nasza działka?
0: tak.
2: Jest działka?
0: Były dosyć duże dymy przy tej zmianie, czy zakup klubu był dla klubu, czy dla bardzo dużo wartej działki. No i co? Platek Football Group się zwija. To nie jest ten sam Platek, co chciał kupić LKS, bo to są bracia. Więc tam też nie jest tak, że będziemy tu jakieś mergery robić. No i Krakowia, też mi się wydaje, że leci, szczerze mówiąc, bo Krakowia poza tym, że nastukała bardzo dużo punktów gdzieś tam do listopada, grudnia w zeszłym sezonie, no to ta druga połówka...
1: Wiosna była fatalna, jeden z gorzej punktujących zespołów w lidze. Widać było, że trener Elster ma problemy, tam też były różne doniesienia, że jest problem z płatnościami. Skład wygląda teraz bardzo mało ekskluzywnie Krakowi. No i wydaje mi się, że to może być zespół, który będzie walczyć o utrzymanie. Gdzieś tam wywalczenie tego remisu przy bułgarskiej za bardzo tej perspektywy nie zmienia. Jak sobie porównamy tą Krakowię do tej sprzed roku, która rozpoczynała sezon ze Stolikowiciem w ataku, to jest przepaść tak naprawdę.
2: To jest przepaść, ale Krakowia to jest
1: i
2: kolejny...
1: I Majgarda stracili też, który tam robił roboty w środku pola i jeden z najważniejszych piłkarzy wieczystej i taki architekt tego awansu.
2: Tak, to prawda. No tak samo Hasić pokazał się na przykład w pierwszych kolejkach, dopóki nie złapał kontuzji. No można było w zeszłą Krakowie na personaliach opierać, w tej będzie trochę trudniej. Krakowia to jest kolejny zespół, który ma trenera, który musi coś pokazać. Znaczy, wszyscy oczekują, że coś pokaże, no bo Bartosz Grzelak był już przymierzany do jakiegoś polskiego klubu kilkukrotnie, w końcu tutaj trafił. Końcówka zeszłego sezonu to 3 remisy albo nawet 4, które dały Krakowi utrzymanie, ale obecnie mówi na pewno, że dobrze się wszyscy dogadują tam w szatni. Zadam takie publicystyczne pytanie, czy mamy więcej dobrych trenerów niż dobrych zespołów obecnie w Ekstraklasie?
0: Mówimy o trenerach polskich, czy o trenerach...
2: Nie, mówimy o po prostu trenerach, którzy prowadzą polskie
1: będzie drużyny. Będzie trzeba powiedzieć, odpowiedzieć na to pytanie po kilku kolejkach, bo w zeszłym sezonie miałem takie wrażenie, bo jak widziałem, jakie wyniki przez długi czas odnotowywał Jacek Zieliński, Leszek Ojrzyński, jak często dobrze do tego momentu John Carver sobie radził, Mariusz Misiura w Wiśle Płock, ta lista była naprawdę długa i wtedy rzeczywiście myślałem, że to jest liga trenerów, że tutaj ci trenerzy wyznaczają trendy, że każdy na każdego jest w stanie się dobrze przygotować i ta różnica jest na tyle niewielka, że każde jakieś takie lekceważenie rywala, nawet najdrobniejsze, to skończy się po prostu dla ciebie źle. Zapomniałem też o trenerze Gaspariku, chociażby w Górniku Zabrze, trenerze Guraku, który na koniec też się bardzo dobrze obronił, więc widzimy, że tych nazwisk było bardzo dużo. Zobaczymy, jak się oni pokażą, bo większość z nich pracuje dalej w swoich klubach, jak będzie w tym sezonie, ale myślę, że nigdy w swojej historii Ekstraklasa tak mocno nie stała trenerami.
0: Dobra, to ja w takim razie zarządzam delikatne przyspieszenie, bo jesteśmy w okolicach środka stawki, a już pół godzinki nagrywania za nami, ale następny klub znowu jest ciekawy, bo mamy Motor Lublin. I Motor Lublin tak do połowy lipca wydawało się, że nie uzbiera 11 zawodników, żeby nimi zagrać, bo było tam bardzo dużo odejść razem z odejściem trenera, ale wydaje się, że zaczyna coś się kręcić. Zatrudniony wcześniej wspominany przez was trener Misiura, czyli mniej więcej wiemy, czego się spodziewać, co tam będzie grane. I na pytanie, czy widzicie tam jakiekolwiek szanse, że pan Jakubas jednak doinwestuje w ten zespół? Bo wydaje się...
1: Doinwestował trochę.
0: Trochę tak.
1: I są całkiem niezłe te transfery, bo stracili ważnych piłkarzy, jak właśnie Samper, czy Bartosz Wolski, który tworzył całą grę, ale dołącza Łęgowski, który grał regularnie w Turcji, w Szwajcarii. Pamiętam na początku w Salernitanie też miał całkiem obiecujące występy w Serie A. Wciąż młody piłkarz, bo to jest rocznik 2003, powinien być wartością dodaną dla tego środka pola i można mieć oczekiwania wobec niego spore. I wydaje mi się, że Bartosz Bereszyński też da dużo Motorowi, że to jest jednak tak doświadczony obrońca, który rozegrał tyle meczów na tym najwyższym poziomie. Już na Mundialu 2022 pokazał mimo wielu krytyków, że w piłkę cały czas grać potrafi. Wydaje mi się, że na tym poziomie Ekstraklasy, a zwłaszcza takiego klubu jak Motor Lublin, gdzie będzie gra takiej bardziej defensywnej piłki, Bereszyński się będzie czuł dobrze w tym środowisku i obrona będzie niezła. Pewnie Motor będzie grał trochę podobnie do Wisły Płock, ale wydaje mi się, że mając trenera Misiurę, trudno będzie gdzieś tam spaść z ligi. Motoru raczej nie stawiałbym jako kandydat do spadku.
2: Zaletą na pewno będzie atak Fabio Ronaldo, Jacek Ndiaye i Karol Czubak. Co do reszty zawodników, no ta kadra jest trochę wąska, bo tak jak Radek tutaj powiedział, no to są bardzo dobrzy zawodnicy na konkretnych pozycjach. ale czy będzie tam ławka rezerwowych, żeby Misiura mógł sobie zarotować? Do tego mam wątpliwości, natomiast Jakubas podniósł ceny karnetów, podniósł ceny wszystkiego co wokół, czyli jakiejś typowej kiełbasy stadionowej, koszty koszulki i tak dalej, więc może przygotowuje się, że duże pieniądze to on wyda, ale w przyszłym okienku.
0: Dobrze, i dalej mamy, jak jesteśmy w tematyce pieniężnej, najbogatszy klub w Polsce, czyli Koronę Kielce, która przeprowadza ofensywę transferową, której się nikt nie spodziewał, bo wszystko zaczęło się od Patryka Helmbranda z Górnika Zabrze, gdzie jak pierwsze plotki pojawiały się na Twitterze, to ludzie informujący o tych plotkach byli obrażani, że po co pisać takie głupoty w ogóle, ale Patryk Helmbrand za kupę kasy tak naprawdę znalazł się w Koronie Kielce. Oprócz tego Morgan Fassbender czy Jakubczyk, tu przez U otwarte, nie zamknięte jak Jakubczyk z Lecha.
2: Jestem fanem tego zawodnika, tutaj muszę nadmienić, że jestem fanem umiejętności Jakubczyka. W Arcy Gdynia pokazywał się bardzo dobrze. Jak czytałem to, co mówiło się o nim, jak grał w Pogoni Szczecin, to również zapowiadał się na bardzo dobrego zawodnika. No i myślę, że w tym środku pola może trochę namieszać, zwłaszcza, że wchodzi też do kadry młodzieżowej, ale jak mówimy o środku pola, no to Korona Kielce dla mnie jest trochę niezbilansowanie zbudowana, to znaczy właściciel Korony Kielce nakupował zawodników do środka pola, a cała reszta wygląda tak niezbilansowanie.
1: No i generalnie pierwszym takim luksusowym transferem był Stępiński, który przyszedł, teraz jeszcze jest Mosur, którego może wskrzesić trener Zieliński, bo on lubi pracować z talentami. W Piaście pokazał, że potrafi grać w piłkę. No, środek Korony robi duże wrażenie. Jak teraz mamy tę trójkę Helebrand, Svetlin, Jakubczyk, no to myślę, że dużo klubów ekstraklasy może zazdrościć tej drugiej linii. No i liczę na to mocno, że Korona powalczy o to przejść, no bo możliwości są naprawdę całkiem spore.
0: Dobrze, potem mamy Radomiaka, którego szczerze mówiąc chętnie bym olał. Radomiak będzie w środku pola i zatrudni portugalskiego trenera w środku sezonu. Tutaj
2: jest pełna zgoda.
0: Tak, i myślę, że z okazji, że jesteśmy w środku stawki, to na chwilkę się pożegnamy i zaraz wracamy.

0: Witamy w ostatnim segmencie dzisiejszej audycji Gramy na aferę. My cały czas brniemy przez kluby ekstraklasy, żeby spróbować powiedzieć cokolwiek o każdym, a przynajmniej o większości z nich. I w tym momencie jesteśmy na Pogoni Szczecin, gdzie tak naprawdę trochę się dzieje. Trener niby fajne CV, bo poprowadził dorosły Ajax, ale potem się okazuje, że poprowadził dorosły Ajax, bo był trenerem młodzieżowego Ajaxu i w Ajaxie był wakat na tymczasowym trenerze. Są w sumie transfery takie przyzwoite, ale jakoś nie czuję, żeby Pogoń Szczecin było stać, żeby zrobić coś ciekawego.
1: Też nie. Ja jedynie liczę na to, że ten samej odpali, bo myślę, że w Legii pokazał się z całkiem dobrej strony, zwłaszcza jak grał u Jordanesku, jak będzie zdrowy, to powinien tam tać dużo. Tym bardziej, że po odejściu Kolurisa Pogoń miała duże problemy z napastnikiem.
2: Ten J-Pin same nam bardzo dobrze pokazuje, na jakim poziomie jest Legia Warszawa. O tym powiemy trochę później, ale ten transfer same do Pogoni nie byłby tak dobry, tak medialny, gdyby nie to, że właśnie on opuszcza Legię na rzecz Pogoni Szczecin, a i tak pewnie dostanie po miesiącu kontuzji.
0: Dobrze, i to mi się podoba, krótko, zwięźle, Wisła Płock. To ja tylko się pytam, utrzyma się czy nie utrzyma?
1: Nie utrzyma.
2: No ja też myślę, że tutaj będzie ciężko.
0: No i tu mamy zgodę. Też mi się wydaje, że jedyne co było wartościowe w tym klubie
1: to
0: poszło.
1: To mamy już spadkowiczów. Krakowia, Wisła, Płock i Piast
0: Gliwice. I to mi się podoba.
2: I to mi się podoba. Tak. No w Wiśle
1: Płock... A może Radomiak się włączy?
0: Oni się jakoś tak nie wie, oni zawsze są w środku...
2: No może Wieczysta?
0: Nie.
2: Chciałbym dodać jedno zdanie o Wiśle Płock, bo tam jest trener Adam Majewski. Dlaczego moim zdaniem Wisła spadnie? Bo trener Adam Majewski rzadko kiedy ma pomysł na to, jak ma grać jego drużyna.
0: Dobra, potem Zagłębie Lubin z Lechem Ojrzyńskim na kierownicy i mi się wydaje, że to będzie taki zdecydowany dół tabeli, bo tam się nie zadziało chyba nic od zeszłego sezonu. Ta końcówka była kuriozalna, jakby naprawdę się bali, że mogą zagrać w tych europejskich pucharach, a naprawdę by nie chcieli. I tam końcówka to była naprawdę seria porażek, ale też szczerze mówiąc, nie spodziewam się po nich nic, ale wydają się stabilniejsi od takiej właśnie Wisły Płock czy Krakowi.
1: No zobaczymy, co Szymczak pokaże Filip po transferze tam.
0: A właśnie.
1: Regułę stracą, bo pewnie pójdzie zaraz do FCK. Zobaczymy.
0: Dobra, i lecimy dalej. I Legia Warszawa. I tu się zaczynają tematy, bo Legia Warszawa jest na pewno najbiedniejsza za naszego życia. Są duże problemy, o których Marek Papszun mówi bardzo otwarcie na konferencjach, mówiąc: nie mamy pieniędzy, chciałbym, żeby ktoś przyszedł, będzie ciężko. Kadra jest lepiona z zawodników albo bardzo młodych, albo bardzo starych. I tak naprawdę no to jest to, gdzie mówiliście, że tu są dobrzy trenerzy w tej lidze. I Legia Warszawa ma dobrego trenera, który spróbuje sobie ułożyć tych zawodników, których ma. I wydaje mi się, że z tego da się co najmniej puchary ugrać, bo przecież już w zeszłym sezonie nie brakowało dużo, tak naprawdę brakowało, żeby w Pogoni Szczecin mecz kończył bramkarz na bramce i pewnie byśmy mieli Legię w pucharach, ale no tam będą kłopoty.
1: Ja myślę, że maksymalnie puchary. Ja zdziwię się, jeśli Legia będzie w pierwszej trójce na koniec sezonu, bo jak żyję, tak nie widziałem słabego składu Legii Warszawa. I można narzekać na tych piłkarzy typu Same, Urbański, Eliti, kilka tych odejść, ale oni pewną jakąś piłkarską w sobie mieli. A tutaj tak naprawdę znaleźć takich zawodników jest naprawdę bardzo ciężko. Widziałem na Transfermarkcie, Legia dopiero 10. kadra w lidze. Mniejsza wartość od Krakowi, Korony, Kielce czy Zagłębia Lubin. No tutaj tak naprawdę te liczby naprawdę są bezlitosne dla warszawiaków. Nie ma pieniędzy. Jest dobry trener Papszun, ale wydaje mi się, że to będzie za mało, żeby zająć miejsce w pierwszej trójce.
2: Ja zostawię słuchaczy tylko z otwartym pytaniem. Niech wyobrażą sobie, co się stanie, kiedy Marek Papszun odejdzie.
0: Zostawiam z pytaniem, niech sobie wyobrażam, co jak Dariusz Mioduski zostanie prezesem FIFA. Bo takie plotki się pojawiły.
2: Największa organizacja piłkarska na świecie zbankrutuje.
0: Myślę, że to... Dariusz Mioduski odsuwający się do FIFA jest czymś, co kibice Legii też bardzo by chcieli. My może jako Polska dostalibyśmy tam jakieś chody w samej UEFA, ale no też mi się wydaje, że tu jest taki żwir, że będzie ciężko ugrać coś ciekawego. Może uda się jeszcze kogoś tam za darmo dorzucić, tak jak chociażby Arsenicz, wiadomo, też piłkarz wiekowy, bo 32 lata nie jest aż tak źle, ale taki typowo wyrobnik pod taktykę trenera, żeby zabić mecz, zrobić punkt. Ja wiem, że mieliśmy nie rozmawiać o tej pierwszej kolejce, ale to, co Mileta Rajowicz wyprawiał w tym meczu, było niesamowite po prostu. Tam gol ręką z 30 centymetrów, bo nie trafił nogą. Nawet ta bramka, którą oni zdobyli, tam piłka po tym, jak wróciła zza linii, to Rajowicz ją jeszcze wybił, nie trafiając w bramkę.
2: Może zmieńmy trochę chronologię, no bo jeżeli mówimy o składzie, którym jest żwirem, można to trochę połączyć z Jagiellonią Białystok, która nie robi transferów, a jej kadra się coraz bardziej starzeje. Opiera się cały czas na Romańczuku i Jesusie i Mazie, którzy mają po 40 kilka lat. Nie, mają 34 i 33 lata, ci dwaj zawodnicy, i moim zdaniem trochę żwirowaty zaczął robić się też Raków Częstochowa. Co się stało z drużynami z czubka tabeli, że tak żwirują?
1: No w Rakowie nie ma chyba atmosfery takiej dobrej. Mam wrażenie, że tam już jest coś od dłuższego czasu nie tak. Trener Tomczyk nie był dobrym wyborem, ale myślę, że nie był aż tak słaby, jakby to wskazują wyniki. No tam też Stratos Farnas spróbował transfer wymuszać, Tudor chciał odejść, no nie jest to raczej atmosfera taka, która gdzieś tam buduje środowisko dążące do sukcesu. Pewna formuła po prostu się wypala i nie zdziwię się, jak Raków będzie po prostu przeciętniał w najbliższym czasie. Jagiellonia też często tych piłkarzy wypożyczała, w końcu tego pululu musieli stracić. No teraz tak naprawdę duży test przed trenerem Siemieńcem, przed całym klubem, no bo stracić dyrektora, stracić najlepszego wieloletniego napastnika, no w końcu gdzieś tam jakieś konsekwencje już być, też Pozo na przykład odszedł, więc tam trochę tej jakości jest mniej. Więc zobaczymy, czy Raków i Jagiellonia gdzieś tam dotrzymają kroku i będą wyglądały tak jak w zeszłym sezonie. Trochę ta liga tak wygląda, jak sobie oceniamy te drużyny tak całościowo, mowa o Legii, Rakowie, Jagiellonii i tak dalej, że mam wrażenie, jest Lech Poznań i długo, długo nic. I Lech nigdy w swojej historii tak bardzo nie podchodził do sezonu jako taki murowany faworyt tych
0: nie
1: rozgrywek.
0: Lubię, jak takie rzeczy tak, się mówi. I bardzo
1: tak,
0: nie lubię.
1: I tak postrzegamy Lecha, jak przez lata była postrzegana Legia przed startem sezonu, czy jeszcze kiedyś Wisła Kraków, i Lech pierwszy raz doświadcza takiego statusu tego ligowego hegemona.
0: Tak, bo jeszcze tak podsumowując te trzy zespoły, które tu mieliśmy, rzeczywiście, ja wiem, że jest dopiero lipiec, tak naprawdę mamy jeszcze miesiąc i w ten miesiąc może się troszeczkę wydarzyć, tak jak często polskie zespoły czekają na końcówkę sierpnia, żeby jakieś tam okazje się skapnęły. No bo akurat i w Rakowie, i w Jagiellonii raczej jakiś pieniądz jest, tak? Wydaje nam się, że powinno być z czego finansować te zakupy, i rzeczywiście przy tym Rakowie pozostanie z trenerem Kroczkiem też wydaje się jakimś takim brakiem ambicji, że nie ma atmosfery o walkę o coś więcej, więc ja myślę, że tutaj się dużo jeszcze może zmienić przez ten miesiąc. Jak w Legii raczej się nie zmieni, to tutaj widzę takie opcje. I my w środku, w tej kanapeczce, mieliśmy jeszcze GKS Katowice.
2: I tutaj też oni, zarówno GKS Katowice, jak i Górnik Zabrze, walczą o europejskie puchary. To są dosyć nietypowe wybory, chociaż tutaj znowu, jak w przypadku Rakowa i Jagiellonii, mam wrażenie, że obie te kadry, Górnika i GKS-u, są po pierwsze podobnie budowane, a po drugie na bardzo podobnym poziomie. To znaczy zawodników obu tych drużyn możemy uznać jako solidnych, bardzo dobrych wyrobników. I tutaj znowu nawiążę takim rogalem zawiniętym, że dużą robotę wykonują trenerzy, którzy wiedzą, czego chcą, i pod ten pomysł dobierają sobie zawodników, zarówno Rafał Górak, jak i Michał Gaszpari.
1: Przykład taki książkowy piłkarza, takiego, jakiego wcześniej był sprawdzony, to ten Bartosz Wolski, no bo GKS lubi tego typu zawodników ściągać. Wcześniej Bartosz, Nowak, Adam z

0: i ten górnik wygląda przyzwoicie. Tak naprawdę w porównaniu do całej reszty pucharowiczów, których omawialiśmy wcześniej, i jako, że my już naprawdę jesteśmy przy czasie, a samego Lecha Poznań, poza tym, że wszyscy go widzimy jako faworyta, chciałem zostawić na osobną audycję, bo tu przy przebojach pucharowych na pewno coś się wydarzy, więc ja chciałbym do was takie szybkie pytanka, bez argumentacji, tylko szybkie strzały. Po pierwsze, pierwsza trójka, i po drugie, kto wejdzie do jakich europejskich pucharów? Radek.
1: Myślę, że w pucharach znajdzie się Lech, Jagiellonia i Widzew. I może jeszcze o wysokie miejsce powalczy Legia z Górnikiem, niech będzie, że powalczył o te dalsze lokaty, ale wydaje mi się, że Lech będzie mistrzem. Drugie miejsce gdzieś tam zarezerwuje dla Widzewa mimo wszystko. Trzecie miejsce pewnie dla Jagiellonii i czwarte dla Legii albo Górnika.
2: No to ja tutaj zgodzę się z dwoma pierwszymi, no bo na pewno Lech będzie jedynką, Widzew będzie wysoko, drugie miejsce dla nich będzie wystarczające. Trzecie miejsce dam przewrotnie Legię Warszawa, bo znam już bardzo to zabijanie meczów przez Marka Papszuna, a później niżej cały czas Górnik Zabrze, wciąż Jagiellonia Białystok, której jakikolwiek medal będzie ogromnym sukcesem. I na szóstym miejscu gdzieś tam wrzuciłbym tą Wisłę Kraków.
1: A przez chwilę ja też o tej Wiśle pomyślałem, przy czasem o tę piątkę nie powalczę. No zobaczymy.
0: Jest tam gdzieś na granicy. To ja mówię Lech, Legia Górnik i potem o puchary powalczy Korona, Widzew, Kraków.
2: A my już przestajemy walczyć, bo nasza audycja Gramy na Aferę dobiega końca. Dzisiaj za mikrofonami byli
0: Michał Płocki,
1: Radek Kołdański
2: i Filip Szymkowiak. Audycja dostępna na Spotify i 98,6 Radio Afera.
3: Autopromocja. Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radio Afera w serwisie Spotify.
4: Artystyczne podróże międzygeneracyjne. Audycja o tym, czy zamiast czekać, żeby jabłko spadło obok jabłoni, może lepiej je wcześniej zerwać. Pomiędzy mną a mną. Czyli dwa różne pokolenia i dwie nie tak różne historie. W każdy czwartek o 21:00.
3: Autopromocja. Reklama.
5: Nie idziemy spać, nie się buja.
6: Prezydent miasta Poznania Jacek Jaśkowiak zaprasza na letnie koncerty na falach. Już 31 lipca nad Jeziorem Strzeszyńskim wystąpi Oskar Cyms, a 1 sierpnia Mary z Polski. Start koncertów o 20:00. Wstęp bezpłatny. Nie może Cię zabraknąć. Szczegóły znajdziesz na nafalach.poznań.pl. Patronat medialny Radio Afera.
3: Reklama.
7: Radio Afera. 98,6 MHz.
8: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19:00.

Wasz wywiad z Mleczami, a bardziej z Karoliną Prasą, czyli wokalistką Mleczy. Także będzie dzisiaj wesoło. Przygotowałam dla was kolejne moje znalezisko, tak, bo ja uwielbiam po prostu grzebać w odmętach internetu. I jakiś czas temu, ale stosunkowo niedawno, ukazał się album Murmur, a artysta nazywa się Fran Palermo. A w sumie nie artysta, a bardziej projekt muzyczny. I jest to projekt założony przez multiinstrumentalistę kubańsko-węgierskiego pochodzenia. I jest on również autorem piosenek, nazywa się Henry Gonzalez, czyli Gonzo, i działa w Budapeszcie na Węgrzech. Polecam wam sobie cały ten album puścić od początku. Ja wybrałam dla was ulubiony mój kawałek, czyli Gasoline Rainbow.

A był to Fran Palermo i Deva w utworze Gasoline Rainbow. A album nazywa się Murmur i gorąco go wam polecam. No to co, obiecałam, że pewne rzeczy są niezmienne, także mamy dla was konkurs i do rozdania mamy wejściówkę na koncert H2O. No po angielsku będziemy ciężej przeczytać, ale wiecie, o co chodzi. Koncert odbędzie się we wtorek, czyli 4 sierpnia w dwóch progach. Aby oczywiście otrzymać taką wejścióweczkę, należy wysłać SMS na numer 7148, w treści SMS-a wpisać słowo afera, następnie wasze imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie konkursowe wraz z uzasadnieniem, czyli dlaczego to właśnie wy mielibyście dostać tą wejściówkę, i koszt SMS-a złoty 23. No i do wygrania oczywiście jest wejściówka pojedyncza, więc dzisiaj idziecie, w sensie nie dzisiaj, ale wtedy idziecie sami, niestety nie możecie ze sobą nikogo zabrać, przykro mi. Tak, i oczywiście do zwycięzcy odezwiemy się po konkursie. Ale co ciekawe, bo mnie bardziej zaciekawiły supporty grające przed H2O, bo jest to zespół Meatballs, który gdzieś tam miesza trochę post-hardcore z Midwest Emo i jest to zespół polski, który bardzo lubię. No i też, co bardzo mnie zdziwiło, gra zespół CF98. Oni robią z kolei taki bardziej pop-punk, taki, wiecie, trochę to emo takie, które pamiętam gdzieś tam z czasów bycia nastolatką. I bardzo lubię ten zespół, więc może się wybiorę, niekoniecznie na H2O, ale na supporty. I może, nie wiem, będziecie mogli zbić ze mną pionę, cokolwiek, zobaczymy. Tak, więc przygotowałam dla was piosenkę też od nich, bo stwierdziłam, że czemu nie? Okazja ku temu idealna. Więc już przed wami CF98 i utwór Nobody Wants to Party.

A była to polska grupa SF98 i Nobody Wants to Party. Serdecznie wam polecam, jeżeli brakuje wam, wiecie, jakiegoś camp rocka, jakichś takich filmów Disneya. Oczywiście to nie jest, wiecie, obraźliwe. Ja ich uwielbiam czasami, jak odzywa się we mnie jeszcze emo nastolatka, ale było minęło. I teraz sobie zagramy piosenkę Mleczy, no bo dzisiaj są naszymi gośćmi wywiadowymi, a tak naprawdę to no, oczywiście wokalistka jakże wspaniała Karolina Praseł. I wybrałam dla was ulubioną moją piosenkę z tego albumu, czyli Mlecze i album Niebieski, a piosenka nazywa się Nie muszę mieć nic.

0: Mlecze i nie muszę mieć nic, a na łączach jest z nami Karolina Prasał, czyli wokalistka Mleczy. Halo, halo, słyszymy się?
1: Halo, tak, słyszymy się, dzień dobry.
0: Cześć, cieszę się, że w końcu mogę z tobą porozmawiać. Spotykamy się tutaj dzisiaj zdalnie z okazji oczywiście wydania albumu Niebieskiego, ale on już jakiś czas śmiga na streamingach, prawda?
1: Tak jest, już od 10 lipca. Tak, już się zakręciłam, już myli mi się z premierą Marudy w zeszłym roku.
0: No właśnie, była Maruda w zeszłym roku, teraz jest album Niebieski. Jaką drogę przeszliście jako zespół z tego pierwszego albumu do drugiego? Co się zmieniło?
1: Wydaje mi się, że troszeczkę chcieliśmy pójść w odważniejsze brzmienia, dlatego znajdą się tam piosenki, które są na przykład trochę bardziej heavy, ale też znajdą się utwory takie jak Zły Świat, w których poszliśmy w trochę odważniejsze stęty na przykład. Także wydaje mi się, że właśnie odbiór Marudy trochę nas tak natchnął i dał takiego kopa, żeby ufać tym swoim decyzjom i nie bać się troszeczkę większych radykalizmów w muzyce.
0: A o co chodzi z nazwą tego albumu? Album Niebieski. Chodzi o niebo, o kolor? Czym właściwie jest album Niebieski?
1: Jakkolwiek sobie osoba to zinterpretuje, może chodzić o niebo, może chodzić o wodę. My głównie, w zasadzie to zastanawiając się nad tym, jak chcielibyśmy oprawić nasz następny album, chcieliśmy wybrać sobie jakiś kolor, który będzie głównym motywem. I jak już skończyliśmy album i wsłuchaliśmy się w niego, to w jakiś sposób cały czas wybrzmiewał nam taki motyw wody. Dlatego uznaliśmy, że niebieski to będzie ten nasz wybrany kolor. No i też właśnie skupiliśmy się bardzo na tej wodzie, na tym, że ta płyta to jest takie trochę zanurzenie się właśnie w emocjach, trochę lekkie takie przygłuszenie, które może dawać właśnie ukojenie słuchaczowi i dawać mu odpłynąć i trochę się rozluźnić w tej wodzie.
0: Faktycznie ten album ma takie właściwości, potwierdzam, ja chyba mam wrażenie, że z połowy tych wyświetleń, odsłuchań to pewnie ja robiłam z moimi znajomymi, także szerzę propagandę mleczową.
1: Dziękujemy bardzo wszystkim Mleczonators.
0: Tak, Mleczonators, czyli tak się nazywają fani.
1: Tak ich nazywaliśmy, ale są jeszcze różne wersje, są mleczarze, są mleczyki, no różnie, co kto woli, ale Mleczonators mi się najbardziej podoba, jest takie OG.
0: Myślę, że mleczyki też są całkiem urocze, jak mam oceniać. A masz swoją ulubioną piosenkę z albumu? Takie, wiesz, no to ulubione dziecko po prostu, tak, że to totalnie ty, cała ty w tej jednej piosence?
1: Wydaje mi się, że nie mam takiej ulubionej. Bardzo często mi się zmieniają. W zależności pewnie od momentu życia, od nastroju. Obecnie bym powiedziała, że jakoś tak bardzo czuję Aero. Może też dlatego, że jest pewna wersja tego utworu na albumie, ale jak ostatnio graliśmy live i przygotowujemy je nadal, to ona nabrała trochę mocniejszego, takiego shoegaze'owego charakteru na naszych koncertach. I chyba pokochałam ją przez to na nowo, przez to, że ona jest właśnie taka najbardziej odmieniona ze wszystkich utworów z albumu właśnie w wersji koncertowej.
0: Bo też myślę, że piosenki trochę ewoluują też z każdym zagraniem, z każdą próbą i tak naprawdę zawsze na koncercie będą trochę odbiegać od tej wersji albumowej, więc uważam, że totalnie mogę wam potwierdzić, byłam, widziałam, słyszałam, warto przyjść na koncert Mleczy. No właśnie, gdzie w najbliższym czasie będzie można was usłyszeć na żywo?
1: W najbliższym czasie będziemy grać na Opie. Zapraszamy wszystkich ofowiczów 8 sierpnia o 17:20 pod główną scenę. A później ruszamy w naszą... A, jeszcze mamy koncert w Wołowie 28 września, a później ruszamy w naszą niebieską trasę. Już wszystkie daty, wszystkie koncerty są podpięte na naszych profilach, także śmiało można już się zapisywać na te wydarzenia.
0: Okej, to teraz mam takie już bardziej szczegółowe pytanie, że tak powiem, ponieważ no, moją personalnie ulubioną piosenką z tego albumu jest Nie muszę mieć nic. I teraz zastanawiałam się, czy to znaczy, że ja już nic nie muszę w ogóle mieć, czy tak naprawdę znaczy przez podwójne zaprzeczenie, że mogę mieć wszystko?
1: Aha. To znaczy ta fraza jest trochę taką ironizacją, że no może i gubię siebie, może i chodzę wszędzie z roztrzepaną głową, może i jest grad i deszcze i nie wiem czego się spodziewać po tej drugiej osobie, ale to nic, to jakby nie muszę mieć nic dla siebie, ważne, że jesteś, ważne, że mogę tobą się zachwycać. I czasami można potraktować to dosłownie, bo są relacje, w których faktycznie każdy ma swoje niedoskonałości i warto przymykać na nie oko, żeby nie tracić czegoś pięknego, ale są sytuacje, w których warto zauważyć, że warto jednak mieć coś dla siebie.
0: No myślę, że jest tu dużo mądrości relacyjnej, ogólnie myślę dla każdego do przyswojenia i dla każdego jest to lekcja. A jak to się stało, że Seweryn dołączył do składu Mleczy?
1: Seweryna jakoś tak poznaliśmy w odpowiednim momencie, ponieważ wyjechaliśmy na taki wyjazd ze znajomymi muzycznymi właśnie do Łotwy, gdzie mieliśmy razem sobie muzykować i poza Mleczami, poza Szamą, Mopem, Adamem Winiarzem, był tam jeszcze Seweryn i któregoś razu właśnie przed jakimś wspólnym muzykowaniem przy śniadaniu Seweryn wszedł do nas i powiedział, że śniło mu się, że z nami grał na koncercie i że mega mu się podobało, a akurat jako, że musieliśmy żegnać się z Nataszą, ponieważ się przeprowadzała i nie była już w stanie połączyć, właśnie wpasować swoje życie grania z nami, to akurat mieliśmy to miejsce, akurat mu się przyśniło i uznaliśmy, że możemy ziścić ten sen.
0: Czyli trochę objawiło mi się we śnie, jak w Twin Peaks było.
1: Dokładnie.
0: Rozmawiałam w sumie kiedyś z Sewerynem o Twin Peaks też u nas w radio, także ciekawe się to połączyło. Ale właśnie, jeśli chodzi też o ciebie, jako ciebie, czyli Karolinę, otóż dzisiaj będzie też puszczany przedpremierowo Nie tędy droga z Zachwytem. Jak doszło do stworzenia tego kawałka?
1: Tak jest. Wieczoru po prostu Miłosz podzielił się ze mną demkiem. Wymyślił właśnie riff gitarowy. Wydaje mi się, że to był tylko riff gitarowy z perkusją, ale uznał, że czuję w tym bardzo mleczowy klimat. I w ogóle dostałam to demo z podpisem mleczowy po prostu. No i spytał się, czy nie chciałabym do tego napisać swojej partii. I w zasadzie to tak, całej tam melodii wokalu i tekstu. No i podjęłam wyzwanie. Przyznam szczerze, że nie jest to spotykana dla mnie konstrukcja piosenki, czy też w ogóle natężenie. No jest to po prostu mocniejszy numer niż zazwyczaj z mleczami mamy zwyczaj robić. Ale się zapamiętałam. Który mamy zwyczaj robić z mleczami. No i podjęłam wyzwanie. Siadałam do tego chyba jakieś 5 razy i dopiero za 5 coś mi zaskoczyło. I tak poczułam, że w tej piosence to jest dobry moment na wyrażenie jakiejś złości. I długo się zastanawiałam, na co tak naprawdę jestem zła. I rozmyślałam trochę o świecie, o jakichś niesprawiedliwościach. Bardzo staram się kierować jakby myślą, że to nigdy nie leży wina w człowieku. Jest nad nami jakiś system, w który jesteśmy spakowani i staramy się w nim jakoś odnaleźć. I często właśnie to doprowadza do dużej krzywdy na tym świecie. I po prostu jest to jakiś mój krzyk, żal, ale też po prostu powiedzenie ludziom, że ej, rozejrzyjcie się dookoła, to nie jest wszystko zamknięte w jakimś takim mikroświecie, warto spojrzeć szerzej, warto wiedzieć, warto mieć empatię po prostu do drugiego człowieka, czy to jest z naszego podwórka, czy z drugiej strony świata.
0: Czyli morał tej historii jest taki, że warto widzieć człowieka w drugim człowieku. Tak przynajmniej to widzę. I z tego, co przesłuchałam oczywiście. I szkoda w sumie, że utwór się nie nazywa Mleczowy, bo to by było w sumie całkiem zabawne. A nazywa się Nie tędy droga, więc jak nie tędy droga, to w sumie którędy?
1: Każdy ma swoją i musi ją odpowiednio sobie zrozumieć. Odpowiednio dobrać. No nie ma jednej dobrej, ale warto kierować się sercem i po prostu dobrem Tak, i widzieć człowieka w człowieku i kochać go.
0: Też tak uważam. Więc myślę, że płyniemy powoli do brzegu tej rozmowy. Bardzo dziękuję Ci oczywiście, Karolino, za rozmowę i pewnie się jeszcze usłyszymy nieraz, tak jak myślę, tak mi się
1: Mam
0: wydaje.
1: Mam nadzieję.
0: Także do usłyszenia. Naszą gościnią dzisiejszą była Karolina Prasał, a my przechodzimy do przedpremierowego odsłuchu kawałka Nie tędy droga z zachwytem.

A był to Zachwyt i Karolina Presał w przedpremierowym odsłuchu Nie tędy droga. Ja jestem zakochana i czekam, aż będzie na streamingach w końcu, żebym nie musiała sobie tego słuchać z poziomu mojego komputerka. A my przechodzimy też również do rzeczy niezmiennych, czyli do płyty tygodnia. A płytą tygodnia jest Sunbird i świetnie. Oczywiście również jest to polski zespół, może za bardzo z akcentem przeczytałam. I świetnie to, co ciekawe, drugi album Sunbird. To jest bardzo, bardzo ważne w tym kontekście, ponieważ no, sceny podbili już wiele scen w Polsce, a zawsze myślałam, że więcej tej muzyki się zbierało, a jak się okazuje, to dopiero ich drugi album. Także wow, że można zrobić, wiecie, taką karierę jednym albumem. To jestem w szoku. I jest to album pełen świeżości, odwagi i nowej energii. I że zespół w końcu odnalazł swoje brzmienie, które najlepiej, wiecie, ich oddaje, ale też dojrzeli w tym czasie, co jest ważne, bo jak się okazało, też w okresie 2020-2023 przygotowali już dwie płyty i były skończone już one podobno praktycznie w 95% i ten materiał trafił do kosza. I czy to dobrze, czy źle, no to mówią, że nie wiedzą, ale zobaczymy. Zobaczymy, z czym się zmierzymy. I zmierzymy się z kawałkiem Elvira. Mam też wrażenie, że na pierwszym albumie też jest piosenka Elvira, także po tej piosence wrócę do was z informacją zwrotną, bo już przed wami Sunbird i Elvira.

0: Sunlax i Want You to Love z albumu, który stopniowo się ukazuje powoli. Teraz troszeczkę zmieniamy klimat. Ja wiem, trochę nie po kolei piosenkami lecę. Teraz będziemy trochę skakać. Zobaczymy jeszcze, jak się wyrobimy czasowo. Jest to projekt, który się nazywa Yayo Forever. Jest to taki projekt bardzo garażowo, DIY. Nagrywam w pokoju, trochę krzyczę do mikrofonu, trochę nie umiem, ale ja takie rzeczy kocham najbardziej. Ja bym wokalnie powiedział, że w tym utworze, bo pozostałe no, trochę odbiegają, ale też są dalej w tym nurcie DIY. Ja bym powiedział, że wokalnie w tym kawałku to jest trochę reinkarnacja tego, zdechłego osa, jak jeszcze był młodym osą, czyli dawno temu. Trochę mi brakowało, bo no niestety jako wieloletnia fanka zdechłego osy trochę ubolewam, trochę mi brakuje czegoś aż tak surowo brudnego, bym powiedział, ale ja kocham takie rzeczy. Znajomi się ze mnie śmieją, że im bardziej coś jest asłuchalne, tym bardziej jestem tego fanką. Także, no wiecie, to utwór trwa niecałe 2 minuty. Jeżeli, wiecie, wam nie podpasuje, to tak wyłączcie sobie odbiorniki na 2 minuty, ale wróćcie, koniecznie wróćcie. Już przed wami Yayo Forever i Strzał.
1: Jojo Forever is a dumb fuck.

Jajo Forever i Strzał, także kolejny z wyłowionych przeze mnie ciekawych kawałków moim zdaniem. I przypominam o konkursie, ponieważ mamy do rozdania wejściówkę jedną pojedynczą na koncert grupy H2O. Oczywiście odbędzie się ona we wtorek, czyli 4 sierpnia w dwóch progach. I aby wygrać taką wejściówkę, należy wysłać SMS na numer 7148. W treści SMS-a słowo afera, wasze imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie konkursowe, czyli dlaczego to właśnie wy mielibyście otrzymać taką wejściówkę, koszt SMS-a złoty 23. No i warto też wspomnieć, że przed tą jakże grupą gra także zespół Meatballs, który robi Midwest Emo, z Polski, oraz CF98, których ja jestem też fanką i też grają w sumie takie emo, trochę pop-punk, także wiecie, jeżeli nie na main event, to chociaż na supporty was gorąco zapraszam, także jest certyfikacja jakości środowego aferytmu nad tym koncertem, zatwierdzam. Następnym kawałkiem, no w sumie właśnie kawałkiem, artystką, no ta artystka na razie nie ma większych wydawnictw, nazywa się Mniejszość i ja bym to troszeczkę przyrównała do Have a Nice Life, ale takiego, no jeszcze nie, aspirującego pod Have a Nice Life, ja bym to tak określiła, ale wiecie, przestrogą dzisiejszego aferytmu jest to, że jak ktoś mówi coś bardzo pewnym głosem i pewny siebie jest tego, co mówi, to nie zawsze mówi prawdę, trzeba weryfikować, tak jak ja dzisiaj weryfikowałam swoje halucynacje muzyczne. No to co, przed nami Mniejszość i na razie ulubiona moja piosenka od tej artystki to Klątwa.

Mniejszość i klątwa. To kolejna piosenka z typu odgrzebanych, wykopanych, złowionych przeze mnie ciekawych utworów. Równie ciekawym kolejnym będzie zespół z Poznania. Salto Śmierci się nazywa i ostatnio wyszła epka pod tytułem Kolejne Lato. No w sumie trwa Kolejne Lato, już jedno z wielu, a kawałek przeze mnie wybrany to Naturalny Banita.

Salto śmierci i naturalny Banita. I płyniemy powoli do końca. Więc przed nami kolejne moje odkrycie muzyczne. Tak objawiłam się pewnego dnia właśnie na Spotify'u. A jest to projekt z Warszawy audiowizualny, natomiast testowałam. I sama piosenka już wystarczy, żeby was trochę odprężyć i przenieść w pewne tereny. Jest to 2K, a utwór nazywa się Tańczyć.

2K i tańczyć. A my pożegnamy się kawałkiem od pani Ai Yamamoto i jest to artystka z Australii. Z nie pamiętam już dokładnie miejscowości, a z Melbourne. I wybrałam dla was album, który nazywa się Less Hype, More... No właśnie, tego ostatniego słowa nie przeczytam, ale chodzi o grzyby generalnie, bo album ma bardzo ciekawą okładkę. Jest taki wielki grzyb i taki mały jelonek, także po tym go znajdziecie. Jeżeli kochacie ambient, także chwilka wyciszenia dla was, to po prostu będziecie kochać ten album. Ja się w nim zakochałam, jadąc niewyspana do pracy. No to co? Aferytmowała dzisiaj dla was Zosia Jarzębska, realizował jej Remiasz Szczecina i Zbigniew Siwek, a to przed wami na osłodę na koniec Ai Yamamoto i Playful Pinky Clouds. Do usłyszenia!

Aferyt pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku.

0: 19. Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Trap Stacja. Nowości i klasyki najnowszej szkoły rapu. Świeże brzmienia, premiery, rozmowy z artystami i przegląd poznańskiego świata rapu. W każdą środę o północy.
3: Get yourself locked in to bump and grind.
4: Od połamanych elektronicznych rytmów do hip-hopowej ulicy i klimatycznego R&B. Bump and grind. Każda środa.

0: lipcu tak się złożyło, że mamy 3 okazje się spotkać, także bardzo nam miło jeszcze skończyć miesiąc w studiu Radio Afera. Zaczęliśmy sobie od klasyczka absolutnego, też coś, co jakby nigdy za bardzo mi w serduchu nie grało, ale ostatnio wróciłem sobie do płyty In the Airplane Over the Sea, Neutral Milk Hotel, i zagrała bardziej niż grałem przez całe życie, więc uznałem, że może ten ostatni lipcowy dodatkowy szampan to będzie dobre miejsce, żeby znaleźć trochę czasu, żeby sobie posłuchać tego zespołu. Pamiętam koncert na festiwalu Neutral Milk Hotel, kiedy mieli swoją trasę reunionową. Wtedy nie miałem, tak jak mówię, za dużo entuzjazmu. Dzisiaj pewnie chętniej bym zobaczył. Także sobie jeszcze zaraz wrócimy, bo przyniosłem ze sobą 2 kawałki. Zaraz posłuchamy jeszcze po tytułowym numeru Two-Headed Boy, który jest również następnym numerem na tej płycie po piosence tytułowej In the Airplane Over the Sea. Ale jakby tutaj jeszcze Filip chciał coś powiedzieć, to szybki moment na to.
1: No ja chciałbym powiedzieć, że zapraszam do wspólnego godzinnego lotu szampanowego, więc lecimy z tym.
0: To posłuchajmy sobie jeszcze.

0: Neutral Milk Hotel, Two-Headed Boy do kompletu. Zagraliśmy sobie dwa kawałki na rozpoczęcie 97. Szampana MP3. Tutaj zwykle mówię takie typu, że polecam całą płytę albo coś. No, ja nie wiem w sumie dalej, czy polecam. No, nie jestem jakimś mega fanem, tak jak wiem, że jest kultowa już ta pozycja w katalogu tego zespołu. Także myślę, że każdy musi wyrobić swoje zdanie. To jest moja bardzo taka wyważona opinia, którą wygłosiłem w szampanie.
1: Ciśnie się na usta słowo, że jest neutralna.
0: Neutralna.
1: I tu chyba pasuje.
0: Ja jeszcze chciałem powiedzieć, że a propos tego off-festiwalu, bo teraz też niedługo będziemy mieli off-festiwal, też mam zamiar się pojawić tam i wygooglowałem sobie tą obecność zespołu Neutral Milk Hotel na off-ie. To był 2014 rok, więc no, już dla koneserów dawno temu, ale właśnie z tego, co sprawdzam, Belen Sebastian i ten koncert pamiętam dobrze się bawiłem, The Jesus and Mary Chain i jako młody shoegazowiec wtedy byłem bardzo podjarany tym koncertem, byłem bardzo blisko sceny. Death Heaven było też na głównej scenie jako headliner i tego w ogóle nie pamiętam. I zespół F Buttons, już nie przeklinając na antenie.
1: Ale mocno gitarkowy skład tamtego. Coś dla koneserów.
0: Pamiętam, fajna edycja, ale na, nie wiem, w ogóle chyba nie poszedłem na Neutral Milk Hotel wtedy.
1: Gdyby mieć wehikuł czasu, to byłby cud. Dobra, ja odejdę od gitarek, bo teraz będzie Blood Orange, który towarzyszy mi jakoś tak od jesieni zeszłego roku z płytką SX Honey. Ale nie daje ono sobie zapomnieć, bo fajną strategię przyjął, że na YouTube'a wrzuca teraz już ponad pół roku od wydania płyty różne visualizery do płytek, do kawałków, utwory, teledyski nowe, niezobowiązujące. Widać, że już nie ma ciśnienia na podbijanie singli, tylko właśnie tu leci podbitka pojedynczych, mniej popularnych chyba wcześniej utworów. No i tym trafem wpadł mi znowu w ucho. Jest to prawie tytułowy numer, ponieważ nosi tytuł SX Honey, ale napisany jak plik MP3, trochę jak szampan MP3, bo jest to SX podkreśnik Honey.mp3, to jest pełen tytuł. No, jest to fajny, szalony trochę numerek. Posłuchajmy.

0: Słuchacie 97. wydania Szampanu MP3 w Radiu Afera. Jako pierwszy kawałek poleciał Essex Honey MP3 od Blood Orange, a zaraz po nim YL Hoy, artystka z Australii. Dosyć lo-fi, DIY-owe podejście. Tu moje bingo można odhaczyć, że poleciało coś z Australii, bo to często się dzieje w Szampanie.
1: O, a to ciekawe, bo ja jeszcze mam potem australijski skład do puszczenia.
0: A, widzisz.
1: To dzisiaj jeszcze wrócimy na antypody.
0: No i elegancko. No i z takim, był to lightowy utwór z Without Love, z płyty, która nie ma tytułu, oficjalny Untitled, która wyszła w 2021 i jest tam duży przekrój muzyczny, więc zapraszam do zadania domowego.
1: Jak są utwory Untitled, to nigdy nie wiem, czy to jest jakby, na którym to jest poziomie, że to jest tytuł Untitled, jest, że nie ma tytułu.
0: Dokładnie.
1: Bo to może być różnie i są różne piosenki, które różnie tego podchodzą i potem musisz posłuchać wywiadu z artystą, żeby powiedział, jaki był plan.
0: A potem biedni wikipedyści po prostu nie wiedzą, co dopisać w przypisie.
1: Dla Wikipedy,
0: dyskografię.
1: Dla wikipedystów słuchających Szampana MP3 wielkie kciuki w górę, ponieważ bardzo dużo mi pomagają, jeśli chodzi o mówienie o albumach. I teraz też mi pomogą trochę, bo mam tutaj przed sobą Wikipedię. Mam ją dlatego, że zespół Dismemberment Plan, który zaraz poleci w Szampanie MP3, znałem wyłącznie z nazwy, już od lat, natomiast nigdy za bardzo nie przyjrzałem się tej muzyce. Wiem, że była jakaś płyta tego zespołu, która miała bardzo dobre lotne recenzje. No i chciałem ją sobie w końcu wrzucić na głośniki. Zrobiłem to w zeszłym tygodniu. Płyta nosi tytuł Emergency and I z roku 99. A więc jeśli chodzi o moje bingo, czyli jakiś 90-sowy zespół gitarowy, to też już mamy odhaczony. Chociaż mieliśmy już wcześniej odhaczony z Neutral Milk Hotel, więc dzisiaj po prostu ciągnę to. Ale jeśli chodzi o Dismemberment Plan i właśnie płytę Emergency and I, pozytywne bardzo na mnie zrobiła wrażenie. No i uznałem, że będzie dzisiaj dobrze wchodziła w ten klimat, który mam wrażenie dzisiaj przynoszę, czyli takie pokraczne, pokręcone gitarki. Tak to przynajmniej sobie łączę wszystko, co dzisiaj zagramy. Więc teraz będziemy mieli trochę czasu spędzonego właśnie z tą bardzo ciekawą, bardzo, wydaje mi się, inteligentnie skomponowaną i zagraną płytą Emergency and I. Posłuchamy sobie najpierw kawałka otwierającego ją i też z tym kontekstem w głowie bardzo, bardzo fajnie sobie jej posłuchać, że to jest to, co rozpoczyna tą płytę, co pojawia się jako pierwsze i to naprawdę od razu robi pewnego rodzaju robotę, jeśli się zaczyna z tą płytą właśnie w ten sposób. Kawałek nosi tytuł A Life of Possibilities, a potem bezpośrednio po nim trzeci numer z płyty Emergency and I, What Do You Want Me To Say?

0: trochę gitarowej akcji w Szampanii MP3 numer 97, Dismemberment Plan z płyty Emergency and Night, dwa kawałki A Life of Possibilities, a potem What Do You Want Me To Say. Dzisiaj mówiłem, że przynoszę pokraczne gitarki, więc jestem już na poziomie tak 80% tych, które przyniosłem na dzisiaj.
1: Gitarkometr osiągnął już.
0: Gitarkometr osiąga czerwoną barwę.
1: Wjechał. 4/5 gitarek za nami, no to nieźle. No to w przeciwieństwie do pokracznych gitarek, ja mam okrąglutką elektronikę. Garrett Home, a pod tym pseudonimem kryje się nie kto inny jak znany wielu Dumb Funk. A Garrett to jego pseudonim do wypuszczania bardziej ambiento-elektroniczno-podobnych utworów i takich płytek pod tym pseudonimem wydaje mi się, że wydał około 3, o ile dobrze pamiętam. No więc teraz klasycznie.
0: Ja tylko jeszcze chcę wtrącić moją obserwację, która mnie zawsze zastanawia, że mi się wydaje, że jak ty przynosisz jakiegoś artystę, który ja nie znam, to jest zawsze jakiś człowiek, co wydaje w ogóle 60 płyt rocznie i ty zawsze tak mówisz, no tutaj pod tym pseudonimem wydał już kilka płytek. Ja zawsze mam takie wrażenie, że to jest na przykład 10 płyt już wydanych pod tym pseudonimem i że to są tacy ludzie, którzy strasznie szybko wyrzucają z siebie rzeczy. Mm. Nie wiem dlaczego jakby w twoim przypadku dużo bardziej mi się wydaje, że tak jest niż w przypadku moich rzeczy. Czy tak jest?
1: Może tak być.
0: Może tak być.
1: A może ściemniam i po prostu mówię coś, aby mówić i nigdy się nie dowiecie, ale myślę, że możecie nam zaufać, drodzy słuchacze, bo jakość będzie jak zawsze w Szampanie topowa.
0: Topowa.
1: Więc posłuchajmy sobie Garrett i utwór Home.

0: niesamowicie okrąglutka elektronika od Garretta, czyli pseudonimu aliasu Dumbfunka. Bardzo fajna muza do słuchania w tle, ale z takim bardziej pozytywnym twistem. Jak chcecie tło pozytywne, to możecie odpalić to.
1: To prawda, durowy kawałek. Ale durowy. Również przedstawiciel znanego gatunku muzycznego Philip Wave, czyli wszystkiego, co Filipek słucha. Dla mnie właśnie dużo wyznaczników Philip Wave'ów w utworze Home Garretta wybrzmiało. Myślę, że można by dołożyć to do playlisty, którą powinniśmy rozpocząć, żeby naszych słuchaczy zaznajomić z tym, czym jest Philip Wave.
0: Ja myślę, że to trzeba czytać między wierszami, tego, co mówimy, tego, co słuchamy.
1: No, jeżeli ktoś jest wiernym słuchaczem Szampana, to powinien już sam mieć wyrobioną tą... wrażliwość.
0: Ale mówcie przyjaciołom, zapraszajcie do słuchania Szampana w Aferze co drugą środę o 20.
1: Tak jest. Zapraszamy tym bardziej, że jak już podkreślaliśmy kilkukrotnie w tej edycji, mamy już wydanie 97, co oznacza, że za kilka tygodni będziemy musieli przygotować się do audycji numer 100. I będzie to fajna okazja. Jeszcze nie stwierdziliśmy, czy będzie się działo coś szczególnego, czy będzie to po prostu kolejny szampan, ale na pewno takie urodziny małe zrobimy.
0: I tak będzie fajnie. Dokładnie, może jingle otwierania szampana tu co kawałek.
1: O, zlejerujemy zapamiętajmy to. Czy coś tam. Ale teraz chcieliśmy jeszcze jedną rzecz pogadankową wrzucić, jeżeli już mamy okazję. Za chwilę posłuchamy sobie Mleczy. Mlecze to ostatnio bardzo nośny temat. Album Niebieski, ich płyta, która dużo ostatnio dobrych recenzji zbiera. Ale też jest w tym wszystkim temat naszego zespołu, czyli zespołu Niemoc, ponieważ Mlecze ogłosiły swoją trasę, która nazywa się Trasa Niebieska. Obejmie wszystkie, że tak powiem, główne polskie miasta w październiku. I tak się składa, że zaprosiły nas Mlecze, żebyśmy byli gośćmi ich koncertu właśnie w Poznaniu.
0: Ura.
1: Więc bardzo się cieszymy i bardzo miło nam też ogłosić dzisiaj w Szampanie, że 24 października zagramy jako Niemoc jedyny koncert w tym roku i pierwszy klubowy koncert w Poznaniu od...
0: Od roku.
1: Od nie. roku? Nie, bo to nie był klubowy koncert. Graliśmy otwarty
0: to koncert. Roku z hakiem.
1: Ale klubowe to... A co było wcześniej? Minoga ostatnio była, a tak. To było chyba 3 lata temu.
0: No dobra, tak.
1: No myślę, że to był od lat już. Od lat pierwszy koncert klubowy w Poznaniu.
0: Nie, no, był jeszcze Blue Note.
1: Ale to był festiwal.
0: Aha, no dobra.
1: Różnie można na to spojrzeć. W każdym razie jest to koncert normalny, klubowy, bilotowany. Zagramy my i zagrają Mlecze. My jako ten jeden wyjątkowy koncert tegoroczny. Mlecze no, grają koncertów w tym roku dużo więcej, ale to jest jak najbardziej zrozumiałe. Tak czy tak, myślę, że będzie to super okazja, żeby się spotkać z Mleczami i również z nami. Także zapraszamy bardzo serdecznie na to wydarzenie. Jeszcze raz powtarzam, 24 października. I też warto się spieszyć, żeby bilety kupić wcześniej, bo pierwszej puli już na przykład nie ma. Także jest duża szansa, że będzie tam komplecik.
0: Wow.
1: Wow. I to by dopiero było, było fajne. Także zaopatrujcie się w bilety. Jak sobie wejdziecie na Instagrama Mleczy czy Instagrama Niemocy, to tam linki są wszędzie, więc warto znaleźć. No a żeby kokardką objąć to ogłoszenie, to posłuchamy sobie teraz kawałka, który mi chyba najlepiej wjechał z ostatniego albumu. Pod tytułem Zaśniesz spokojnie. Filip, czy coś dodasz jeszcze do tego, czy lecimy?
0: No ja też Mleczy ostatnio słuchałem dużo i bardzo ten zespół mi się spodobał. Jako no, polska muzyka to nie jest mój pierwszy wybór, a tutaj po prostu wszystko jest tip-top, więc nic tylko słuchać, nic tylko wpadać na koncert.
1: Głośne ogłoszenie, słuchajmy Mleczy, pozdrowienia dla Karoliny i spółki i posłuchajmy.

0: Mlecze, zaśniesz spokojnie w szampanie MP3. Zapraszamy na koncert Mleczy i Niemocy w październiku 24 pod Minogą. Kupujcie bilety już dziś.
1: Kupujcie
0: polskie pop bilety.
1: Pop bilety, dokładnie, to jest nasz przekaz na dzisiaj. Właśnie szugejzowość tego kawałka ewidentnie wpisuje się w twoim radku, w twoje spektrum muzyczne. Też siedzi, jest tutaj.
0: Właśnie ja myślałem akurat o tym kawałku, który przyniosłem dzisiaj, że będzie trochę poza tym, tym tematem pokręconych gitarek, ale no jest, no jest
1: nie,
0: to szugejzowe uderzenie.
1: Nie uciekniesz.
0: No, więc, myślę, że i tak się złączyło. Dobrze.
1: Elegancko, wszystko siedzi i fajny zespół. No i mam nadzieję, że na tej fali właśnie wznoszącej, na której się znajdują, będą płynąć jak najdłużej. Tego Mleczą życzę.
0: A propos Australii. To było.
1: A propos Australii, ja mam kolejny australijski zespół, a tym razem nie wykonawcy, który wydał do tej pory 10 płyt, jak wcześniej, tylko totalnie nieznany projekt, który wydał jednego singla, który lata temu zapisałem sobie na YouTubie. I ostatnio, pierwszy raz od bardzo wielu lat włączyłem sobie shuffle na YouTubeowych lajkach i po prostu wleciał to... Zdziwiłem się, że nie słucham go częściej, bo kiedyś na repeacie był bardzo często. No a wykonawca, o którym mówię, to projekt Denial, 80sowy, taki mało znany duet z Australii, który wydał singla, na którym skoverował klasyka California Dreaming, który... Został chyba odarty z tej kalifornijskiej słonecznej przebojowości i zastąpiony surowością
0: pustyni
1: południa, no, interioru australijskiego, a na pewno surowością syntezatorów, więc zapraszam teraz do wysłuchania California Dreaming, ale w dość nieoczywistym coverze.

0: California Dreaming w wykonaniu projektu Denial z lat 80. z Australii. Myślę, że nawet się dobrze wpisuje w tegoroczne lato, które raz nas tu skrajną Kalifornią atakuje 40-stopniowym upałem, a raz chłodem i deszczem i tym Such a Winter Day trochę to siedzi.
1: No to prawda, bo tutaj tekst i temat piosenki jak najbardziej kalifornijski, upalny, ale brzmienie takie deszczowe. No. Mi się kojarzyło właśnie z taką dość smutnym wieczorem, więc tutaj myślę, że jak najbardziej polski numer w swoim jakimś głębokim
0: jeszcze,
1: klimacie.
0: Jeszcze polski trop, ale bardzo go lubię i no, czasem się tak zdarza, że zapomnisz coś, co lubiłeś dawno, dawno temu, a tu nagle w jakiś sposób po prostu
1: a to właśnie
0: odtwarzanie losowe ci wyskoczy nie wiem, no, też to jest obciążone jakimiś wspomnieniami, jakimiś w ogóle przeżyciami i innymi czasami i w połączeniu z tą nostalgią wjeżdża dobrze.
1: Totalnie tak jest. Ja w ten sposób dużo kawałków na szampana przynoszę. Właśnie dlatego, że przypominam sobie, że w ogóle 10 lat temu to bardzo to lubiłem i od razu wjeżdża na playlistę wtedy, także często też to zapowiadam. No muzyka to jest jak zapachy, to wehikuł czasu, najbliższe co możemy mieć, wydaje mi się. I ja to mówię często jako ciekawostkę, ale ja tak na przykład mam, że piosenki z gier komputerowych, które grałem, jak byłem mały, nie słucham ich specjalnie po to, żeby zachować taką aurę wspomnienia, bo dużo miałem takich rzeczy, które kiedyś znałem jako dziecko, potem ich słuchałem dużo, jak byłem starszy i to oryginalne wspomnienie się zatarło zupełnie. Więc mam takie płyty, których w ogóle nie dotykam i mówię sobie, że ich posłucham następnym razem, jak będę miał na przykład 50 lat.
0: A ciekawe, albo jak będziesz grać w FIFA 2006 znowu.
1: Dokładnie.
0: Bo pamiętam, że często to się przejawia. Często słyszę, o, to było w FIFA.
1: To są piosenki z FIFA, no co tu dużo mówić. No. Mówiłem głównie o FIFA, tak. Ale mówiłem też na przykład o Need for Speedzie, więc nie tylko.
0: Wiadomo, Lux, ale tak mi się przypomniało.
1: To prawda. No tak, muzyka wehikuł czasu. Będziemy powoli już zamykać szampanem.

0: serdecznie obie te osoby. Wszystkiego najlepszego.
1: 100 lat dołączam się do życzeń.
0: I dziękuję bardzo. I mimo, że kawałek zupełnie nie ma urodzinowego nastroju, to ma urodzinową nazwę, więc też zadziała. No i tyle. Szampan EP3, zespół Niemoc, Radek Reguła
1: i Filip Awłas. Do usłyszenia następnym razem.
0: Do usłyszenia.

0: Szampan MP3.
1: Twój ulubiony plik dźwiękowy.
2: W środę o 20.
0: Zaprasza zespół Niemoc.
3: Autopromocja.
4: Audycja Warehouse, czyli powrót do korzeni muzyki elektronicznej. W środę o godzinie 23 w Radiu Afera.
3: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.

NFT razem z Simem Data Stream, który ma się ukazać za czas jakiś. Pamiętam, że jak gadałem o tym z NFT na UpToDate, to mówił mi, że wyprowadził mnie z błędu. Wydawało mi się, że to pójdzie na ich wspólnym labelu Data Stream właśnie tak się nazywającym. Natomiast wszystko wskazuje na to, że ukaże się to jakoś inaczej. Na ten moment nie podał mi więcej informacji. Natomiast dzisiejsza audycja poświęcona jest Outlook Festiwalowi chorwackiemu, który właśnie zakończył się w ten poniedziałek. Ja właśnie stamtąd wracam, dosłownie 2 godziny temu wylądowałem w Poznaniu i zdążyłem jeszcze wrócić na szybkości do domu, ogarnąć się i przyjechać do studia, żeby zrobić wam tę audycję na żywo, gdzie będę dzielił się moimi osobistymi highlightami z tego festiwalu. Jeżeli ktokolwiek ze słuchających też tam był, to oczywiście zapraszam serdecznie do komentowania facebook.com/lekkościbitu, pisane łącznie bez polskich znaków, ale nawet jeżeli was tam nie było, to jestem ciekawy, kogo byście tam zobaczyli z tego line-upu, albo po prostu jak podobała się wam nasza dzisiejsza selekcja. Przejdziemy do czegoś, co ukazało się na Good For Ya, no i zdecydowanie Boat Party piątkowy, gdzie przejęło to właśnie Good For Ya, świetny label w postaci Saliego z LB, SPMC z Maxem, a.k.a. Jackiem Sparrowem oraz Yo Evansem. To był jeden z najjaśniejszych punktów tego festiwalu. Od samego początku do samego końca ta łódka po prostu dowiozła niesamowity vibe muzyczny. My sobie teraz posłuchamy. Oryginał jest od Saliego, The Still, natomiast zremiksował go Yo Evans.

Sully z utworem The Still, natomiast zremiksował go Joe Evans, którego miałem okazję po raz pierwszy zobaczyć w akcji na Boat Party na łódce Good For Ya, czyli właśnie labelu, na którym ukazał się ten utwór, w ogóle całą epkę The Still polecam sobie obczaić, no i obczajać artystów związanych z Good For Ya. Swoją drogą LB królował jak dla mnie na tym festiwalu i to jest taki mały spoiler, bo zagramy oczywiście jeszcze coś od LB, zarówno w przypadku jego seta w czwartek na Olive Grove scenie, jak i w back-to-backu z Salim na łódce Good For Ya. Oba sety po prostu mistrzostwo świata. Ale jeżeli chodzi o czwartek, no to tam też Sambinga w back-to-backu z Chimpo na tak zwanym Yardzie, czyli chyba tak zwanej, chyba też to głównej scenie, jakby na to nie spojrzeć, na pewno największej. Sambinga potem również z Down Tempo setem, bo była tam taka scena z sound systemem Angel Audio od Fanbase Mafia z Berlina, która służyła jako taki poniekąd chillout room, scena, gdzie można było się ambientowo wychillować, natomiast Sambinga dowiózł tam seta typu zwolnione, jakieś takie, nie wiem, bardzo dziwne rapowe, R&B, dancehallowe tematy, super crazy sprawa i bardzo mocno to siadło. Nefati na głównej scenie w czwartek wspomniany już, natomiast no w piątek po tej łódce Good For Ya zdecydowanie też dużo się działo i gdzieś tam może moja relacja być dość chaotyczna, natomiast mam nadzieję, że samą muzyką wam dowiozę chociaż odrobinkę tych wrażeń. W sobotę z kolei DJ Flight pojawiła się na scenie Olive Grove i tam w ramach jej seta tak zwanego Blue Note, nawiązującego do klasycznej nocy Metalheads, dowiozła też jak dla mnie jeden z najlepszych setów festiwalu, jeżeli jeszcze o tym nie wspomniałem. Przetańczony absolutnie od początku do końca w pierwszym rzędzie, zresztą z takich highlightów, no to SPMC też się tam w którymś momencie w tym pierwszym rzędzie pojawił, wspólnie było nerdzone do tych utworów, a my już teraz posłuchamy sobie Battery i Flight z utworem Overture.

To był utwór od Battery, czyli z tego co pamiętam to byli Krags i Parallel Forces, no i DJ Flight Overture. Tak jak wspominałem, DJ Flight z jej Blue Note setem w piątek na scenie Olive Grove na Outlooku, jeden z moich absolutnych highlightów całego tygodnia tak naprawdę. Niesamowite, mimo że większość z tych utworów, które zagrała, znałem, to poprowadziła nimi opowieść w secie w taki sposób, że kompletnie nie wiedziałem, co się za chwilę wydarzy i też ekscytacja wszystkich osób dookoła tam się skumulowała dość mocno, także big up DJ Flight. No i zapraszam też serdecznie was do komentowania tego, co słyszycie dzisiaj w audycji. facebook.com/Lekkość Bitu, to jest adres naszego fanpage'a i tam w komentarzach możecie mi dawać znać, jak podoba wam się dzisiejsza selekcja, albo może byliście na Outlooku, dawajcie znać, jeżeli macie jakieś wspomnienia z tego festiwalu, a nawet jeżeli nie w tym roku, no to może z jakichś lat wcześniejszych. My tymczasem znowu cofniemy się do Chorwacji, do zeszłego weekendu i tak naprawdę wspomnień, które we mnie jeszcze żyją cały czas, mimo że to był mój dopiero drugi Outlook, no to już bardzo mocno na mnie muzycznie wpływa i jaram się tym, co tam słyszę, jaram się tym, ile ludzi tam poznaję i jest to coś naprawdę wartego doświadczenia. Znowu wracam też do tej łódki Good For Ya, bo tam miałem okazję usłyszeć artystę, który w wydawnictwie Good For Ya figuruje jako Max, M znak wielkości A, znak wielkości X, natomiast jak się dowiedziałem już później po tej łódce, jest to Jack Sparrow, czy też Jay Sparrow, naprawdę świetny producent dubstepowy i potem jeszcze miałem okazję zobaczyć go w back to backu z Jayem Kenzo właśnie w takim dubstepowym stylu, więc podwójne zwycięstwo. No ale posłuchajmy sobie tego, co produkuje jako Max na Good For Ya, jego utwór Big Sound.

To był Max, znany również jako Jay Sparrow, z utworem Big Sound, wydany przez Good For You w 2023 roku, a ja robię dziś w połamanej wspominki z dopiero co zakończonego Outlook Festiwalu 2026. Jeżeli ktoś z słuchających osób, a domyślam się, że trochę takich osób tutaj może być, kocha muzykę basową, no to warto się przynajmniej raz w życiu na Outlooka wybrać i obczaić to, co się tam dzieje, bo dzieje się tam naprawdę bardzo dużo dobrego, szczególnie odkąd Rishi, nowy booker, przejął tam schedę i naprawdę wykorzystuje swoją moc do tego, żeby robić tam coś bardzo dobrego i bardzo ciekawie zaprogramowany jest ten festiwal. Naprawdę nie ma tam jakoś bardzo dużo, bardzo oczywistych tematów, tylko myślę, że większość tego line-upu to są bardzo ciekawie podobierane osoby i ciekawe też partnerskie takeovery rozmaitych inicjatyw, zarówno bardziej znanych, jak, nie wiem, label 1985, jak na przykład Deep Medi i tak dalej, jak Rapture, ale też mniej znane, jak londyński Tropical Waste, no czy właśnie wspomniane już przeze mnie Fanbase Mafia ze swoim Angel Audio Sound System i tak naprawdę nową sceną wspomnianą przeze mnie. Zresztą w ogóle na tej scenie zagrała osoba DJ-ska o ksywie Beatrice M, którą widziałem już kiedyś w Back to Backu z Argo, też w Chorwacji swoją drogą na Membrane Festiwalu. Zrobiło na mnie ogromne wrażenie, no i teraz zobaczyć jej seta na tej scenie Angel Audio, gdzie zagra coś po prostu bardzo dziwnego, a też super inspirującego dla mnie, bardzo ciekawe podejście do tematu, bo był to set związany tylko i wyłącznie z intro breakdownów albo outro klasycznych utworów dubstepowych. Żadnych dropów, tylko i wyłącznie te bardziej atmosferyczne rzeczy, zdarzały się jakieś tam basowe wstawki, ale czy nawet pojawiał się beat, ale nigdy nie był to taki właściwy drop i pełna moc tych utworów. Taki, no, bardzo pewnie dla niektórych frustrujący odsłuch, ale dla mnie to było super ciekawe. No i teraz posłuchamy sobie Beatrice M z utworem Dress Code.

Beatrice M. z utworem Dress Code. To za nami coś, co ukazało się w 2025 roku na labelu Tempa. No i bardzo polecam sprawdzać zarówno twórczość Beatrice M., jak i label, który prowadzi, czyli Bait Music. No, set pod tytułem Everything Reminds Me of Dubstep, o którym wspominałem, to było niesamowite przeżycie, także jeżeli jeszcze kiedykolwiek Beatrice tego typu akcje zrobi, to ja bardzo serdecznie polecam sobie to obczaić. Oczywiście nie może zabraknąć w podsumowaniu tego roku tematów drum and bassowych, chociaż tak właśnie sam sobie robię reminiscencję w głowie przy okazji tej audycji i myślę sobie, że aż tak dużo tego drum and bassu na Outlooku nie słuchałem koniec końców, bo też czuję, że bardzo dużo go dostanę we wrześniu na Sun and Bassie, kiedy wybiorę się na Sardynię, natomiast tutaj było tyle innych ciekawych klimatów, wolniejszych temp przede wszystkim. Natomiast jeżeli chodzi o drum and bass, no to zdecydowanie jednym z królów tegorocznego festiwalu był Loxi, który dowiózł tak niesamowitego seta. Raptem godzina, ale zleciała mi mega szybko i znowu przetańczone w pierwszym rzędzie od początku do końca. Znowu nieprzewidywalna, jak dla mnie przynajmniej, opowieść w secie. No i my posłuchamy sobie czegoś, co Loxi razem z Resoundem wypuścili. A właśnie, swoją drogą taka ciekawostka, bo jeden z, chyba utwór, którym Loxi rozpoczął seta i który usłyszałem też w secie Mantry. Ona mówiła, że prawdopodobnie to się nigdy nigdzie nie ukaże, a potem po secie rozmawiałem z Loxim i okazało się, że szykuje on swój debiutancki solo album, który wypuści własnym sumptem niebawem, jakoś pewnie za 2-3 tygodnie. Nie ogłaszał tego nigdzie, także tutaj macie w audycji takie insiderskie info, a my już teraz słuchamy Loxi i Resound z utworem Tracksuit Mafia.

był Loxy i Resound z utworem Tracksuit Mafia, a ja robię wspominki z tegorocznego Outlook Festiwalu. No i zapraszam was też serdecznie do komentowania. Nawet jeżeli na Outlooku nie byliście w tym roku, no to dawajcie znać, jak się dzisiejsza selekcja wam podoba. Może jakiekolwiek inne komentarze chcecie zostawić. facebook.com/lekkośćbitu, dawajcie mi znać. A my już teraz lecimy do kolejnego utworu. Foul Play, bo zaraz po Loxim tak naprawdę podczas rapturowego takeoveru sceny Olive Grove zagrał John Morrow, reprezentujący Foul Play. Tak naprawdę oryginalnie to był kwartet ze Steve'em Bradshawem świętej pamięci, który w 97 roku przegrał walkę ze stwardnieniem rozsianym. Steve'em Gerleyem, który z kolei gdzieś tam bardziej udzielał się na scenie garażowej, z tego co kojarzę, ale pojawił się przy okazji jakiegoś seta wspólnego w Planet Wax Foul Play. I był tam jeszcze bodajże MC, którego nazwiska już teraz nie pamiętam. MC Picton, o właśnie. No właśnie, jeżeli chodzi o Foul Play, no to w roku 2020 pojawił się taki album będący jakoś kompilacją starych, już niedostępnych, albo chyba nigdy niedostępnych też cyfrowo nagrań Foul Play z lat 90. wydanych przez Sneaker Social Club. No i my posłuchamy sobie czegoś, co dla mnie było też sztosem usłyszeć na żywo od jednego z twórców tego antemu. Foul Play, Finest Illusion.

No i tak końca dobiega Finest Illusion w tak zwanej wersji Illegal Mix, która właśnie spojrzałem też na Bandcamp Sneaker Social Club, nie jest już dostępna cyfrowo. Kiedy to ukazało się w 2020 roku wraz z tym winylem, no to to był pierwszy raz, kiedy ta wersja pojawiła się cyfrowo. No i widzę, że też zniknęła. Pewnie Sneaker Social Club nie chce sobie tutaj z autorami źródła tego sampla robić problemu. Dostępny jest Legal Mix w wielu miejscach, chociażby na Moving Shadow, gdzie się ukazał oryginalnie, potem też Night Force zrobił repress, czy reissue tak zwany, wydanie ponowne wersji, gdzie tego wokalu nie ma. Natomiast John z Foulplay zagrał to w wersji z wokalem, co prawda mocno przyspieszone, żeby dotrzymać tego współczesnego tempa drum and bassowego. Super było to usłyszeć na żywo od niego i cieszę się, że wreszcie miałem go okazję zobaczyć w akcji na Outlooku. My lecimy dalej. Myślę, że możemy też puścić w tle kolejny utwór, bo mamy coraz mniej czasu, a ja też, co prawda, przegapiłem dwa sety Tima Reapera, jednego w back-to-backu z Nephon T i jednego solowego, natomiast wreszcie udało mi się go złapać w back-to-backu z Dwardem i zagrali jako Globex Corp. To był bardzo przekrojowy set, gdzieś tam od klasycznego, acidowego techno i hardcore'u, aż do takiego właśnie szybszego, hardkorowo-dżunglowego grania, super sztos. No więc zagramy coś z Globex Corp, ze wspólnego labelu Dwarda i Tima Reapera, z drugiego wydawnictwa, czyli Globex Corp Volume 2, to jest Tim Reaper i utwory tutaj nie mają nazw, z tego co kojarzę, więc po prostu Globex Corp Volume 2, druga strona, A2.

I tak obawiam się, że będę musiał już ciąć powoli te utwory, bo coraz mniej czasu w dzisiejszej audycji, a mam dla was jeszcze do zagrania dwa traki. To, co słyszymy w tle, to jest Tim Reaper z utworem Globex Corp Volume 2 A2, czyli po prostu drugi utwór na stronie A z drugiego wydawnictwa na Globex Corp, które prowadzą wspólnie z Dwardem. Swoją drogą zabawne było, jak grali, czy skończyli grać w zasadzie closing na scenie Cove na tegorocznym Outlooku i Tim Reaper postanowił nakłonić całą publikę do tego, żeby zaśpiewali Dwardowi Happy Birthday, bo obchodził akurat urodziny i oczywiście musiał chłop w awkward sposób odsłuchać tych odśpiewanych życzeń, no ale w sumie to dość piękna sprawa, że tak jeden o drugiego dba i że postanowił go wrzucić na taką dość przyjazną minę. To był Globex Corp, a my już teraz przejdziemy do kolejnego utworu, tak naprawdę pozwolę sobie z rękami Jeremiasza ściąć tutaj ten utwór i przejść do kolejnego, bowiem miałem też okazję usłyszeć Jufiego zarówno w Back to Backu z Gloomem Fossą i z Sambą, ale to dosłownie przez chwilkę, natomiast jego set nie drum and bassowy na scenie Angel Audio, czyli scenie przez Fanbase Mafię obstawiany, zagrał właśnie takiego seta około ambientowego, downtempo, jazzowego, super sprawa, zresztą polecam sprawdzać jego projekt Moses Yuffie Trio, grali niedawno w Poznaniu, mega utalentowani muzycy, zresztą sam Yuffie jest super talentem. My już teraz posłuchamy sobie czegoś z jego solowych wydawnictw, z jego wydawnictwa dla White Peach, to jest utwór Calibration.

jak najszybciej podpisywał te traki na Exit, też przyniesie jakąś, jakiś efekt, bo też zdradził mi, że coś takiego wykonał, a LB razem z Salim, no absolutny sztos, także już teraz wrócimy sobie do Good For Ya i będzie LB, będzie wspomniany SPMC, przepiękne wydawnictwo Solstice w trzech różnych wersjach dostępne, my posłuchamy sobie wersji oryginalnej. Dzięki za wysłuchanie kolejnego odcinka Połamanej Lekkości Bitu. Za sterami był Jeremiasz Szczecina, ja nazywam się Piotr Hojzer, czyli Alegria, i zostawiamy was z utworem LB i SPMC Solstice, a Połamana Lekkość Bitu mówi wam dobranoc.

0: lekcja historii jungle i drum and bass. Muzyka z przyszłości, sety DJ-skie, ciekawostki dla laików i pasjonatów. W każdą środę o 21:00 w Radio Afera.
1: Autopromocja.
2: Jak naprawdę działają firmy? Skąd biorą się chaos, marnotrawstwo i niepotrzebne problemy? Sparing procesowy to konkretna rozmowa o organizacjach, procesach i decyzjach, które wpływają na codzienną pracę tysięcy ludzi. Czwartek, godzina 17:30.
3: Panowie!
4: To jest!
3: Idziemy na ryby.
5: A miałobyś na grzyby.
3: A, dobra, to na grzyby.
4: Grzybogranie. Na ryby, grzyby i działkę. Zagrzybiamy co czwartek o 9:30. Tylko w Radio Afera.
1: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Radio Afera. 98,6 MHz.
6: Get yourself locked in to bump and grind.
7: Od połamanych elektronicznych rytmów do hip-hop.

0: Minęła godzina 22. Witamy w audycji Bump and Grind. Ja nazywam się Karol Szyszycki, a dzisiaj w studiu, no na razie jeden gość, ale będzie ich więcej. No wiadomo, obsuwa to piąty element hip-hopu. Wiele osób tak mówi. No i ta obsuwa się, mamy nadzieję, że niedługo pojawi, ale główny gwoźdź programu, no i też za chwilę dowiecie się, że headliner najbliższego wydarzenia w Poznaniu, bo teraz w weekend, jeśli chodzi o rapowo, freestyle'owo, no nawet stand-upowe rzeczy, dzieje się dużo. Będzie miał miejsce Freefest. Freefest, no ale cóż, przedstawiam naszego gościa, czyli tak jak powiedziałem wcześniej, headlinera, człowieka orkiestrę, redaktora portalu Blender Rap, no i jedną z najbardziej zasłużonych postaci poznańskiego undergroundu, czyli przepraszam. No, Kmieciu, KMC, siemanko.
1: KMC, witam serdecznie. Tak, człowiek orkiestra. Przyznam się, że te słowa są w zasadzie bardzo trafione, bo w gimnazjum byłem w chórze gimnazjalnym i klaskałem do Rubika, poważnie. Także bardzo trafione. Pozdrawiam królową Szerszeni, siemanko.
0: Siemanko, no właśnie, stary headliner, a także tutaj uczestnik, no właśnie, trzeba wspomnieć, że jeśli ktoś interesuje się freestylem, no to byłeś jednym też z finalistów ostatniego sezonu PFL-a, czyli tego 10. jubileuszowego.
1: Tak, to był sezon powrotów, jak go nazwaliśmy wewnętrznie, dlatego też zdecydowałem się na ten powrót, bo już w ostatnim czasie nie byłem aż tak aktywnym zawodnikiem i stwierdziłem, że zrobię ten ostatni zryw, spróbuję swoich sił z młodymi kotami rządnymi krwi. No i co? I ten powrót się w miarę udał, zakwalifikowałem się do tej finałowej ósemki, natomiast już w tej ósemce, powiedzmy z ręką na sercu, byłem ósmy. Natomiast całkiem zasłużenie inni chłopacy po prostu zrobili lepsze wyniki. No, trzeba wiedzieć, kiedy zejść ze sceny niepokonanym. Ja też już gdzieś tam powoli, nie mówię, jakby jestem daleki od jakichś szumnych słów typu kończę karierę, bo karierę to miał, słuchajcie, nie wiem, Tetris, ja mam przygodę z mikrofonem, także...
0: No tak, ale ty właśnie, ja ciebie kojarzę z tekstu, który bardzo szanuję i który często wspominam też z innymi ludźmi, że... Raperem się jest do końca życia.
1: Tak, raperem się jest, a nie bywa. No wiesz, no, nie wyobrażam sobie, że nagle co, przez całe życie, czy tam powiedzmy pół życia robisz coś, co jest twoją pasją, weszło ci to w krew, w nawyk i nagle co? Ucinasz sobie kończynę, którą operowałeś przez tyle lat, no jest to dla mnie niewyobrażalne i na pewno gdzieś tam ta moja częstotliwość freestylowania spadnie, zwłaszcza na dużych bitwach. Raczej nie przewiduję już dużych startów, natomiast ostatnio wystartowałem sobie na bitwie o twoją starą, taka tutaj piękna nazwa, no i tą bitwę udało się gdzieś tam wygrać, także na takich pomniejszych bitewkach, mniej poważnych, myślę, że będę cały czas gdzieś tam to kultywował.
0: No właśnie, ale mimo tego, że tutaj od freestylu może stajesz się troszeczkę mniej aktywnym zawodnikiem, to jeśli chodzi o rap, no to zresztą nawet gadaliśmy tutaj przed wejściem na antenę, że szykujesz nowe rzeczy, no i właśnie... Będziesz, tak jak mówiliśmy, jednym z wykonawców, którzy wystąpią w najbliższy weekend w Poznaniu, na Freefeście.
1: Zgadza się. Będę ja, oprócz mnie wystąpi też generalnie wykonawców będzie czterech, z tego trzech hip-hopowych, rapowych, natomiast jedna rodzynka, Olka Kluj, będzie śpiewała. Bardzo ładny głos, bardzo fajne kompozycje, też jej autorskie kompozycje. Także będzie to bardzo fajne przełamanie tej konwencji rapowej. Natomiast poza Olką i poza mną będzie też skład Noise Killas oraz skład Trzewia. Tutaj będzie hip-hopowo, alternatywnie u Noise Killas trochę G-funkowo nawet, także myślę, że taki fajny przekrój przez podziemie tutaj lokalne. No, zachęcam do sprawdzenia tego, bo też te składy nie są wybrane przypadkowo przez nas.
0: Właśnie, ale to jeśli chodzi o ten festiwal, no to nie będzie tam tylko samego rapu, no właśnie, tak mówiłeś, nie będzie tylko koncertów, ale tam będzie dużo elementów, znacznie więcej niż tylko koncerty i ten wcześniej wspomniany też freestyle, nie?
1: Tak, zgadza się, no event jest podzielony na dwa dni, będzie 31 lipca, czyli piątek, to jest dzień, w którym mamy stand-up i od stand-upu zaczniemy o godzinie 18, o godzinie 20 za deki wchodzi DJ Paszczak, który będzie hostował jako DJ cały event i od 20.30 zaczynają się koncerty rapowe i to jest pierwszy dzień, natomiast drugi dzień to jest już dzień z freestylem, z bitwą freestylową oraz z walkami rap battle, w których no też będą bardzo ciekawe zestawienia.
0: No właśnie. właśnie, czy znani są, chociażby nawiązując do tego freestylu, znani są już ludzie, którzy wystąpią na tych bitwach? Jak to wygląda z zapisami w tym przypadku? Czy można tam, że tak powiem, podejść z marszu? Czy to raczej zapisy są też do jakiejś określonej daty? Albo czy po prostu no, osobom, że tak powiem, z łapanki ciężko będzie się tam dostać?
1: Myślę, że będzie ciężko, natomiast no wiadomo, że gdzieś tam skoro freestyle, to też będziemy dość elastyczni i jeżeli ktoś pewnie w dniu bitwy się zgłosi, to jeszcze go gdzieś tam do eliminacji dopiszemy. Natomiast bardzo gorąco zachęcamy do tego, żeby jednak skorzystać z formularza zgłoszeniowego. Warto sobie zajrzeć na stronę Poznań Freestyle League na Facebooku. Tam znajdziecie formularz do zapisów. Nie wiem, jaki jest obecny stan, bo nad tym tutaj wielki włodarz PFL-a Janca trzyma pieczę.
0: Potężny włodarz.
1: Potężny włodarz, dokładnie. Także tutaj nie powiem, natomiast wiem, kto będzie startował w walkach Rap Battle. Rap Battle to jest formuła, w której ludzie są zestawiani już wcześniej, miesiąc wcześniej w tym przypadku i wiedzą, z kim będą walczyć i tutaj nie będzie już freestylu, tylko to są napisane wcześniej wejścia w domu. Także bardzo jawnie tutaj już pisanki będą rzucane i tutaj no na przykład taka para będzie Bonazinho i Barty, czyli dwóch finalistów WBW, absolutna topka, jeśli chodzi o freestyle w Polsce. Tutaj się właśnie w formule Rap Battle zmierzą. Poza nimi Siemper i Dzięcioł, też bardzo ciekawe zestawienie. Siemper to jest świetny freestyle'owiec z bardzo dużym doświadczeniem i prezenter Radia Luz z Wrocławia, z genialnym głosem, bardzo lubię słuchać jego walk. Jaygun i Wnuk, to będzie też ciekawa walka, przede wszystkim dlatego, że tutaj będzie eksperymentalna formuła 1x5 minut. Każdy z nich będzie miał 5-minutowe wejście, także w ogóle wyzwanie, żeby zapamiętać takie 5-minutowe wejście. No i ostatnie zestawienie z Rap Battle to będzie Kryma kontra KMC, czyli ja, i tutaj będzie po prostu chyba pojedynek na żarty, bo i Kryma i ja mamy raczej taki dość humorystyczny sposób nawijania.
0: No właśnie, skoro bierzesz udział w tym, w tej formie Rap Battle, to powiedz mi jako freestyle'owiec, no i też no, jako raper, ciężko jest się przestawić na taką formę, bo to jeśli chodzi o freestyle, no to wiadomo, czasami, znaczy no, ciebie bym nie podejrzewał, ale oczywiście czasami zdarzają się jakieś pisanki, ale no właśnie, jak się przestawić z freestyle'u na ten format Rap Battle i czy rzeczywiście tobie jako też artyście studyjnemu, który pisze też swoje teksty, trochę to też ułatwia?
1: Bardzo dużo to ułatwia. Uważam, że gdybym tylko freestylował, to miałbym dość duży problem, żeby napisać to dobrze technicznie. Jak sobie prześledzisz walki, to słychać na przykład, kto rzeczywiście ma doświadczenie w pisaniu kawałków, a kto tylko freestyluje. Bo jeżeli ktoś tylko freestyluje, to nie mówię, że tak zawsze jest, bo oczywiście są świetni freestylowcy, którzy piszą te rap battle dość dobrze technicznie i składają te wielokrotne rymy, rzucają dwójki, bo tu jest jakby różnica jest taka, że na freestylu bardzo często są rymy pojedyncze, no bo nie ma tego czasu, żeby to złożyć lepiej, bardziej skomplikowanie, natomiast w rap battle, no jeżeli możemy sobie siedzieć przez miesiąc w domu i to pisać, no to należy to wręcz poskładać z większym kunsztem i uważam, że mi to bardzo dobrze, bardzo dużo dało, że kawałki nagrywam, no bo ja też nagrywając kawałki, pisząc swoje teksty, bardzo dużą wagę przykładam do tego, żeby te rymy jednak były zrymowane na więcej niż jedną ostatnią sylabę, także no na pewno to pomaga.
0: No właśnie, bo teraz też jeśli chodzi o tą formułę Rap Battle, no to mieliśmy, że tak powiem, jeśli ktoś jest z Poznania, to mógł też mieć taki lekki przedsmak tego na finale PFL-a, bo tam Meoda bił się z...
1: Z Vueno, tak, zgadza się. Meoda jest aktualnie zawodnikiem, który przebija się, w zasadzie ja zaryzykowałbym stwierdzenie, że już przebił się do polskiej topki i następne walki, znaczy ja już mam, już wiem, natomiast powiedzieć jeszcze nie mogę, bo jest to objęte tajemnicą, natomiast to już będzie duża walka, bardzo duża walka i to jest zawodnik, którego naprawdę warto śledzić, bo myślę, że nawet na tle tej polskiej topki on jest absolutnie unikatowy, jeśli chodzi o styl, o humor, którym dysponuje i o pewną nieszablonowość. To jest piękny, genialny umysł. Chaotyczny, ale genialny.
0: Myślisz, że na przestrzeni paru lat ten format Rap Battle może troszeczkę, że tak powiem, wygryźć ten tradycyjny freestyle?
1: Myślę, że nie wygryzie. Myślę, że to będzie równolegle szło, bo i freestyle, i rap battle się cały czas jednak rozwijają. Freestyle może troszeczkę mniej, no bo jest już po prostu rozwinięty dość dobrze i te bitwy naprawdę gromadzą bardzo duże rzesze słuchaczy. Natomiast przed rap battlem jest duże pole do rozwoju i myślę, że aktualnie się to właśnie dzieje na naszych oczach. Także warto to śledzić, warto w tym uczestniczyć, bo to jest ten czas.
0: Teraz czas na przerwę muzyczną, czas na kawałek jednego z naszych headlinerów najbliższego Free Festu w najbliższy weekend w Poznaniu i za chwilę o tym troszkę więcej pogadamy, bo dotarł do nas nasz piąty element Karina. I za chwilę wracamy do rozmowy o tym, co będzie się działo, jeśli chodzi o rap i nie tylko, w najbliższy weekend w Poznaniu.

0: Za nami kolejny kawałek artystów, a właściwie jednego z artystów, których będziecie mogli usłyszeć w najbliższy weekend w Poznaniu na festiwalu FreeFest. Ja ogólnie mam, że tak powiem, taką przypadłość, że bardzo lubię często podczas audycji przypominać i powtarzać, gdzie to coś się dzieje i kiedy to się dzieje, bo sam mam często tak, że przełączam po stacjach radiowych i zdarza mi się, że tak powiem, przełączyć o parę sekund za późno i czegoś się nie dowiem i potem niektóre rzeczy można szazamować, a niektórych informacji nie da się odtworzyć szczątkowo, więc gdzie odbywa się FreeFest?
1: FreeFest odbywa się w Warto Poznań, to jest tuż z tej strony na szczęście ulicy Mosta Rocha, od strony Politechniki, wszystko w plenerze, więc mamy nadzieję, że pogoda dopisze. 31 lipca, 1 sierpnia, od godziny 18 każdego dnia, aż nas nie wyrzucą.
0: No właśnie, i jak to było? Pierwszy dzień są koncerty
2: i stand-up. Dokładnie.
0: Drugi dzień
2: bitwa freestyle'owa i bitwy rap battle.
0: No właśnie, bo tutaj jeszcze, jeśli chodzi o ten rap battle, to wcześniej też gadaliśmy na ten temat, na przekładni, że tak powiem, jak to się przekłada, jeśli się jest artystą piszącym własne rzeczy i freestylującym. Powiedz mi, właśnie, zostały, no ile, trzy dni, można powiedzieć, do tego twojego pojedynku. Czy ty już masz gotowy tekst? Czy wiedziałeś o tym miesiąc wcześniej, mniej więcej? Czy to już powstało? Czy czasami cię korci, żeby jeszcze coś tam poprawić i dopisać i zmienić?
2: Korci, bardzo korci. Natomiast ja te teksty napisałem. Mamy formułę 3 razy 2 minuty, 3 wejścia po 2 minuty. Ja to napisałem w jakieś 2 tygodnie. Trzeci tydzień jeszcze sobie dałem taki na poprawianie i rzeczywiście dziobanie w tym. Natomiast od tygodnia już bardziej sobie to utrwalam, powtarzam i zapamiętuję. Idzie jak po grudzie. Ostatni raz, nie wiem, chyba Bogu Rodzice się uczyłem albo inwokacje, już nie pamiętam. Było to w szkole licealnej pewnie, czy tam gimnazjalnej. Ale no co, jestem dobrej myśli. Pamięć już nie ta. Geriawid wezmę Atenzę na skupienie i myślę, że jakoś pójdzie.
0: Mocno się różni zapamiętywanie takiej formy od tego na przykład. No, będziesz też grał koncert, więc zakładam, że nie będzie akcji typu Sokuły, raczej z telepromptera nie będziesz nawijał, tylko te teksty mimo wszystko tych swoich kawałków też będziesz znał.
2: Tak,
0: dużo
2: tak,
0: mocna jest różnica w zapamiętywaniu takich kawałków, gdzie mimo wszystko ten refren albo jakieś tam rzeczy się powtarzają, a tutaj raczej tych powtórzeń nie będzie.
2: Tak, wydaje mi się, że troszeczkę łatwiej jest się nauczyć kawałków, jak masz też muzykę i gdzieś tam no bardziej ci to wpada w ucho. Natomiast ta różnica jest, natomiast ona nie jest dla mnie jakaś gigantyczna, bo ja też sobie troszeczkę to tak napisałem, że te wersy trochę klepię rytmem rapowym, więc ta rytmika jakaś jest zachowana. Ja sobie też nagrałem tak naprawdę na dyktafon wszystkie trzy wejścia i sobie odsłuchuję. Idę sobie na przykład na spacer, puszczam sobie te wejścia po kolei, po prostu gdzieś tam w głowie albo pod nosem sobie je mamroczę równo z tym, co nagrałem. Także no różnica jest, natomiast no nie wiem, jak sobie tam reszta chłopaków z tym radzi, jak sobie to napisała, ale mi to gdzieś tam wchodzi dość dobrze, myślę, na chwilę obecną.
0: Bo to będzie twój debiut w tej formule. Taki oficjalny, że tak powiem. Czy już gdzieś można odnaleźć jakieś nagrania w czeluściach internetu, gdzie KMC próbował swoich sił w formule rap battle?
2: Można odnaleźć. Jedno. Miałem walkę z Jagłą, natomiast to było jeszcze w czasach przedpandemicznych. I uważam, że to nie było na jakimś wysokim poziomie, to było też w momencie, kiedy ten rap battle, nie było go tak za bardzo w Polsce i też nie mieliśmy się za bardzo na kim wzorować, znaczy wiadomo, że można powiedzieć, że mogliśmy się na Stanach wzorować, ale w Polsce nie było na kim się wzorować i no, można sobie oczywiście to wygooglać, gdzieś tam sprawdzić, natomiast niekoniecznie polecam wpaść na FreeFest. Tam będzie to na pewno dużo lepiej zrobione w moim wykonaniu, no i też koledzy, którzy będą tam mieli walki. Ja słyszałem większość z nich już nawet na żywo, większość z nich nawet na żywo też słyszałem i gwarantuje naprawdę dobry poziom i dobrą zabawę.
0: No właśnie, festiwal. Tak jak ciebie przedstawiłem jako człowieka orkiestry, tak dołączyła do nas Karina, która też zasługuje na odpowiednie tutaj powitanie.
2: Siostra Krymy.
0: No właśnie, siostra, no to jest też ciekawy akcent, bo to jest siostra zawodnika, z którym będzie się pojedynkował KMC w najbliższy weekend w Formule Rap Battle. No właśnie, Karina, my ciebie poznaliśmy jako tutaj, no troszeczkę taką może cichą eminencję, może mniej cichą, ale taką współorganizatorkę, mocno udzielającą się przy tych wydarzeniach związanych z PFL-em. No dzisiaj dowiedziałem się, że jesteś także, udzielasz się jako grafik. Powiedz, jak wygląda praca nad takim festiwalem? No bo to w ogóle oddolne, że tak powiem, przedsięwzięcie. Nie jest to w żaden sposób jakoś mocno skomercjalizowane, tylko mimo wszystko czuć zajawkę i od razu dosyć odważnie, bo na 2 dni. Jak wygląda organizacja, jak wyglądały wasze role przy organizacji?
1: No wydaje mi się, że tutaj właśnie organizacyjnie to jest głównie nasze chęci i to, jak bardzo się zapieramy. Gdyby żadne z nas nie miało takich chęci, to myślę, że to by nie było takie mocne, jak jest. To, że się rzuciliśmy na 2 dni, uważamy, że to jest po pierwsze fajne dla ludzi, to jest cały weekend, można sobie już zaplanować. To też są wieczorne godziny, więc w ciągu dnia gdzieś można pójść sobie gdzieś, jak ktoś przyjdzie ze swoją lubą na jakąś piękną randkę, a potem mogą się przyjść wyzywać. Ale to jest w ogóle fajne też. Wieczorem najwięcej się dzieje, w ciągu dnia takie festiwale dla mnie nie mają sensu. Dlatego od strony organizacyjnej to było bardzo duża taka mocna współpraca, żeby każdy z nas pilnował swojej danej dziedziny. Podzieliliśmy się na zadania, każdy miał swoją grupę, każdy robił na przykład stand-up czy koncerty. Tutaj właśnie to jest mega rozwiązaniem na przyszłość. No i stał potężny włodarz Jansa, który pilnował, czy każdy robi swoje zadanie. Moją główną rolą było robienie grafik, żeby przykuły oko, żeby nie były oparte o AI. Bo bardzo odchodzę od tego. Chciałabym, żeby jednak unikać tej sztucznej inteligencji. Uważam, że ludzki umysł jest najlepszą wyobraźnią, najlepiej będzie wiedział wszystkie elementy. Mam nadzieję, że to przykuło uwagę, że ludzie właśnie spodobają się te grafiki. No też pilnowanie tego pod względem tego, żeby ludzie wiedzieli, co się dzieje. Rolki, uważamy, że rolki robią 90% roboty. Żyjemy w takiej dobie internetu, w której ludzie po prostu, no widzą grafikę, to ją pomijają, ale widzą rolkę, to obejrzą część, kawałek, nawet może do końca. I no mam nadzieję, że to przyciąga ludzi, że to będzie właśnie tak szło w tą stronę, żeby ludzie też wiedzieli, że no FreeFest to jest pierwsza edycja, ale mam nadzieję, że nie ostatnia i że to będzie wydarzenie, liczymy na wydarzenie coroczne, które będzie przynosiło jeszcze więcej ludzi i więcej zaangażowanych wokół tego wydarzenia.
0: No właśnie, co do twojej grafiki, to jeśli chodzi o wydarzenie na Facebooku, to zamierzony cel osiągnęłaś, bo ja dzisiaj kliknąłem w grafikę, bo kurde, mówię, fajna grafika, ale co ta ona taka pikseloza, nie? No ale niestety Facebook tak działa, że czasami te grafiki dosyć mocno kompresuje w tych miniaturkach, ale kiedy wszedłem w to, mówię, kurde, ciekawe kto to zrobił, no bo jeśli chodzi o wydarzenie PFL-a, no to była troszeczkę odmienna szata graficzna, a tutaj zupełnie inne podejście, więc szapoba dla ciebie. Fantastyczne grafiki. No właśnie, ale mamy też w studiu Bookera, tutaj gościa, który zajmował się obsadą, line-upem, jeśli chodzi o piątkowe koncerty. Jak wyglądało bookowanie ludzi?
2: Bookowanie ludzi wyglądało tak, że z góry założenie było takie, że to będzie event rapowy, natomiast ja w pewnym momencie tak pomyślałem, że dobrym pomysłem byłoby przełamanie tego, bo może też nie jest dobrym pomysłem zamykanie się stricte tylko na rap, z tego powodu, że ludzie, którzy przyjdą, mogą mieć różny tutaj gust muzyczny i warto coś zaproponować, zaproponować po prostu line-up, który będzie odpowiadał różnym ludziom, różnym gustom. No i na przykład Olka Kluj to jest wybór, którego dokonałem, ponieważ podesłał mi ją Greg. Greg mi ją podesłał, ponieważ jest to córka znajomej i no, mnie ujęła od razu swoim głosem, też tym, że sama pisze teksty, sama komponuje, także tutaj śmiało można powiedzieć, że Olka to jest artystka przez duże A i bardzo jestem ciekaw, jak się ta dziewczyna rozwinie, bo potencjał jest tutaj naprawdę duży. Natomiast Trzewia i Noiskillas to są ekipy, które ja bardzo chciałem, żeby zagrały ekipy, które będą troszeczkę reprezentować to młodsze pokolenie podziemne w Poznaniu. No i też tym kluczem kierując się, dokopaliśmy się do Noiskillas, dokopaliśmy się do Trzewi, zagadaliśmy i no i tak to się po prostu zadziało, tak to się odbyło.
0: No, nie pozostaje chyba nic innego, jak po tej twojej tutaj zapowiedzi jednej z artystek, czyli Olki Kluj, puścić, bo widzę, że tutaj chyba poszedł nowy singiel dwa dni temu, Ameryki. No, sprawdźmy, co będzie można oprócz rapu, czystego rapu, usłyszeć też na najbliższy weekend.
2: Czystego, brudnego rapu.
0: Tak, na Freefeście w najbliższy weekend w Poznaniu.

0: Jadę swoją wędką, rzucam ją na tył.
1: No cóż, zasłuchaliśmy się tutaj w Orkę Kluj tak mocno, że zapomnieliśmy, że kawałek się w końcu skończy. No i cóż, to jeden chyba z takich najbardziej, że tak powiem, delikatnych, lajtowych kawałków, które poleciały prawdopodobnie w historii tej audycji. Ale jestem wdzięczny za to, ponieważ no słychać, nie wiem, no ja tak jak właśnie wam mówiłem, pierwszy klimat, że tak powiem, skojarzenie to taki troszeczkę żeński klimat, taki wakacyjny, może troszeczkę jakieś naleciałości Huberta. Coś, czego przy dobrej pogodzie właśnie w plenerze by się dobrze słuchało. No właśnie, wracając do festiwalu, czyli Free Fest w najbliższy weekend, powiedzcie mi, czy wy uważacie, że mimo wszystko stand-up ma dosyć dużo wspólnego z freestylem. I z rap battle też trochę, no bo mimo wszystko, no ten element humorystyczny często we freestyle'u też się pojawia. Też ten materiał ci ludzie muszą zapamiętać, chociażby tak jak w rap battle. No i ta prezencja sceniczna i ta charyzma też się musi zgadzać, prawda?
2: Tak, tak, zgadza się. Tak, jest bardzo dużo wspólnego. Ja bym to troszeczkę porównał może bardziej do rap battle mimo wszystko, bo rzeczywiście jest to przygotowane w pełni wcześniej. Brakuje tylko przeciwnika. Roast, nie? Jest takim chyba najbardziej podobnym do stricte bitwy rap battle formułą, ponieważ no, mamy tu i w cudzysłowie oczywiście przeciwnika i mamy to przygotowane w domu. Natomiast tak, ja... Gdyby stand-upy były rymowane, no to w zasadzie ciężko by było to już tutaj odróżnić, nie?
1: No właśnie, skąd wziął się pomysł na to, żeby wrzucić też stand-up?
3: Wydaje mi się, że to jest kwestia tego, że no jednak nie chcieliśmy iść stricte rapowo, chcemy, żeby to było ogólne dla każdego. Wydaje mi się, że no tutaj przez to, że są cztery różne formaty, to każdy coś znajdzie. Stand-up to jest nowość, żeby wprowadzić. Uważam, że poznańska scena stand-upowa jest bardzo rozwinięta, więc jest dość duży wybór. Zwłaszcza, że właśnie u nas osoby, które są freestyle'owcami na co dzień będą próbować swoich sił. Czy taki Manu, który właśnie stwierdził, że idzie w kierunku stand-upu, też chce
1: Manu
3: spróbować.
1: Będzie jako stand-uper?
3: Tak.
2: Manu, Jawulon, także ludzie, którzy są dość dobrze znani na takiej arenie ogólnopolskiej freestyle'owej. No Manu, można powiedzieć, że to jest ścisła topka polskiego freestylu. No będą opowiadać stand-up teraz.
1: O kurczę, to mnie tutaj zagięliście. Mimo tego, że tutaj chcieliście poszerzyć, znaczy no oczywiście jest poszerzone to o ten stand-up, to mimo wszystko ten stand-up będzie też troszeczkę rapowy. A właśnie, no bo to też jeśli chodzi o takie elementy konkurencyjne, czyli bitwa freestyle i te pojedynki rap battle, no to co otrzyma zwycięstwo?
2: W puli nagród jest na pewno rejs statkiem, łódeczką taką po warcie i to jest nagroda, którą przeznaczył tutaj właściciel Warto i wartość tej nagrody to jest 2000 zł i można ją odebrać w zasadzie w paru miastach w Polsce, ponieważ gość ma po prostu w paru miastach te swoje łódeczki, natomiast no, preferowany jest tutaj Poznań z racji tego, że na co dzień tutaj po prostu stacjonuje z łódeczką swoją. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to będą na pewno fanty czapki od Snapback Customs. Wczoraj do nas dotarły. Robimy jeszcze rolkę, żeby tutaj przedstawić, jak to wszystko wyszło, ponieważ te czapki mają wyhaftowane logo FreeFestu z przodu. Także bardzo fajna robota. No i nie wiem, co jeszcze tutaj potężny włodarz Janca przygotował. Na pewno jeszcze coś do puli wrzucimy, ale to jeszcze się okaże.
1: A powiedzcie mi, jak wyglądają teraz, bo zostały 3 dni, a właściwie no, 2 do początku. Jak wyglądają te ostatnie dni, ostatnie chwile przed tym, jak to się ma odbyć? Jest jakiś lekki stres? Jest jeszcze dużo rzeczy do ogarnięcia, czy już raczej tak na spokojnie wszystko jest już dopięte na ostatni guzik, czy to raczej jest zawsze gonitwa do tej ostatniej chwili?
2: W większości myślę, że mamy już podopinane. Ja dzisiaj odebrałem mikrofony, na których będziemy grać koncerty, odebrałem mikrofony krawatowe, na których będzie się odbywać rap battle, ustaliłem godzinę próby dźwięku w piątek, zbieram bity, o właśnie, bity jeszcze zbieram, póki co trzewia mi tylko podesłały, także proszę mi podesłać do jutra, jutro jest deadline i sam muszę podesłać Paszczakowi, także siebie też przywołuję do porządku. Natomiast wydaje mi się, że w dużej mierze wszystko już mamy, produkuje się jeszcze jedna rolka, właśnie żeby Snapback Customs tutaj trochę podpromować w zamian za czapki. Także myślę, że w większości to mamy.
1: No właśnie, powiedzcie mi, jak będzie wyglądał, bo ten rap battle, ta forma rap battle, ona raczej kojarzy się z tym, że jest dwóch zawodników gdzieś po środku jakiegoś takiego pitu, no i wokół nich są ludzie. Czy to będzie tak wyglądało w tym wypadku też? Czy zejdą ze sceny do ludzi, czy ten, czy będzie to troszkę inaczej wyglądało, niż ludzie mogą, którzy są zaznajomieni z tą formą, mogą być przyzwyczajeni do tego?
2: Tak, zdejmiemy ich, zrobimy klasyczne zdjęcie ze sceny. Chłopaki zejdą w tłum, bo mamy nadzieję, że będzie tłum, i w kółeczku po prostu otoczeni ludźmi będą nawijać bez mikrofonów, także to też jest taki urok i ciekawa sytuacja, że prosimy zawsze ludzi o ciszę, o słuchanie w skupieniu tego, co chłopaki przygotowali. Oczywiście reakcje są bardzo mile widziane, natomiast nie rozmawianie w trakcie, no bo to też jednak wytrąca z równowagi i gdzieś się zabiera skupienie. Ale tak, będzie to taki klasyczny hip-hopowy cypher zrobiony z tego, znaczy takie kółeczko i w środku będą zawodnicy się naparzać słownie.
1: A kto będzie w ogóle prowadził całość? Jest jeden wyznaczony prowadzący, czy tutaj raczej są różne osoby, które będą się zmieniały?
3: No tutaj są różne osoby, już nie możemy ciągle dawać tej samej osoby, trzeba urozmaicać. No i każdą, tak samo jak każdy opiekował się swoją daną kategorią, tak każdy swoją kategorię będzie prowadził. Tak jak mamy tutaj KMC, który będzie tutaj nam koncertowo pomagał.
2: No hej!
3: Tak mamy Smysło, który tutaj będzie prowadził stand-upowo tę swoją jakby sekwencję. Też pewnie coś od siebie wrzuci, jak to prowadzący. Mamy Adam, mamy Odę, który tutaj rap battle'owo na pewno nam pomoże. No i też freestyle'owo. To są jednak jego dwie strony, które on po prostu robi świetnie już od dawna i nie wyobrażam sobie innego prowadzącego bitwy na to wydarzenie niż on.
2: Kocisko.
1: A powiedz mi, ty będziesz startował?
2: Nie, ja mówię, złożyłem broń i też no... Po pierwsze, organizatorowi nie wypada startować na bitwie freestyle'owej, to rap battle jest troszeczkę inną kwestią, bo ono nie będzie rozstrzygane raczej, nie będzie tam. Możemy zapytać publiki, żeby hałasem gdzieś tam wyraziła swoją opinię, kto wypadł lepiej, natomiast nie będzie oficjalnego ogłoszenia wyników, także tutaj nie ma miejsca na kontrowersje w razie czego, natomiast w bitwie freestyle'owej już by mogły być kontrowersje, że startuje organizator i może jest jakoś tutaj przepychany. Także tutaj absolutnie nie będę startował, ale nie będę startował też dlatego, że po prostu ja już mówię, troszeczkę oddaję pole młodszym.
1: A kto będzie sędziował? Jak w ogóle będzie wyglądało sędziowanie? Jest klasycznie trzech sędziów ten, czy jak to wygląda?
3: Będzie klasycznie trzech sędziów, ale kto to będzie, to dowiemy się w sobotę. Jest to troszeczkę owiane tajemnicą. Zobaczymy jak tutaj. Chcieliśmy troszeczkę uderzyć w to, żeby właśnie nie promować sędziowania, uważamy, że to może jest inny styl. Sędziowie mają mieć swoją rolę, a nie być najbardziej popularną częścią bitwy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Mamy też dużo innych rzeczy, które mają przyciągnąć ludzi. I tutaj, kto będzie sędziował, to zapraszam zobaczyć w sobotę.
2: Janca w trzech osobach.
3: Tak.
1: No nie wierzę w to, że to się wydarzy w końcu. No cóż, dobra, za chwilę jeszcze rzucimy parę ostatnich zdań na temat FreeFestu, który już w piątek i w sobotę nad naszą poznańską Wartą. A teraz polećmy z następnymi artystami, których będzie można usłyszeć, czyli...
2: Noise Killaz.
1: Noise Killaz, no właśnie. Parę słów o nich.
2: No i Skillas, to jest ekipa zrzeszona w Poznaniu. Nie wiem, czy... Chyba nie wszyscy są z Poznania, pochodzą jakby oryginalnie, natomiast działają w Poznaniu, tworzą w Poznaniu i to jest ekipa, która zaciekawiła mnie tym, że mają zacięcie G-funkowe, co jest dość unikatowe, zwłaszcza dlatego, że to są młodzi ludzie i młodzi ludzie z reguły idą raczej w nowoczesny rap, ewentualnie w boom bap, który gdzieś tam zyskuje to nowe takie drugie życie teraz, a tutaj bardziej chłopaki gdzieś tam zahaczają o ten G-funk. Ja jestem dużym fanem G-funku, Kalifornia naprawdę zawsze bardzo fajnie siadała, zwłaszcza w letnim okresie, także ja przeczuwam, że tutaj też fajnie usiądzie ten nad wartą.
1: Sprawdźmy to.

0: 내가
1: za nami Noise Killers, czyli jeden ze składów, który będzie można usłyszeć na FreeFeście w Warto Poznań w najbliższy weekend. Zaczynamy w piątek. W piątek są koncerty i w piątek również będą stand-upy. Za to w sobotę zostanie przedstawiona Poznaniowi w większym wymiarze niż dotychczas formuła Rap Battle. No i do tego...
2: Bitewka.
1: Czyli no myślę, że to, na co fani freestylu dosyć mocno czekają. Ciekawe, kto się zgłosił. Ciekawe, kto będzie sędziował. Ale wiemy, kto będzie siedział za dekami, a właściwie stał za dekami. To jest gość, który no, nam jest znany, bo już teraz dosyć mocno udzielał się przy ostatnim sezonie Poznań Freestyle League, czyli DJ Paszczak.
2: Tak, DJ Paszczak, lat naście. Nie chcę popełnić błędu, ile dokładnie, ale jeszcze 18 nie ma. Gość, który jest bardzo dobrze wyedukowany hip-hopowo przez swojego ojca. Zna naprawdę bardzo dużo amerykańskiego rapu, też polskiego. Świetnie skreczuje, coraz lepiej skreczuje, uczy się u najlepszych. Jeździ do Warszawy do DJ-a Szederaka na lekcje skreczu i w tym roku w ogóle wystartował po raz pierwszy w zawodach IDEA. To są zawody DJ-skie. Także no, genialne dziecko deków, które tutaj z Poznania wyrasta, taka nasza duma. Bardzo dobrze obsługuje właśnie bitwy Poznań Freestyle League, całą naszą ligę. Ja też mam duże plany wobec niego, żeby zaangażować go do zrobienia skreczów na moją płytę, ponieważ uważam, że absolutnie jest już gotowy i warto tego chłopaka po prostu światu tutaj pokazać.
1: No właśnie, tak młody, no można by było, nie wiem, ja tu może nie siedzę za bardzo w temacie, ale wydaje mi się, że takich młodych osobników, którzy rzeczywiście tak mocno w to skreczowanie idą i w tą DJ-kę w takim klasycznym tego pojęciu, no to by można było chyba w takim przedziale wiekowym około niego, no to policzyć pewnie na palcach jednej ręki, może nawet w Polsce.
2: Tak, nie ma raczej za dużo, natomiast zdarzają się pojedyncze przypadki. Pamiętam, że byłem też na evencie organizowanym przez Drapaczy Wosku i był też jeden chłopaczek, on co prawda nie był stricte z Poznania, w sumie Paszczak też jest spod Poznania, natomiast był też inny chłopak, nastolatek, który tak samo, taki, no można powiedzieć, nerd hip-hopowy, który drapie, skreczuje i też bardzo fajnie mu to wychodziło. Natomiast rzeczywiście są to raczej takie jednostkowe przypadki.
1: No jak już ciebie mam tutaj na antenie, no to słuchaj stary, gadaliśmy o tym, że szykujesz powoli jakiś nowy materiał. Będzie tak. Coś nowego można usłyszeć na tym koncercie piątkowym, czy to jeszcze jest za wcześnie?
2: Nie jest za wcześnie, natomiast, bo mam już nagrane, powiedzmy lwią część płyty mam nagraną, natomiast też na tyle gdzieś jestem zajęty wkuwaniem tych wejść, żeby Krymie tutaj utrzeć nosa. Karina, nie słuchaj. I też, no nie ukrywam, że będę grał pierwszy raz od chyba, nie wiem, 3-4 lat bez Greka, czyli będę musiał troszeczkę przemeblować ten repertuar i odświeżyć sobie swoje solowe rzeczy, no i gdzieś nie wystarczyło mi za bardzo już tutaj mocy przerobowej, żeby te nowe rzeczy doszlifować, tak żeby je prezentować. Także wolę jeszcze je chwilę przytrzymać w tajemnicy.
1: I zagrasz Greatest Hits.
2: Dokładnie, będzie Greatest Hits, będą aktualne wielkie hity typu Border Kicia i Kołdra, ale będą też stare hity z płyty Płacz Truskula, także myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie z dyskografii KMC.
1: No właśnie, tutaj jeszcze, że tak powiem, ostatnie może pytanie. Karina, czy ty będziesz tutaj kibicowała swojemu bratu, czy raczej legendzie poznańskiego undergroundu, czyli KMC? Będziesz mocno stronnicza, jeśli chodzi o tutaj powiązania rodzinne, czy raczej będziesz obiektywnym tutaj obserwatorem całego wydarzenia?
3: Można to powiedzieć, że ja to będę bardziej obiektywnym. Jestem, będę się stawiała na dobrą zabawę. Wiem, że oboje podejdą do tego z dużym humorem, więc mam nadzieję, że dużo się będę śmiać. Liczę na to. Wierzę w obu, ale gdyby to było sędziowane, to wiadomo, jakiś tam troszeczkę sentyment rodzinny byłby. Cieszmy się, że to nie jest sędziowane i że to liczy się dobra zabawa. No jestem ciekawa tego pojedynku z obu stron. Wydaje się, że styl obu osób jest bardzo ciekawy i można tu podejść do tego z takim dużym dystansem raczej, bo nie spodziewam się trochę o sobie. Mam nadzieję, że aż tak dużo nie będzie. Więc trzeba mieć dystans. Ja jestem ciekawa chyba wszystkich pojedynków rap battle'owych, ale tego najbardziej. Wydaje mi się, nie ze względu nawet na sentyment, tylko ze względu na to, jak bardzo wyśmiane może to być. Jak to może pójść właśnie w stronę stand-upu. Może mieć drugi dzień stand-upu może nawet.
2: No Kryma jest bardzo niewygodnym przeciwnikiem, bo on rzeczywiście jest, ma duże walory humorystyczne, tak to nazwijmy, i jest taki nieprzewidywalny. Ja się trochę, znaczy może nie, że boję czy obawiam, ale nie wiem, z czym on może wylecieć, ale wiem, że może w punkt bardzo trafić. I w bardzo humorystyczny sposób mnie taki trafny obśmiać. No a uważam, że takie gdzieś tam puncze humorystyczne biorą górę nad punchami takimi agresywnymi na przykład. Tak, każdy agresywny wers można obalić humorem i myślę, że tutaj Kryma po prostu będzie w tym humorze bardzo, bardzo mocny.
1: A myślisz, że nie stand-up, tylko freestyle jest troszeczkę bardziej przewidywalny od rap battle? Czy ciężko jest to określić?
2: Tak, można tak powiedzieć, że jak masz mniej czasu, no to dużo częściej zdarza się może w sztampę jakąś pójść i w jakiś schemat niż przy rap battle, gdzie jednak masz bardzo dużo czasu na to, żeby unikać czegoś, co może być przewidywalne.
1: No nic, no pozostaje nam tylko czekać do soboty, a właściwie jeśli chodzi o koncerty, to do piątku. Przypomnijmy, kto gra w piątek?
2: Gra KMC. Po KMC zagra Olka Kluj, później zagra zespół Trzewia i na koniec zagrają Noise Killa z Zabójcy Hałasu.
1: Później będzie stand-up?
2: Stand-up będzie wcześniej. Od 18 do 20 będzie stand-up. Od 20 planujemy wprowadzić DJ-a Paszczaka, który zagra 30-minutowy warm-up. Później będą koncerty. I po koncertach, jeżeli jeszcze nas nie wyrzucą, no to jeszcze
3: jeszcze afterek
2: będzie kręcił DJ Paszczak w rytmie hip-hopowym. Także zapraszamy.
1: W sobotę za to, o której ruszamy i co będzie jako pierwsze?
3: O 18 zaczynamy rap battlem, pojedynkami czterema. O 20 zaczynamy z bitwą freestyle'ową. Chociaż myślimy, że może się nawet troszeczkę szybciej zebrać, więc nawet jakieś tam pewnie za 15, ale raczej stawiamy na tą 20, bo wiadomo, piąty element hip-hopu, czyli opóźnienia. Więc liczymy ten. No i zaczynamy klasycznie. Zobaczymy, ile się osób zbierze, liczymy na jak największą ilość.
1: No cóż, pozostaje nam tylko zaprosić wszystkich słuchaczy z Poznania i z okolic, a także z wszystkich tutaj miast Polski na to, żeby przybywali tu mnie na Free Fest, darmowy festiwal, który odbywa się w najbliższy weekend w piątek i w sobotę w Warto. Poznanie, jeśli ktoś nie wie, to ja już się tutaj dopytałem, to jest przy tym zejściu po stronie Politechniki, przy moście Rocha. Także schodźcie w kierunku rzeki, znajdziecie, będzie tam od 18 już robiony hałas, także na pewno nie zgubicie się, podążajcie za dobrymi dźwiękami. No i cóż, Free Fest, piątek, sobota, najbliższy, 31 sierpnia. Tak, zapraszamy nad poznańską Wartę. Dziękuję dzisiejszym gościom, którzy są również tutaj współorganizatorami tego nadchodzącego wydarzenia, czyli Karina.
3: Dziękuję bardzo.
1: No i jeden z headlinerów, czyli KMC.
2: Bardzo dziękuję. Brawa dla Jancy.
3: Najważniejsze.
1: Widzimy się w takim razie w piątek i w sobotę. Do usłyszenia, a na koniec ostatni ze składów, którzy wystąpią również w piątek na koncertach, czyli Trzewia w kawałku Raban.

0: Switch on. Get yourself locked in to Bump and Grind.
1: Od połamanych elektronicznych rytmów do hip-hopowej ulicy i klimatycznego R&B. Bump and Grind. Każda środa, godzina 22 na 98.6.
2: Autopromocja.
3: Jezu, gdzie jestem?
4: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18, niedzielę 17. Sabotaż i wiesz.
5: Zapraszam na Rumbę de Barcelona. Wakacyjne obrazki i słówka prosto ze stolicy Katalonii. Wtorki i czwartki, 8.30.
2: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
6: Audycja Warehouse.

W ten oto sposób chciałbym Was powitać w dzisiejszym wydaniu audycji Warehouse. Cały tydzień biłem się z myślami, ponieważ miałem w planie do końca lipca zostać z Wami w Chicago. Jednak oczekiwany przyjazd pewnego DJ-a do Polski w najbliższą niedzielę sprawił, że postanowiłem jednak wpakować Was do auta i zabrać 300 mil na wschód, prosto do Detroit. Zbliżając się do celu, odpaliłem radio samochodowe na 98 FM, gdzie udało się załapać na początek pewnej audycji radiowej, której to przed chwilą posłuchaliśmy. Audycja ta zaczynała się codziennie o godzinie 10 wieczorem, a czarodziejski głos gościa o pseudonimie The Electrifying Mojo hipnotyzował przystawiających uszy do radioodbiornika mieszkańców Detroit, puszczając wielkich, innowatorskich twórców z taśm, takich jak Prince, czy Kraftwerk, czy przed chwilą usłyszanych Janet Jackson i Heaven 17. Właśnie wtedy, dzień w dzień, przez północy, pogrążeni w tej hipnozie, leżąc w ciemnym pokoju, słuchali tej audycji chłopacy, którzy za chwilę mieli wypracować własne unikalne brzmienie, któremu nadano nazwę techno. Fragment, który poleciał przed chwilą, można w całości usłyszeć na YouTubie. Materiał nazywa się Electrifying Mojo Live on the Radio on January 18, 1983, WJLB FM 98. Dosyć długa nazwa, ale trzeba było to przeczytać. Materiał udostępniony z profilu Electrifying Mojo Rare Moments. Jeszcze się nie przedstawiłem osobom, które słuchają nas pierwszy raz, zatem No Division, miło nadawać do Was w Radiu Afera, razem z realizatorem dzisiejszej audycji, Olkiem Znanieckim.

Tak jak my dzisiaj wsiedliśmy do auta i pojechaliśmy z Chicago do Detroit w 1987 roku, Derrick May i Kevin Sanderson, młode wspomniane wcześniej chłopaki z Detroit, wsiedli do auta i pojechali z Detroit do Chicago, czyli w drugą stronę, aby sprzedawać swoje produkcje w samym centrum rozszalałej kultury house. Zbliżając się do Chicago, włączyli radio, odbierając już chicagowskie WBMX i usłyszeli Farleya, Jack Mastera, puszczającego ten właśnie kawałek ich własnej produkcji, Triangle of Love, wydanego u ich przyjaciela Juana Atkinsa w jego wytwórni Metroplex w Detroit. Krzyk szczęścia w samochodzie. Ich kawałek pierwszy raz w radiu, w dodatku puszczony przez jednego członka z bardzo popularnej wówczas ekipy radiowej Hot Mix 5. Derrick i Kevin zdali sobie sprawę, że ktoś spoza ich miasteczka w końcu ich usłyszał. To jest właśnie wielka trójka pionierów techno, czyli Derrick May, Kevin Sanderson i Juan Atkins, zwani The Belleville Three, od miasteczka na przedmieściach Detroit, w którym to się poznali za dziecka, chodzili tam razem do szkoły, tam też tworzyli muzykę. Skoro już wspomnieliśmy o wytwórni Metroplex, chyba pierwszej wytwórni techno, puśćmy sobie pierwsze wydania z 1985 roku. Zauważmy, to jest rok po pierwszym wydanym kawałku House, czyli On and On. Wszystko się działo, można powiedzieć, w tym samym momencie. Także mówi się, że techno wywodzi się od house'u, ale powstawało razem z tym house'em, w oparciu właśnie o Chicago, o twórców Chicago, w oparciu o Kraftwerk, który to właśnie słyszeli w audycji radiowej, która poleciała na samym początku. No dobrze, ale wracając do tych pierwszych wydań, Juan Atkins pod pseudonimem Model 500 i mix trzech pierwszych kawałków: No UFOs, Future i Night Drive Through Babylon.

Tutaj musimy krótko wspomnieć o sytuacji w Detroit. Miasto przemysłu samochodowego, przemysłu zapewniającego miejsca pracy dla większości mieszkańców miasta, podupada. Firmy samochodowe upadają, mieszkańcy tracą pracę, miasto ogarnia skrajne ubóstwo, rozwija się przestępczość, handel narkotykami, gangi przejmują kontrolę na ulicy. Detroit stało się najniebezpieczniejszym miastem w całych Stanach Zjednoczonych. Pustostany po fabrykach, opuszczone i często spalone budynki. Miasto to okryte było złą sławą. To też spowodowało silny zapalnik stworzenia własnej kultury za pomocą mechanicznych rytmów z automatów perkusyjnych i zimnych brzmień syntezatorów. Mechaniczne, postapokaliptyczne brzmienie. Wydaje mi się, że te produkcje z Detroit świetnie oddają klimat tego miasta. Wyobraźcie sobie te scenerie i wsłuchajcie się w kolejny miks rodem z Detroit, zwanego też Motor City.

No, mieliśmy właśnie tutaj dyskusję o tych kawałkach z Olkiem i doszliśmy do wniosku w zgodzie, że słychać tutaj tego Kraftwerka, szczególnie w tym środkowym kawałku, kiedy to wydobywał się głos Techno Music. No dobrze, ale co żeśmy usłyszeli? Po kolei Derek May pod pseudonimem Rhythm is Rhythm. It is what it is. Następnie Juan Atkins, Techno Music wspomniane już, i Kevin Sanderson pod pseudonimem Inner City, początkowo Intercity, to nie żart, z wokalistką Paris Gray. Oni we dwójkę tworzyli właśnie ten zespół Inner City. Tytuł Big Fun, dobrze znane. Wszystkie trzy kawałki umieszczone były w składance z 1988 roku Techno The New Dance Music from Detroit, wydanego w Wielkiej Brytanii w wytwórni Virgin Records UK. Nazwa albumu przypieczętowała indywidualne brzmienie Detroit i jego nową nazwę Techno. I całe szczęście, bo początkowo miała się nazywać The New House from Detroit. Początkowo składanka nie przyjęła się w Wielkiej Brytanii za bardzo, przynajmniej wszystkie kawałki poza jednym, który poleciał jako trzeci. Ciekawostka, kiedy Derek, Juan i Kevin umieścili już na składance całą esencję Detroit Techno z 1988 roku, brakowało im jeszcze jednego kawałka. Wtedy to właśnie Kevin nieśmiało wyciągnął nagranie z plecaka swojej produkcji i powiedział, może to. Po odsłuchaniu Derek powiedział, no ale to nagranie jest złe. Na co Kevin stwierdził, wiem, ale poprawię wokale, nagram numer jeszcze raz i może się nada. Jak powiedział, tak zrobił, umieścił nagranie z braku laku w składance i ten właśnie numer podbił brytyjskie listy przebojów. Taka to była ciekawostka. Na koniec polecam jeszcze dwa kawałki Kevina Sandersona. Pierwszy to Just Want Another Chance, wydany pod pseudonimem Reese. A drugi to kolejny hit wydany pod szyldem Inner City, Good Life, którym pozwolę sobie już drugi raz zakończyć audycję Warehouse. No ale jest ku temu okazja, słuchajcie, gdyż to właśnie Kevin Sanderson zawita do Polski w niedzielę ponad 100 km od Poznania w stronę zachodniej granicy w miejscowości Garbicz. Dlatego właśnie postanowiłem dzisiejszą audycję wprowadzić trochę w ten klimat, gdyż zauważyłem, że mało kto w Poznaniu kojarzy to nazwisko, a to ten człowiek właśnie stworzył techno. Techno, które jest tak bardzo popularnym gatunkiem na całym świecie dzisiaj. Słuchajcie, to jest naprawdę coś. Ten człowiek to jest autentyczna legenda. Warto o tym pamiętać i myślę, że każdy rejwowiec, każdy, kto lubi techno, a zwłaszcza absolutnie każdy DJ musi znać Kevina Sandersona, a razem z nim Derricka Maya i Juana Atkinsa. Zostawiamy was z Kevinem. Życzymy wam udanego wieczoru, wypełnionego brzmieniem z Detroit. Przy mikrofonie No Division audycję realizował Oleg Znaniewski.

0: ulicy obserwują moje ruchy, mimo że stronie od wody, nadal w głowie mam wariację.
1: Czerpię bardzo dużo wiedzy od białasów, nie muszę popełniać błędów, które robili na starcie.
0: Kocham moją sukę, kocham moich ludzi, kocham moje style, chociaż jak za dużo my trzeba.

Weszliśmy na piętro i wcale nie przez to jesteśmy wciąż wyżej. Ja stakuję pesto, mi zgadza się testo bez żadnych obliczeń. Jeżeli ja nie chcę jej robić, to pewnie zrobi ją mój DJ. Wszedłem na klub z moim składem bez

Hacem miałem już fejmę mama. Ćpanie i klanie płakała mama. Chuj, że mówię, że jest wszystko spoko. Uśmiech chowa, co nie widzi oko. Mama mówi, że jest spadłem z nieba. Dumny w chuj, ale gdzie spadł ochron? Się modliłem kiedyś, Boże, ochron. Teraz w dupie mam, to po mnie przyjdzie. Uśmiech wciąż na moim pysku, nawet jak mi nic nie wyjdzie. Full fat.

0: Rap Stacja. Nowości i klasyki najnowszej szkoły rapu. Świeże brzmienia, premiery, rozmowy z artystami i przegląd poznańskiego świata rapu. W każdą środę o północy.
1: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie. Nocnik na 98,6.